Atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę. Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. See the songs though.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się

zjaśnie.

jaśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoje.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
4: I Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Połączyła nas błyskawica. Połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą.

0: autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Wiełda
3: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
6: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Yeah. Yeah.

0: Wybiła 7 w Radiu Meteor.
1: Rano Meteor.

0: Panowie, o, tylko sobie ten gdzieś włączę podkład, albo nie włączę, bo go nie podpiąłem jeszcze, więc
1: Może ktoś być zanuci po prostu.
0: Progresywnie trzeba podchodzić do sprawy i podkład będzie na następnym wejściu.
2: Nie wszystko na raz.
0: Dokładnie tak. Panowie, legendarny trener Chicago Bulls, Phil Jackson, w momencie, kiedy prowadził Chicago Bulls, ostatni sezon mistrzowski nazwał Last Dance. I to też nasz taki porankowy Last Dance, na który zapraszają
2: Maciej Chwaliński, dzień dobry.
1: Ziemowit Dziapa, również dzień dobry.
0: I Jędrzej Kaczmarek, dla mnie to już bardziej chyba dobry wieczór, ale patrząc na godzinę, to dzień dobry. Żeby się dowiedzieć, jaki w ogóle mamy dzień, to że dzień tygodnia jest wtorek, to wiadomo, jakie mamy święta i masę innych ciekawych kwestii, to musicie zostać z nami.

0: Chcemy być wyżej, dziękujemy bardzo panie Wojtku Sokole. Jak Jędrzej mówiłeś, jest wtorek, rzecz jasna. 16 dzień czerwca, już bliżej lipca niż dalej.
1: Już jesteśmy...
2: Zgadza się.
1: Praktycznie już jest połowa roku, nawet chyba za nami.
0: No tak, no. Wczoraj widziałem, że było jasno, prawie do 22, no to już nie lada rzecz, jakby nie patrzeć. Ja pamiętam, jak całkiem tak dawno, już o 16 było bardzo ciemno.
1: Tak, to tak wszystko było. Minęło, tak.
0: Jak jeden dzień.
2: I znowu przyjdzie zaraz.
0: Nie mów tak, Jędrzej, ale dzisiaj mamy imieniny Anety, Aliny, Justyna i Benona. 100 lat dla nich wszystkich.
2: No właśnie, pytanie. Macie jakieś skojarzenie z tymi imionami?
1: Tak.
0: Aneta Włodarczyk.
1: Pan Benon jest właścicielem mieszkania, w którym mieszkam.
2: O,
1: i
2: okay.
1: Przyjeżdża co miesiąc po czynsz. To jest taka postać uśmiechnięta, taka, co lubi porozmawiać o swoich wakacjach, o swojej córce, jak sobie radzi na studiach. Pozdrawiamy, jak słucha, no bo to jest studencka rozgłośnia, to myślę, że nic dziwnego, jakby Radia Meteor słuchała z rana. I to jest moje skojarzenie raczej pozytywne, bo pan Benon to jest człowiek uśmiechu i taki pozytywny, energia pomimo wieku już starszego.
2: Czyli jakbyś miał porównać na przykład do jakiegoś radiowca, którego mamy, to byłby to Dominik Maćkowiak?
1: No myślę, że pan Benon w młodości mógłby zachowywać się jak Dominik Maćkowiak.
2: Okej, okej.
0: Mieć podobny telefon.
2: Myślę, że patrząc na sprawy czynszowej, to nawet i w starości się zachowuje jak Dominik, ale pozdrawiamy, to zacz tutaj ziemowit, możesz zaplusować i wysłać tutaj mu SMS-em życzenia imieninowe, to może jakiś rabat w tym miesiącu na ten czynsz będzie.
0: Gorzej, jak dzisiaj będzie po czynsz przychodził, to trzeba jeszcze w ogóle kwiatki, jakąś bombonierkę dać. No.
1: Nie, już ten etap mamy w tym miesiącu za sobą, to miał miejsce 10 czerwca, czyli w taki dzień płatności wszelakich, więc nie, ale dobre słowo na antenie zawsze również w cenie.
2: Dokładnie tak. Ja tutaj, jeżeli chodzi o moje skojarzenie z imieniem, no to zdecydowanie Justyna i to przez was, panowie, gdyż igrzyska w Montrealu i oglądanie...
1: Vancouver,
2: przepraszam, Vancouver i oglądanie tego, czy Justyna Kowalczyk finalnie wygra z dreszczem emocji i zawsze z happy endem, to jest coś, co poprawia mi humor, zwłaszcza po jakichś tutaj złych występach polskich drużyn na europejskich boiskach. Są osoby, które mają imieniny jeszcze, ale żeby się dowiedzieć, komu musicie złożyć życzenia, to także musicie zostać z nami.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja. Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
5: Czym jest Bloom?
6: Ale konkretnie od razu. Bloom to jest dzień ojeju, bo już nie pamiętam. Już
5: mówię.
6: Dzisiaj jest dzień Blooma, czyli to jest taki dzień, w którym obchodzimy święto literackie, pisarzy na przykład.
7: Ale to była definicja tego, jak idziesz na egzamin ustny, dostajesz pytanie, tak jak ziemowit by był profesorem, czym jest Bloom, i odpowiadasz to, co wiesz, a nie jakie było pytanie, więc mówisz, że dzisiaj jest dzień Blooma generalnie.
6: No to akurat się tak skojarzyło. Jak na egzaminie, ale dałem jakąś radę, wybrnęłem, może będzie
7: zdecydowanie
6: czwórka i jeszcze mam ciekawostkę do tego.
7: 3,5 co najmniej.
6: Że nazywa się one Bloom, ponieważ upamiętnia ono życie i twórczość pisarza z Irlandii, nazywał się Bloomsday.
7: Okej.
5: Okay. Bardzo ładnie się nazywał.
7: Zdecydowanie. To chyba też trochę jakby imieniny ma, więc wszystkiego najlepszego. Chociaż pewnie nas nie słucha, bo nie żyje.
6: Albo pisze.
7: Ale nie wiem, ile on ma lat.
6: No już nie żyje, bo to święto ustanowili w 1904 roku.
7: A, no to zdecydowanie już to nawet można powiedzieć, że ciężko, żeby kości z niego zostały.
5: Ale zakonserwowano dobrze, nie wiadomo, bo takie rzeczy to pozostają. Czasami w katedrach można znaleźć, jest jakaś taka kaplica czaszek, czy tam kości, nie pamiętam, w której części Polski, ale byłem tam.
7: Tak.
6: Czaszek?
5: Tak.
7: Zdecydowanie tak. Na pewno dobrze zakonserwował się w naszej pamięci ten pan Bloom. I jak miał na nazwisko, przypomnij Maciej?
6: No, Bloomsday.
7: Okej, to tak.
6: To jest takie imię, nazwisko, takie łączone to
5: ale
6: jest.
5: Ale Bloomsday, a to nie jest po prostu...
6: No jest, właśnie.
5: Aha.
6: Nie, to jakby to jest pseudonim jego artystyczny.
7: Aha. Okej.
6: Mógłbym się zagłębić, kim był Bloomsday.
7: To ksywka dobrze zapamiętana. Też od razu szybki segment. Wyjaśniamy i ja mogę wyjaśnić, nie ma z nami
6: James
7: klasycznie.
6: Joyce, przepraszam.
7: Okej,
6: tak się
7: James Joyce.
5: A to znam, bo on to powieść Ulysses, tak dość długa, bardzo długa podobno, spod jego pióra wyszła, no to ja znam zmienię nazwiska, jest ksywy, to ciekawe.
6: No nieźle, daje do myślenia.
5: Ksywy nie znałem, ale tutaj też jest coś, czego się dowiedziałem. Bardzo miło, że takie wtorkowe poranki mogą również nauczyć i przypomnieć o twórczości artystycznej.
6: Podczas wojny zmarł w Szwajcarii.
7: Okej.
6: Drugiej rzecz jasna.
5: Tam nie było wojny.
6: No ale właśnie. Tu na świecie była wojna dookoła, a on sobie tam spokojnie żył i zmarł.
5: Okej, dobrze. Nie potrzebuję nic więcej informacji.
7: Nie ma Szymona, nie ma Szymona Kowalskiego, naszego wydawcy często. Tutaj wyjaśniamy, że nic się złego nie dzieje. Szymon po prostu tutaj lekkie problemy zdrowotne, natury przeziębienia po grillu radiowym. Szymon tutaj zachorował, no niestety niektórych bolała głowa, nazajutrz Szymona trochę dłużej dopadło. Chcecie coś dopowiedzieć? No w sensie dużo zdrowia, Szymon,
6: to prawda.
5: Dużo zdrowia, wracaj do zdrowia i jak najszybciej wracaj do pracy.
7: Dokładnie tak, do pracy rodacy, my też pójdziemy do pracy i tutaj opowiemy wam jakieś ciekawe rzeczy, ale to dopiero po piosence, bo jak typowi polscy robotnicy, my na początku przerwa, później robota.

0: Ráno Meteor. Jeszcze nie. Jeszcze dzisiaj mamy dwa inne święta. Dosyć nietypowe, no bo jak to nie to mówię, święta. Dzień Dziecka Afrykańskiego.
1: Tak, dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
0: No i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
1: O, to myślę, to tak że święto powinien coś dostać.
2: Myślę, że to dla wielu osób powinna być codzienność, taki stały punkt. Ale no, życzymy wszystkim studentom, żeby ten dzień celebrowali jako odbiorcy tych przekazów pieniężnych.
1: Zdecydowanie tak i życzymy też Urzędowi Skarbowemu, żeby się nadto nie interesował tymi przekazami.
0: No właśnie. A to chyba najważniejsze życzenia były.
1: Dokładnie tak, panowie. Nie mamy już więcej świąt nietypowych, ale no można powiedzieć, że ich mało, ale takie konkretne i ważne.
2: No tak, no bo tutaj mówimy, są tematy pieniężne, są tematy międzynarodowe, takie interkontynentalne można nawet powiedzieć, ale również artystyczne, kulturalne, więc myślę, że ten dzisiejszy dzień opiera się na silnych fundamentach i ta pamięć o tych zagadnieniach, które przywołaliśmy, jest naprawdę kluczowa.
1: Ja jeszcze bym tylko dał piękne przysłowie, które tutaj widnieje na dzisiejszy dzień. Brzmi ono: nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
0: Co to znaczy?
1: Że ktoś chyba ostatnio coś kosił, nie wiem, jakiś trawnik na przykład i przez to deszcz padał.
0: Ja mam właśnie problem z koszeniem trawnika, bo mnie już to zaprosi od tygodnia, ale ja chciałbym, ale nie mogę, bo cały czas pada i trawa jest mokra.
1: No właśnie.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż trawa jest już taka wysoka, że ma chyba z 2 metry.
1: A sąsiad kosił?
0: No też nie kosił, bo jest mokro.
1: Okej, okay, no to ktoś musiał kosić wcześniej, przez co zaczął deszcz padać.
0: No pewnie tak było.
1: No i dlatego to wszystko, więc Macieju, prośba od wszystkich Polaków, nie koś trawnika.
0: Dobrze, przemyślę.
1: Tak, albo przynajmniej nie rób tego w weekend, tylko jakiś taki dzień, wiesz.
0: Dzisiaj może.
1: Nie no, dzisiaj to dzień fajny, bo to we wtorek, czy jest poranek, ale na przykład jutro.
0: No, przemyślę.
1: Okej, to z tymi przemyśleniami zostawiamy was też i zostawiamy was też z Neverlandem. Czymkolwiek jest ta piosenka, bo szczerze nie znam jej.

0: Rano Meteor.
1: Dzisiaj nie ma Szymona z nami niestety, ale no quiz musi być, dlatego dzisiaj ja przejmę rolę Szymona. Jędrzej jak zawsze będzie odgrywał swoją rolę, a Ziemowit będzie w mojej roli, czy będzie doradzał.
2: Tak.
1: Mam nadzieję, dzisiaj quiz wiedzy o Afryce.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, bo powiedziałem, że nie wiem czym jest utwór Neverland, zapoznałem się z nim i uważam, że przeciętny.
2: I no, to jest taki jest okej, ale
3: ale nie porywający, tak.
1: Ja się, szczerze mówiąc, nie wsłuchałem, bo tutaj rozmawiałem z Ziemowitem o tym, kto jest władcą województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Się okazuje, że
2: to prezydent.
1: Panowie, gotowi?
2: Tak.
1: Kuj
2: tak.
1: Jest bardziej taki geograficzny, więc zobaczymy, Andrzej. Czujesz się git z Afryką i geografią?
3: Ciężko, mimo że sporo osób tutaj implementuje mi pochodzenie z tych rejonów, a ja temu nigdy nie zaprzeczyłem ani nie potwierdziłem, to zostaje moją tajemnicą tak z geografii Afryki. No ostatnio nie miałem dużej styczności.
1: No to zobaczymy. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Która pustynia jest największa w Afryce? A. Kalahari, B. Namib, C. Sahara, D. Gobi.
3: Ja myślę tutaj Ziemowić, że to Sahara będzie dobrą odpowiedzią.
2: Też, tutaj nie ma co szukać na siłę.
3: Zdecydowanie tak.
2: Tak.
1: No brawo panowie, 1-1. Oby tak dalej. Jakie jest najludniejsze państwo Afryki? A. Egipt, B. Nigeria, C. Etiopia, D. RPA.
2: Etiopia kusi, tam się tak? Wydaje, że może być dużo nagromadzone na centymetr kwadratowy, na metr kwadratowy.
3: A mnie kusi to RPA, bo to dosyć duży kraj.
2: No to możesz wziąć RPA, no bo jestem organem doradzający tylko.
3: No to, ale myślisz, że RPA to będzie dobry wybór?
2: No RPA jest na pewno duże, jest bardzo rozwinięte, ale też trzeba zauważyć trend, że w rozwiniętych państwach są problemy demograficzne.
3: Prawda, ale chyba nie na tyle rozwiniętych jak RPA, to chyba jeszcze to...
2: Myślę, ale mundial organizowali, tak, w 2010 roku.
3: To prawda.
1: To minęło już.
2: Trochę
1: to,
2: tak, no, ale no, możemy zostać przy RPA.
3: Okej, okay, to niech będzie ta RPA.
1: To ani RPA, ani Etiopia nie jest odpowiedź. Dobra, dobrą jest Nigeria, rzecz jasna.
3: A, no tak.
2: No to nie przeszło nam nawet przez myśl.
1: Ale spokojnie, idziemy dalej. Przez które państwo przepływa większość rzeki Nil? A. Maroko, B. Sudan i Egipt, D. Angola, D. Namibia.
2: To Sudan i Egipt mi się kojarzy.
3: Też tutaj mam takie same spostrzeżenia, więc tutaj debaty nie będzie ani większej dyskusji, gdyż to będzie Sudan i Egipt.
1: To dobra odpowiedź, brawo. Który szczyt jest najwyższy w Afryce? A. Mont Kenya, B. Kilimandżaro, C. Rwenzori i D. Atlas.
3: To Kilimandżaro,
2: Kilimandżaro
3: myślę,
2: popularne,
3: tak.
2: Też tak myślę.
1: A to z geografii to wiecie?
2: Tak.
3: Tak. Ale nie pytaj, ile tutaj mierzy, bo wtedy ci powiem, że poproszę następne pytanie.
1: Możemy jechać, ale to jest dobra odpowiedź, brawo, idzie wam wyśmienicie, można powiedzieć. Ale teraz pewnie trudne, mi się wydaje. W którym kraju znajdują się piramidy w Gizie?
2: Ohoho.
1: A. Algieria, B. Tunezja, C. Egipt, czy D. Libia?
3: No tutaj nie ma co przedłużać, myślę, Ziemowit i powiedzieć, trzeba Egipt po prostu, który
2: tak.
3: Na mundialu, jak mówiliście na poza anteną, dobrze się zaprezentował.
2: Tak, jest remis 1-1 z rozczarowującą reprezentacją Belgii.
1: Ładnie grali. Mamy 4-5 i drugą połowę sobie zrobimy po piosence.
3: Spoko. Teardrops.

0: Druga połowa quizu, panowie, 4-5, jak morale?
1: Mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
2: Szkoda tego, tej Nigerii.
1: Tak,
2: będziemy sobie powiedzieć prawdę, ale nie myślimy o tym za długo, tylko skupiamy się na tym, co dalej.
0: Dobrze, jak nazywa się największa wyspa Afryki? A. Zanzibar, B. Madagaskar, C. Mauritius, czy D. Wyspy Zielonego Przylądka?
1: Oj, to jest ciężko.
2: To już jest ciężko, tak. No pytanie o to, co jest największe.
1: To jest dyskryminacja tych mniejszych.
2: Tak, zdecydowanie. No Zanzibar to jest wakacyjny kierunek. Mauritius mało się mówi. Madagaskar, tam mieli mieć Polacy kolonię, Polacy mają taki rozmach. Jeszcze jaka była odpowiedź?
0: Wyspy Zielonego Przylądka, co grają teraz na mundialu.
1: To brzmi dosyć na mały.
2: Wyspy, nie, bo to, no, to brzmi też takie małe, chociaż nie wiadomo, bo tam dużo lasów, to może tak się wydaje, że małe, a jednak duże, tylko że tam nic nie ma. Aczkolwiek no kusi ten Madagaskar pod kątem Polski.
1: Tak, to ta argumentacja jest dosyć ciekawa, ale czy też ten Zanzibar, ale mimo wszystko chyba, tak jak mówisz, ziemowit, no my byśmy nie zabrali jakiejś średniej wyspy na kolonie.
0: No to definitywnie?
1: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź, brawo.
2: Dobry tak rozumowanie.
1: Tak.
0: Które zwierzę jest najwyższym lądowym zwierzęciem świata i żyje w Afryce?
2: Kangur.
0: Zobaczymy. A, słoń afrykański, B, nosorożec, C, żyrafa, no i D, hipopotam. Niestety nie ma kangura z nami.
2: Bo kangur gdzie indziej tak naprawdę. Największe, tak?
0: Najwyższe.
2: Ale chodzi o wskaźnik BMI? Najwyższe.
0: BMI to nie.
2: Najwyższe. To teraz tak, słoń jest całkiem wysoki, ale on u niego to w masę wszystko
1: tak,
2: idzie.
1: Tak, on jest szeroki.
2: Żyrafa, wielka szyja.
1: No tak.
2: Uznamy. Jakie są dwa zwierzęcia jeszcze?
0: Hipopotam i
1: nosorożec. No to jest niski. To
2: niski hipopotam, nosorożców jest niewiele.
1: Może tutaj wyjdziemy na średnio bystre persony, ale no ja tutaj bez wahania bym zabrał żyrafy.
2: Tak jest, żyrafy wchodzą do szafy, chociaż czasami się w nich nie mieszczą.
0: No i to jest dobra odpowiedź, brawo! Teraz to jest historii bardzo trudnych. Które z tych państw leży w Afryce Zachodniej?
2: Ojej.
0: A. Ghana, B. Kenia, C. Somalia, czy może D. Tanzania?
1: Oj.
2: No ja sobie wizualizuję mapę i na zachodzie widzę Tanzanię.
0: O.
2: Ale nie jestem pewien, bo... bo nie jestem pewien.
1: Okej, ja sobie
2: tak się wydaje, że to jest takie nie za duże, tylko tak, ale widać i to jest właśnie po tej lewej, czyli zachodniej stronie, tak jak się przyjęło we świecie kartograficznym.
1: Ja też próbuję sobie zwizualizować i wydaje mi się na przykład, że Ghana by nie chciała być właśnie po tej stronie zachodniej, że to są tacy centryści, jakbym miał tutaj
2: określić. Tylko że Afryka Centralna, to myślisz Ghana.
1: Tak, prawie się nawet rymuje.
2: Tak.
1: Ale...
2: Jaka jest jeszcze odpowiedź, żeby jedną...
0: Kenia, Somalia, Tanzania, Ghana.
2: A, jeszcze Kenia i Somalia. Co myślisz o Kenii?
1: Kenijczycy są dosyć szybcy, więc oni by na przykład mogli być tak, że oni biegają wokół całej Afryki, przez co to się wszystko tak, wiesz, zlewa i nie wiemy, gdzie oni są dokładnie.
2: No tak,
1: i
2: to,
1: gdzie
2: to prawda. Czyli tak średnio też w centrum by wychodziło.

0: Przylądek York.
1: Ja mam tutaj dobrą nadzieję związaną z naszym quizem tutaj, Ziemowit.
2: Też mi się wydaje, że południowe wybrzeże, przylądek dobrej nadziei, bo podjeżdża się od dołu na kontynent, tak. I się widzi całość.
1: I się ma nadzieję.
2: I się ma nadzieję, że będzie dobrze. A potem oczywiście rzeczywistość to weryfikuje i widzimy i biedę, i różne takie problemy społeczne, ale przylądek dobrej, aczkolwiek złudnej momentami nadziei.
0: To jest odpowiedź dobra, znowu. I tutaj ostatnie. Który ocean znajduje się na wschód od Afryki? A. Atlantycki, B. Arktyczny, C. Spokojny, czy może D. Indyjski?
1: Oj, to tutaj kwestia wodne się...
2: To jest trudne bardzo,
1: ja
2: trudne.
1: W kwestiach wodnych to lepiej się czuję w piątek wieczorem, mówiąc.
0: Chyba w sobotę rano.
1: No w sobotę rano troszeczkę gorzej, ale też...
0: No ale w kwestiach wodnych? Nie? Tak, musisz wody napić od rana?
1: To też były takie historie, ale kwestia napojów lepiej wtedy była przyswajana dla mnie. Teraz aktualnie jest to problematyczne. No i za bardzo się skupiłem na tym piątku wieczorze, więc Maciej, możesz przeczytać.
0: A atlantycki, B arktyczny, C spokojny i D indyjski.
2: Arktyczny można wykluczyć.
1: Arktyczny
2: chyba
1: wykluczymy, indyjski chyba też możemy wykluczyć.
2: No wiadomo. Czyli został nam spokojny i atlantycki. Gdzie jest Atlantyda?
0: Pod wodą,
2: ale też w którym miejscu, to trzeba pomyśleć, gdzie mogła być Atlantyda i się zastanowić, czy to
0: pod
2: blisko
0: Atlantykiem.
2: Czy blisko Afryki.
1: Bo ja...
2: Czy na wschodzie, bo to jest na wschodni, tak?
1: I to jest pytanie, tak. No ja mówiąc szczerze, w ten piątkowy wieczór, no nie odkryłem tutaj, gdzie jest Atlantyda, aż tak się nie wgłębiłem właśnie w te wodne historie. Wiem, że ty, Maciej, byłeś dosyć blisko, ale chyba też się nie udało.
0: Szukałem nawet wszędzie, nawet roślinność okoliczną przeszukiwałem, żeby znaleźć Atlantydę, ale też jej nie znalazłem niestety.
1: Ja myślę, że byłeś blisko. No i pytanie, czy autobus 215 jeszcze koło Afryki tutaj, którym jechałeś?
0: Nie jechałem autobusem, jechałem jakimś innym, ale nie pamiętam.
2: Tramwajem, z przesiadką na autobus.
0: Tak, ale jechałem na głosu matematyczną, nie wiem, co tam jedzie.
1: A, okej, no to...
2: No nie wiem.
0: To tam jedzie na kaczą.
1: Czy ten autobus, ale panowie, dobrze, bo... przez Afrykę właśnie przejeżdża?
0: Schodzimy. To co na wschód?
1: Dobra, to...
2: Atlantyda spokojny chyba, bo Atlantyda to na wschodzie, wschód się złem kojarzy, a Atlantyda jest raczej pozytywne skojarzenie, więc spokojny.
1: No pasuje mi ta argumentacja.
0: Spokojny?
1: Tak.
0: I to jest zła odpowiedź. Oczywiście indyjski ocean.
2: Nie potrzebuje.
0: Bo Indie są tak na... Jakby patrzymy tak na prawo od Afryki, no to też jest z oceanem.
2: No tak.
0: 7
2: tak
0: na będzie. 10, zadowoleni?
1: Średnio?
2: No pierwsza połowa tak więcej nadziei dała.
1: Tak, zdecydowanie była obiecująca. Expected goals i posiadanie piłki na dobrym poziomie, jednak no konkretów zabrakło, a konkrety będą zaraz po piosence Smooth Criminal, bo będą dźwięki tak zwane i możesz, Ziemowit, teraz tutaj wprowadzić słuchaczy.
2: Tak jest, no porozmawiamy o świecie militarnym i o strzelaniu.
1: Tak jest, więc żeby tą enigmatyczną wiadomość rozczytać prawidłowo, musicie tutaj zostać z nami i posłuchać tych oto dźwięków.

0: Rano Meteor.
1: Już wkrótce w Poznaniu odbędzie się kultowe wydarzenie, znane też wizytówka naszego miasta, czyli Festiwal Fantastyki Pyrkon. No i od jakiegoś czasu, w zasadzie od zeszłorocznej edycji, takim dość istotnym tematem pozostaje kwestia noszenia replik broni oraz munduru z różnych trochę kontrowersyjnych okresów historycznych. I są pewne zasady, jakie bronie, jakie mundury można wnosić do teren festiwalu, a jakie niekoniecznie. I więcej o tych zasadach, ale także o współpracy z rekonstruktorami historycznymi, muzealnikami, którzy będą oceniać przebrania i repliki broni, czy nadają się na festiwal, czy nie, opowiedział prezes klubu Fantastyki Druga Era Piotr Derkacz do naszej reporterki Mileny Matczak. Posłuchajmy.
2: Zapraszamy.
3: Oni będą dyżurowali na bramkach. Jeśli ktoś chciałby w sposób legalny dowiedzieć się, wejść na imprezę, powiedzieć: słuchaj, mam taką fantastyczną broń, mam takie przebranie z tego filmu, czy mogę wejść, to spełnia regulamin. Ta osoba sprawdza, czy to czasem nie jest jakiś mundur z roku 1930 i to nie jest karabin z roku 1940. Mówi: no niestety nie możesz. Albo w drugim przypadku: to jest przerobione, to jest fantastyczne, to występuje w serialach, nikt tego nie pomyli z prawdziwą bronią.
2: Co no i panowie, no właśnie, co tutaj sądzimy, no, bo tutaj są zgrzyty między dobrym przebraniem a pewnymi kwestiami bezpieczeństwa, myślę.
4: No byleby nie strzelać, to będzie dobrze, nie?
1: Tak. Tutaj problemem wskazywano na to w dyskusjach, że jest fakt, nie wiem, wzbudzania strachu, czy może propagowania troszeczkę różnych systemów słusznie minionych poprzez wnoszenie takich, a nie innych symboli dość kontrowersyjnych. Ten temat padł, został, musiał się Pyrkon nim zająć, stąd takie, a nie inne restrykcje.
2: Dokładnie tak, ja jestem ciekaw, czy na przykład ktoś właśnie kiedyś właśnie zbyt mocno tutaj poszedł kreatywnie i przez co Pyrkon aż tak zareaguje, czy to jest kwestia pewnej prewencji, ale myślę, że czasami dla dobra ogółu w takich sytuacjach wolność troszeczkę musi być narażona, gdyż nie każdy mądrze z tej wolności po prostu korzysta i Pyrkon próbuje tutaj pewne ramy...
4: Tutaj mądre słowa, brawo.
2: Dziękuję, bo tak na mnie spojrzeliście w jednym momencie.
1: Tak z uznaniem.
2: Okej, no właśnie tak poczułem to uznanie i się troszeczkę przez to z rytmu wybiłem, ale dziękuję bardzo za uznanie. No ja generalnie raczej nie znając za bardzo świata właśnie Pyrkonu, to ja popieram taką inicjatywę, gdyż można by było, no... Można by było być oburzony. Wyobraź sobie się mówić, że idziesz na przykład z 8-letnim synem na Pyrkon, a tam ktoś przebrany jako Wojciech Jaruzelski, no.
4: To jest niesamowite, Andrzej.
1: Jest to sytuacja, której sobie zdecydowanie nie wyobrażam. Dobrze, że to wybrzmiało.
4: A ja kiedyś się przebrałem na Halloween za pana Jaruzelskiego.
1: Tak, ale tam nie było 8-letnich dzieci.
4: Nie, tam było w telewizorze. No to było na pierwszym roku studiów, czyli to było w 2023 roku.
2: Myślałem, że jak są czasami takie bale w podstawówce.
4: To... Nie, to było czwartym, sorry.
1: To chcecie chyba byłby telefon do rodziców.
4: Już świadomy byłem. Ale ja mam taką historię, jak mogę, kiedyś mi jak opowiadał, że jak on był małym, taki młodszy trochę, trzymał już z kolegą na Sadeli w Poznaniu, kojarzycie.
1: Tak.
4: No i tam się bawili i znalazł broń. Taką z czasów II wojny, tam zakopaną, niedziałającą. I normalnie mówił, że z nią tramwajem do domu wracał. I nikt go nie zaciemnił potem.
2: No i mógł zrobić kontrolę biletów.
4: No wtedy razem wszyscy wyskoczyli z bilecików. No,
2: zdecydowanie tak. Myślę, że nawet ci, co by mieli bilety, to by chcieli mandat zapłacić prewencyjnie.
1: Uciekliby na jedną z dzikich plaż.
2: Dokładnie tak, my też uciekamy właśnie.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
7: Takie jest, panie Wojtku z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor. Pozdrawiamy pana Wojtka.
8: Turbo Grosik.
7: Tak, i cały zespół Turbo. Mam nadzieję, że robicie dobrą muzykę i że nie będę się wstydził tych pozdrowień po pewnym czasie. Ale teraz nie ma Szymona, ale tradycja zachowana, czyli segment humorystyczny. Ziemowit opowiedział bardzo dobry dowcip na poza anteniu, który na antenę niestety się nie nadaje.
9: Żaden się nie nadaje.
8: Co to masz za stronkę?
9: Potem powiem, nie będę tej reklamy robił.
8: To chcesz zacząć, Jędrzej?
7: Ja mogę zacząć. Jeden jest bardzo słaby, ale piłkarski i od niego zacznę. I taki tutaj nawiązujący do wszystkiego ten żart, można powiedzieć, do nas. Wiecie skąd taka mgła o poranku?
8: Nie.
7: Woda ze stadionu narodowego jeszcze paruje. Mówiłem, że słaby.
8: Nie rozumiem go do końca.
7: No, że woda paruje i przez tą mgła się pojawia.
8: Aha.
9: No to taki chemiczny żart.
7: No tak.
9: Pozdrawiamy wszystkich studentów z Wydziału Chemicznego, który jest niedaleko nas.
7: Dokładnie tak. Macieju?
8: Jakiej dziewczynie najlepiej idzie w tańcu?
9: Maryli Rodowicz.
8: Nie. Dance. Powiedz mu dance? Bo dance.
9: Takie interkontynentalny.
8: Poziom angielski B2+, słynny.
9: Również.
7: Ja nie wiem jednak, czy ta Maryla Rodowicz tutaj mnie nie przekonała bardziej. Okej, Ziołowit, masz już poprawny tutaj tak. Na wszelkie sposoby żart.
9: Tak, dlaczego kogut chodzi za kurą?
8: Nie wiem.
9: Dajaj.
7: Dobre.
8: To śmieszne.
7: Okej. Ulubiony ocet prokuratora.
8: Nie.
9: Winny.
7: Tak jest.
8: Ja mam, chciałem powiedzieć żartowego konia, ale to możemy na końcu powiedzieć. Zgadzam dla Szymona. Teraz mam taką małą historyjkę. Rozmowa o pracę. Dostaniesz 1000 zł miesięcznie, a potem 2000. To przyjdę potem. Sprytne, nie?
9: Sprytne,
7: no, jak? Czy ty, Ziemowit, jeszcze tutaj uraczysz jakimś przyzwoitym żartem?
9: Problem jest taki, że nie ma w tym kraju przyzwoitych żartów.
7: Rozumiem.
9: Deficyt przyzwoitych żartów. Nie dziwię się. Trzeba czasem coś ofensywnie, ale to nie teraz, bo teraz się uśmiechamy, teraz staramy się bez kontrowersji. Poruszamy trudne tematy, ale nie śmiejemy się z trudnych rzeczy, tylko pokazujemy je w takim świetle edukacyjnym.
7: Zdecydowanie tak, a teraz zespół Coldplay pokaże Viva La Vida, raczej zaprezentuje, bo ich nie zobaczymy. Tak z goli świścisłości.

0: Radio Meteor.
1: Dzieje się w Szwajcarii.
2: Tu nie chodzi też o mundial.
3: Tak, tu nie. Tu chodzi o referendum, żeby tutaj uściślić.
1: Jak to w Szwajcarii często bywa.
2: No tam lubią referenda.
1: Lubią i odbędzie się referendum dotyczące liczby ograniczenia, propozycji ograniczenia liczby ludności tego kraju do 10 milionów. Chodzi o to, że zgodnie z tą propozycją po przekroczeniu progu 9,5 miliona mieszkańców rząd byłby zobowiązany do zaostrzenia polityki migracyjnej poprzez ograniczenie procedur azylowych i zasady łączenia rodzin. A według szacunków liczba ludności może ten pułap osiągnąć około 2031 roku.
3: Dokładnie tak, jest to inicjatywa Szwajcarskiej Partii Ludowej, w skrócie SWP, i to nie W, tylko V bardziej.
1: Tak, tak.
3: Tak, no tutaj temat migracji nie tylko tutaj nośny jest w Polsce, jakże i Szwajcarzy tutaj próbują klasycznie przez referendum tutaj zmienić swoją sytuację geopolityczną.
2: A chyba, to chyba też było w Polsce referendum a propos migracji w 2023 roku podczas wyborów. Tam chyba było takie jedno pytanie o migrantów, czy mi się źle kojarzy?
1: Mogło być.
2: Tak. No to nie jesteśmy gorsi niż na zachodzie, brawo dla Polski.
1: Tak, no i nawet robiliśmy to szybciej niż Szwajcaria, jakby nie patrzeć, tylko że referendum zostało unieważnione.
2: No bo nie miało mocy sprawczej, czyli nie zagłosowało 50% osób, które mogłyby to zrobić, dobrze pamiętam? Że tak działa prawo?
3: Dokładnie tak, próg frekwencyjny nie został przekroczony. No u nas trochę, mam wrażenie, te referenda inaczej działają, bo jak w Szwajcarii rzeczywiście próbujemy jakieś realne rzeczy wprowadzić przez nie, to u nas często te referenda polegają na tym, że rządzący w kraju albo prezydent rozpisuje referendum, w którym zadaje pytanie Polakom, czy chcą być piękni, młodzi i bogaci.
1: Trochę tak jest. Zadaje w taki, a nie inny sposób, no i mają taką bardziej funkcję doradczą. Takie poważne referendum ostatnio to przy wejściu Polski do Unii Europejskiej, a to już miało miejsce trochę lat temu. No, a jeśli chodzi o Szwajcarię, no to rząd federalny jest przeciwnikiem pomysłowi, który został nie przedstawiony w referendum, gdyż zagraża dobrobytowi, bezpieczeństwu wewnętrznemu i humanitarnym tradycjom Szwajcarii, także podważa stosunki z Unią Europejską. No a sondaże wskazują na to, że większość respondentów byłaby za odrzuceniem propozycji. 45% stwierdziło, że zagłosowałoby za przyjęciem, 52% że przeciw, czyli również te różnice są niewielkie, więc ten wynik referendum jest dość trudny do przewidzenia. Trzeba śledzić informacje, co się dzieje.
3: Dokładnie tak, do tego was zachęcamy.

0: Groźna sytuacja na autostradzie. Utrudnienia na Dąbrowskiego. Kłopotliwy sufit na Poznaniu Głównym. Pogoda na dziś. Na węźle Poznań-Krzesiny, Poznań-Luboń doszło do groźnej sytuacji. Mężczyzna spadł z wiaduktu na drogę. O szczegółach opowie młodsza aspirant Anna Kluj.
1: Około godziny 17.45 policjanci odebrali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który spadł z wiaduktu na pas ruchu autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłem Poznań-Krzesiny a Poznań-Luboń w kierunku na Świecko. Mężczyzna przytomny został przetransportowany do szpitala. Ruch w tym miejscu odbywa się już płynnie. Policjanci będą teraz wyjaśniać dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia.
0: O sprawie będziemy informować. Trwa remont w rejonie pętli ogrody. Od środy rozpocznie się wymiana nawierzchni przy ulicy Dąbrowskiego od ulicy Botanicznej do wjazdu na pętlę. Konieczne będzie zamknięcie pasa jezdni. Na jego skutek zostanie skrócony pas dla pojazdów zjeżdżających w lewo na ulicę Szpitalną. MPK prosi kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do oznakowania. Niebezpieczna sytuacja na dworcu Poznań Główny. W poniedziałek rano spadł kaseton, czyli element pokrywający sufit. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Po wystąpieniu problemu wystawiono tabliczkę ostrzegawczą i wiadra. Jak podaje PKP, przyczyną jest awaria 10 czerwca, do której doszło na skutek prac układu klimatyzacji. Spółka jednak wciąż analizuje inne scenariusze. Dodaje, że nie odnotowano żadnych podobnych problemów z sufitem od początku roku.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Trochę więcej słońca niż w ostatnich dniach mieliśmy okazję tego doświadczyć. 21,5 stopnia w najcieplejszym momencie o godzinie 17. Troszeczkę chmur też się pojawi, ale ta liczba będzie dość skromna. Wiatr powieje z prędkością do 36 km na godzinę. Ciśnienie 1014 hektopaskali. Tak więc całkiem przyjemny dzień. Wreszcie taka namiastka czerwcowej pogody, bo ostatni tydzień pochmurny bardzo.
3: Będę mógł skosić trawę?
0: Myślę, że tak. Myślę, że dzisiaj nie będzie z tym żadnego kłopotu. Trawa powinna wysnąć, zwłaszcza, że rozbrat z tym deszczem, no możliwe, że będzie troszeczkę dłuższy, ale o tym więcej już w pogodzie o godzinie 10.30.
4: Dokładnie tak, my się nie możemy doczekać, myślę, że każdy się nie może doczekać i czekamy na kolejną wuchtę.

0: Słuchasz Radia Meteor. Rano Meteor.
1: Pierwsza wuchta wieści już za nami, to znaczy tylko jedno, że czas na quiz. Dzisiaj mamy...
2: Na ranking.
1: Ojeju, na ranking, tak już mi się wszystko myli. Godzina jest skandalicznie wczesna była, jak wstałem. Ale to nieważne, bo mamy ranking, dzisiaj jest wyjątkowy z dwóch powodów. Pierwszy jest nas trzech, czyli każdy będzie miał swój głos na podium. To jest duży sukces, że nas, by Wojtek Piasny by nas nie oskarżył, że jest jego głos jest poza podium. I drugi punkt jest taki, że jest nas ostatni wspólny ranking, więc... Więc dzisiaj wybieramy ranking rankingów, sobie odświeżymy i zobaczymy, co nam najbardziej do gustu przypadło. Ziemowit, chcesz otworzyć?
3: Mogę.
1: Byłeś z nami w sumie chyba na największości poranków jako serwisant, więc co nieco wiedziałeś.
2: Byłeś częścią tego poranka i to zaczął.
3: Tak, bardzo mi miło, to jest ogromny zaszczyt słyszeć takie słowa. No, moim jednym z pewnością ulubionych rankingów, to był chyba jeden z pierwszych, czyli ranking wielkich Polaków.
2: Pamiętasz, kto był na pierwszym? Pamiętasz, kto był na pierwszym miejscu?
3: Pamiętam, że był to były piłkarz Lecha Poznań.
2: Seweryn Gancarczyk
3: wygrał.
2: Z papieżem.
1: Papież był drugi,
3: no bo trudno, żeby drugi był pierwszy. Tak. No miałem ogromny sentyment tego rankingu ze względu na to, że on się potoczył zupełnie niespodziewanie, że te najbardziej oczywiste opcje musiały ulec i ustąpić człowiekowi, który cichaczem się wkradł do tego panteonu. Nie musiał wiele robić, ale tak naprawdę tylko swoją prezencją, sympatią i swoim człowieczeństwem sobie sam walczył to pierwsze miejsce, nie musiał za bardzo się o to prosić i mi się wydaje, że to było piękne i to jest taka cała kwintesencja tego, co się tutaj na rankingach działo.
2: Bo myślę, że piękne słowa o Sewerynie Gancarczyku, nie wiem, czy ktoś wystawił kiedyś w życiu taką laurkę.
3: Może parterka.
2: Szacunek Ziemowit. Macieju.
1: No, ja mówię, może taki niegłośny, ale dla mnie bardzo ważny, taki lokalnie. To jest temat, który zawsze jest tematem do gorących dyskusji. Zawsze coś się dzieje w tym temacie. Najlepsze linie tramwajowe w Poznaniu.
2: Tutaj
1: można o tym szeroko dyskutować, które nie jest najlepsze, które jest najgorsze, które tramwaje najlepsze, które najgorsze, które się spóźnią za dużo, które się w ogóle nie spóźniają. To temat jest szeroki jak woda, gdzie jest wstrzymanie ruchu i tak dalej.
3: Wywołał kontrowersję.
2: Też jeździ niejaki serwisant Piasny, też było określone i uplastycznione.
1: Tak, tramwaj numer 14. Wojtek go tak źle zareklamował, że był ostatni. Ja bardzo żałuję, bo bardzo lubię linię numer 14. Jest bardzo szybka. W ogóle wiecie, że linia numer 14 ma 14 przystanków?
2: O, no i to jakby takie argumenty dał Wojtek, to może by był na czwartym miejscu.
1: A jedzie 23 minuty.
3: No i to jest dobry czas.
2: To jest bardzo dobry czas.
1: Dlatego ode mnie ranking linii tramwajowych w Poznaniu. Jędrzej?
2: No mi szczerze bardzo miło, bo to były jedyne dwa segmenty rankingowe, jakie wygrałem i jedno na liście. Ja powiem tak, był ranking ikoniczny, w którym się zebraliśmy w składzie, zaczynając od serwisantów Ziemowit Dziopa, Bartek Łęczuk, Maciej Chwaliński, Szymon Kowalski i moja nieskromna osoba. To był ranking kiepskich, kiedy to myślę, że najbardziej ikoniczne słowa padły w liczbie dwóch od Bartka Łęczuka. Został bardzo mocno wyśmiany tutaj przez wszystkich, czyli powiedział Marian Paździoch jako ulubiona postać z kiepskich i to mi zapadło w pamięć. Bardzo lubię wypominać ten niechlubny wybór Bartkowi. Myślę, że będę to robił bardzo długo i dlatego stąd mój wybór też poprzedzony został tym, że wszystkie tutaj negatywne przytyki, jakie były w serialu na Arnolda Boczka i Ziemowit, wszystkie wyrecytował przed rankingiem. To mi się też strasznie podobało.
3: Erotyczna świnia.
2: Dokładnie tak.
3: Hamze wsi spod Elbląga, zagrożenie dla kościoła. Cały czas mam to w głowie.
1: Zagrożenie dla kościoła?
3: Tak,
1: było zagrożenie. dla kościoła
3: ja kiedyś tak koleżanki liceum nazywałem.
1: Jak mnie
3: zdenerwowały, tak.
1: I co odpowiadały?
3: Zwykle były skonfundowane, że nie wiem, kto się nazywał w taki sposób.
2: Ale zmieniły swoje postępowanie po takiej obeldze?
3: No nie odnotowałem jakoś tego bardzo, ale myślę, że to mogło nie wpłynąć na ich przemianę jakąś, jak z Gustawa w Konrada.
2: A szkoda. Mam nadzieję, że też nie z Konrada na Gustawa tutaj się nie przerzuciło odwrotnie. Dobrze, teraz Kapituła tutaj specjalnie zakolejkowałem jako Wodzirej, DJ, który ma swoją playlistę przygotowaną, nie robioną przez siebie, więc nie do mnie pretensje, jakby co. Aż dwie piosenki, bo wiem, że debata może być bardzo długa i wyczerpująca. Także posłuchajcie sobie tych dwóch piosenek, bo naprawdę warto.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Mamy wyniki. Byliśmy wyjątkowo zgodni. Się zawsze jesteśmy zgodni, ale to tak wyjątkowo, bo nie było.
2: Oj, nie zawsze, bo oj, ale dyplom no, pamiętam na pewno za ranking krajów. Tam to, była zarazna dyskusja.
1: No, jaka dyskusja? Jesteśmy oszukani.
2: Tak,
1: no, oszukali prawdziwych Polaków.
2: Nie, poszerzyliśmy grono po
3: nie,
2: prostu.
3: Nie, no to zostało po prostu poszerzone grono w taki sposób, że osoby nieuprawnione do głosowania w segmencie rankingowym dostały prawo głosu. To jest tak jakby do Sejmu Donald Tusk ściągnął z 50 Niemców, żeby coś przeczytać.
1: To tak właśnie Jędrzej sobie zrobił, że o Jędrzej jest tam przed radiem i wołał ludzi. Halo, zapraszam! Trzeba się powiedzieć, no i szukałeś tam samych Czechów, znalazłeś.
2: No i szukałem, ale znalazłem i to znalazłem bardzo słusznie. Uważam, że czy był to skandal, osądzicie to, to sami, ale no mi się... Mi szczerze mówiąc, mi to pasuje po prostu. Wygrałem.
1: Ale jakim kosztem?
2: Czuję się mentalnie, no ale to była wojna, wiesz, na wojnie nie ma tutaj...
1: Zmiłuj.
2: Dokładnie, każdy środek tutaj dozwolony. Czy było to zgodnie z literą prawa, które sobie ustaliliśmy bardzo nieformalnie? Oj, mikrofon sobie przesunąłem. Czy to było zgodnie z tą literą prawa? No nie, ale czy Czesi zwyciężyli? Tak, ja tutaj chciałem zbadać szerszy odbiór społeczny po prostu.
3: Ale to nie jest ten, to nie jest miarodajne, bo mało kto w ogóle z tych osób widział papieża na żywo.
1: Właśnie.
3: Mało kto czytał encykliki papieskie, więc jak mogli się wypowiedzieć na temat Watykanu?
2: Ja myślę, że mimo wszystko na przykład, no może i nie na żywo, ale w telewizji.
3: Ale w telewizji to wiesz, to każdy widział.
1: No tak. No właśnie, jako ja nie widziałem w telewizji.
2: No czyli można jakoś ten, no a na przykład...
1: Wczoraj na Wydziale Szymona w telewizji widzieliśmy.
3: Tak, to prawda.
2: Jak się zaprezentował?
1: Elegancko.
3: Okej, sobie.
2: Elegancko, czyli tak jak na żywo, więc można powiedzieć, że telewizja jest jakoś miarodajna w przypadku Szymona i papieża.
1: Nie
3: tak.
1: Dobre porównanie. No co, trzecie miejsce zdobył mój pomysł, czyli mój ranking tramwajów. Uważam, że on był dobry, ale też uważam, że były inne lepsze pomysły przed tym, więc no nie będę się na tym zbyt długo rozwodził. Zawsze w sercu dyskusje o tramwajach są jednymi z moich ulubionych, szczególnie jak Ziemowit wysyła wstrzymanie ruchu, to już wiem, że to jest kolejny skandal w MPK.
3: Tak, niestety tak się zdarza często. Drugie miejsce jest to ranking wielkich Polaków, ranking ikoniczny, ranking, który... założycielski, który zawojował Seweryn Gancarczyk i taki, który mi się wydaje, że będzie nam się dobrze kojarzył do samego końca, bo od tego ta historia się zaczęła i to w jaki sposób się zaczęła.
2: Dokładnie tak, piękny to był ranking, wygrał ranking świata według kiepskich, zdecydowanie on się też przewijał, na przykład ranking matek Halinka
3: Kiepska. Tak, niedoceniany, myślę, że dyplom dla matek.
2: Tak, to też zdecydowanie.
1: Wyróżnienie.
2: Chociaż ja pamiętam, że ja się nie popisałem w tym rankingu, gdyż matka Teresa z Kalkuty okazała się postacią zbyt kontrowersyjną, żeby zająć jakieś zaszczytne miejsce. I mówiąc szczerze, jak wypowiedziałem te słowa na antenie, już nie można było cofnąć, to zorientowałem się, że można było dać lepszą

0: postać.
1: Przypominamy, że przegrała z matką ze skandalu w rodzinie i z matką naturą między innymi.
2: Dokładnie tak. I z Halinką Kiewską. Generalnie z każdą matką przegrała w tym rankingu. Matka Teresa z Kalkuty. Też pamiętam, że poszedł żart, że Bartek Łęczuk, mimo że w serialu nie było to wspomniane, to da Helenę Paździochową. Bartek się zastanawiał, bo powiedział, że nawet by mógł zaingerować jako swoją taką kulturową matkę. Jednak tego nie zrobił i myślę, że tyle nawiązań, tyle tutaj intertekstualności, jakie dostaliśmy przy rankingu świata według Kiepskich, to pokazuje, jaki ten ranking był wybitny i tego nie możemy zapomnieć.
3: Shoutout.
1: Z pewnością.
2: Więc może na zakończeniu wejścia idealną klamrą będzie to, jeżeli Ziemowit powiesz jakieś wyzwisko na boczka, które najbardziej ci zapadło w pamięć.
1: No, już powiedziałem, to chyba zagrożenie dla kościoła najbardziej, ale jeżeli mielibyśmy wejść dogłębniej w ten temat, to tych propozycji tak byłoby wiele, no bo tutaj mamy też Grubas Pogański, Grubas pornograficzny, żarłoczny, horror erotyczny, Kapucyn 1, no Menda również się w kontekście boczka przewijało, niewyselekcjonowany burak, Paruwa, plackarz charytatywny, regularny debil i złodziej, snowboardzista zasrany, zboczek pieprzony, zbrodniarz, zdrajca, zdewociały faszysta, znachor zasrany, no i oczywiście żarłoczny, pasożytniczy wrzut na dupie społeczeństwa ludu pracującego miast i wsi.
2: I to jest chyba mój faworyt, bo to taka kompleksowa ksywa, wiadomo o co chodzi w tym wyzwisku, jakie cechy tutaj eksponuje i też w kogo te cechy uderzają, więc to na pewno jest warte uwagi i wy teraz możecie tutaj sobie troszeczkę pomyśleć i pomedytować nad tymi ksywami Arnolda Boczka przy piosence Game Change.

0: odpowiedź.
1: Godzina 9, dokładnie 1 za 8 sekund, to znaczy, że za pół godziny Wuchta wieści. A co w Wuchcie?
2: A w Wuchcie będą ważne informacje dla poznaniaków i Wielkopolan, ponieważ dzisiaj, właśnie minutę temu, rozpoczęła się sesja Rady Miasta Poznania, na której dojdzie do głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta. Trochę więcej o tym. O programie kolejowym, który może wzbogacić sieć linii kolejowych w Wielkopolsce. O kłopotliwym pasie zieleni na Łazarzu, który niestety troszeczkę został zaniedbany. Wyjaśnione zostanie, dlaczego tak się wydarzyło i czy będzie lepiej, czy gorzej. No i o pewnych medalach za bieg pamięci poznańskiego czerwca, które wzbudziły kontrowersje.
3: A to dosyć ciekawe, bo żeby medal wzbudził kontrowersję za bieg, no to myślę, że...
2: Trzeba się postarać.
3: No, tam musiało być... jakaś tutaj sytuacja grubymi nićmi szyta, no ale żeby się dowiedzieć, co się stało, no to musicie zostać z nami, a teraz na antenie Radia Meteor.

0: Nasz reporter Stanisław Kozubowski był obecny nie tak dawno na konferencji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu i posłuchajmy, czego się dowiedział.
1: 10 czerwca w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne. Poruszano tam tematy cyfryzacji w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w sieci. Wszystko związane z niedawno rozpoczętym projektem fundowanym przez pieniądze z KPO. Tomasz Kokowski opowie nam teraz o tym, jak ten projekt wpłynie na rozwój szpitala.
2: To jest rozbudowa funkcjonalności systemów informatycznych, które eksploatujemy, przy czym część funkcjonalność poszerzamy. Tutaj w całości od razu dokonujemy przejścia na cyfrę, mówiąc kolokwialnie, czyli ucyfrawiamy całość i gromadzimy dane jednocześnie. No i realizujemy również taki fragment jak zwiększanie rodzajów dokumentów. Do tej pory ustawowo realizowaliśmy to dla 5 dokumentów, w tej chwili będzie to powiększanie o 9.
1: Na spotkaniu były poruszane również kwestie cyberbezpieczeństwa. Było przypominane o tym, że trzeba w internecie cechować się dosyć dużymi ilościami sceptycyzmu, ostrożności i nieufności do innych, ale czy słyszeliście, czym jest AI Shadow?
3: Zwracamy uwagę tak na dobrą sprawę też oczywiście tutaj wśród pracowników na takie pojęcia jak AI Shadow, czyli nie wykorzystywania sztucznej inteligencji albo prywatnie sztucznej inteligencji do tego, żeby wysyłać nasze dokumenty firmowe, chociażby po to, że zdajemy sobie z tego sprawę, tak, że ta sztuczna inteligencja się na tym uczy. Zdajemy sobie też z tego sprawę, że takim jednym z największych elementów, które będzie powodowało takie wycieki danych, no to będą te dane, które gdzieś tam wysyłamy nieautoryzowanie do sztucznej inteligencji. Także tutaj bardzo mocno zwracamy na to uwagę. Nie korzystamy z tego typu sytuacji prywatnie. Jeżeli są to tylko i wyłącznie takie, jakieś takie urządzenia albo oprogramowania autoryzowane.
1: To był Mariusz Kończak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Jak się okazało na spotkaniu, szpital również korzysta z AI, ale tylko wewnątrz, do analizy danych, która potem służy im do usprawniania wewnętrznych procesów i leczenia pacjentów. Myślę, że ze spokojem można powiedzieć, że dane pacjentów tego szpitala są w dobrych rękach. Dla Radia Meteor, Stanisław Kozubowski.
0: No, bezpieczeństwo danych to jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w takiej placówce jak szpital, gdzie te dane są bardzo, bardzo poufne, bardzo wrażliwe szczególnie, no bo nasze zdrowie to jest część naszej takiej prywatności, intymności.
4: Dokładnie tak. Dużo było o innowacjach, o tutaj technologii w szpitalnictwie. Ja myślę, że pod względem zaawansowania cyfrowego no Polacy, my lubimy na siebie narzekać, ale tu nie mamy sobie za dużo do zarzucenia, naprawdę to dobrze wygląda, czy to internetowo konto pacjenta, czy już szerzej mówiąc nawet mObywatel, to jest coś, z czego możemy być dumni.
5: To prawda.
4: Więc, tak. Okej. No i kwestia AI, o tym też się mało mówi, że ChatGPT to nie tylko jest, to nie tylko właśnie AI, to AI nie służy tylko do pisania wypracowań z języka polskiego, do czego nie zachęcamy, bo dobre pióro to jest umiejętność przydatna, ale też jest to wykorzystywane w dosyć, no można powiedzieć, poważniejszych celach, w szpitalnictwie na przykład.
0: Tak jest, do tego też musimy troszeczkę tej wiedzy o nowych technologiach przyswoić, żeby lepiej obracać się w tych realiach współczesnego świata. Życzymy Wam dużo bezpieczeństwa, żeby Wasze dane były bezpiecznie przechowywane i również dbajcie o to, by o tą higienę cyfrową.
4: Dokładnie tak. Nie tylko w sieci życzymy Wam bezpieczeństwa, ale także i w innych wszelakich sferach życiowych, a my teraz sobie tutaj się zagłębimy w dyskografię Harry'ego Stylesa, bo Kiwi na antenie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Mamy wrzucić na luz.
7: Mamy rzucić na luz. Tak apeluje Gianni Infantino, szef FIFA, i w taki sposób odpiera krytykę. Krytykę niemałą, bo związaną z cenami biletów, z restrykcyjną polityką migracyjną Stanów Zjednoczonych, która nie pozwala wszystkim zainteresowanym kibicom na przyjazd do kraju gospodarza mistrzostw. No i także nie pozwoliła na wpuszczenie somalijskiego sędziego piłkarskiego Omara Artana, który jakiś czas temu miał zostać oddelegowany właśnie prowadzenia Montielu jako pierwszy sędzia z Somalii w historii, także najlepszy afrykański sędzia, no ale został zawrócony z lotniska w Miami i odesłany do Turcji. Gianni Infantino mówi, że nie żyjemy na Księżycu, żyjemy na Ziemi.
6: A to tak bardzo jest mądre słowa, bo to jest prawda generalnie.
7: Tak.
8: Tak jest, on powiedział dosłownie tak, tutaj zacytuję całą wypowiedź.
7: Proszę.
8: Nie żyjemy na Księżycu, żyjemy na Ziemi. Musimy uszanować, że nie jesteśmy królami świata, którzy mogą władać rządami i siłami porządkowymi. Jesteśmy organizacją sportową, która robi co może. Ważne jest, żeby czasem się uspokoić, wyluzować. Pracujemy nad wszystkim, czasami krzyki nie prowadzą do rozwiązania. Ja mam wrażenie, że pan Infantino pod pewnymi względami może dużo, ale pod innymi praktycznie nic, i to jest chyba ten drugi kwestia właśnie temu sędziemu z Afryki, który ponoć jest bardzo dobrym arbitrem, na przetarcie łez dali do posędziowania Super Puchar Europy.
6: I to akurat panowie z UEFA, czyli pan Ceferić, tak? Dobrze
7: Ceferin.
6: Pamiętam?
7: Ceferin. Tak. No cóż, jest to jakaś tam nagroda pocieszenia. Myślę, że miły gest, ale nie rozwiązuje tego problemu, który nam się na mundialu przewinął. I cóż, no nie wiem, czy ten chill, relax, jak powiedział Infantino, to rzeczywiście fani futbolu stwierdzili, dobra, to już się uspokajam, to już nie będę wrzeszczał.
8: No jeszcze problem jest z cenami biletów, gdyż mówi się o tym, że według BBC tak mówi, że ceny na finał Mistrzostw Świata w New Jersey będą zaczynały się około 4200 dolarów. Nie będę was pytał, bo mam ten sam artykuł i jak szacujecie, jakie były najtańsze bilety na finał w 22, to było
6: nie wiem, 600 dolarów?
8: Zgadza się, jakbyś powiedział 600 euro, to bym musiał cię poprawić, Macieju, ale jest to bardzo dobra odpowiedź, więc no tutaj troszeczkę krytyka się na władze FIFA się się tutaj rozlała, no i Gianni Infantino chce tutaj wyluzowania, ale ja myślę, że kibice piłkarscy trochę działają tak, że jak Gianni Infantino czegoś chce, to oni chcą rzeczy zupełnie odwrotnych.
6: No, tak często jest.
7: Celna obserwacja.
0: Dokładnie. Ale tutaj też warto stwierdzić, że też zaznaczył, że pieniądze, które zarobi na tym mundialu FIFA, będą wykorzystane do finansowania piłki nożnej w najbiedniejszych krajach, takich jak Sudan czy Butan. No to myślę, że na kolejnym mundialu Polacy mogą mieć to większe problemy, żeby się tam dostać, jak taki Butan czy Sudan nas wyeliminuje w eliminacjach interkontynentalnych.
8: O, no, tutaj trafne spostrzeżenie.
0: No bo już na świecie, już nawet wiadomo, że w Europie nie ma słabych drużyn, ale teraz już na świecie też nie ma słabych reprezentacji.
8: Ale liczymy, że naszym orłom, tym razem orłom Urbana, pójdzie lepiej niż orłom Probierza i że nic dwa razy się nie zdarzy, czyli dwa razy rzędu nie zostaniemy tutaj w domu na Mistrzostwa Świata, a teraz od takim tytułem nic dwa razy piosenka Sanach.
0: Probierz przynajmniej awansował na mundial, na Euro.
8: No tak, no ale teraz też macie bronić Probierza?
0: No nie, no mówię, no ale no Urban to wydaje się, no ale dobra, to nie jest debata, a teraz to zostawimy to na kiedy indziej.
8: Zapraszamy na keks w środę czy jutro na
0: nie
8: godzinę.
0: Nie będzie o kadrze.
8: Okej, okay, no ale i tak zapraszam.
0: Tak, dziękujemy.
8: A wy też zapraszacie?
0: Tak.
7: Zapraszamy.
8: Tak, tak. Zapraszamy, a teraz nie Probierz, nie Urban, tylko Sanach.

0: Wotum zaufania dla prezydenta miasta Poznania. Dziś głosowanie. Zaprezentowano program Zintegrowana sieć kolejowa. Zaniedbany pas zieleni na Łazarzu. Kontrowersyjne medale. Dzisiaj odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Wszystko wskazuje jednak na to, że odbędzie się ono po jego myśli. Według informacji portalu w Poznaniu.pl podczas spotkania lokalnych działaczy Koalicji Obywatelskiej padła decyzja, iż radni zagłosują za wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta. Tydzień temu w szeregach partii miało zrobić się nerwowo, gdy Jacek Jaśkowiak nominował Bartosza Derecha, wójta gminy Rokietnica, wiceprezydentem miasta Poznania. Niesmak działaczy miał wzbudzić fakt braku konsultacji decyzji z partyjnymi strukturami. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie przełoży się to na ostateczne decyzje radnych KO. Program Zintegrowana sieć kolejowa otwiera szanse dla wielkopolskich kolei. Został on wypracowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Port Polska, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów. To koncepcja rozwoju kolei w Polsce poprzez modernizację i budowę linii kolejowych. Jednym z istotniejszych celów pozostaje tak zwana linia Y z Warszawy do Poznania i Wrocławia, która w Wielkopolsce przebiegać będzie w pobliżu Środy Wielkopolskiej, Jarocina, Pleszewa i Kalisza. W planach jest także linia łącząca Poznań z Bydgoszczą przez Gniezno i Żnin, a także linia do Szczecina przez Pniewy, Międzychód i Gorzów Wielkopolski. Program zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych, w tym 2700 w standardzie kolei dużych prędkości. Ulica Kolejowa tonie w chwastach. W 2024 roku zakończyła się jej gruntowa przebudowa, a wraz z nią pojawiły się pasy zieleni. Zarząd Dróg Miejskich zainterweniował. Przekazał uwagi dotyczące stanu zieleni wykonawcy odpowiedzialnego za inwestycje w ramach gwarancji. To właśnie umowa gwarancyjna sprawia, że pasy zieleni na Kolejowej nie są objęte standardową opieką rejonową. Termin przeprowadzenia niezbędnych prac mija 25 czerwca. Jak informuje ZDM, wszystkie zauważone nieprawidłowości są przekazywane na bieżąco wykonawcom do usunięcia. Kontrowersje wokół nagród za bieg pamięci poznańskiego czerwca. W mediach społecznościowych zaprezentowali oni medale, które otrzymają wszyscy jego uczestnicy. Przedstawia on sylwetki robotników z transparentem "Żądamy chleba" w kształcie popękanego muru, mającego symbolizować przełamanie strachu i zniewolenia. Niezadowolenie stworzyła literówka znajdująca się w górnej części medalu. Zamiast czerwiec na nagrodzie widnieje czekwiec. Pomyłkę wytknęli internauci w sekcji komentarzy, nie kryjąc oburzenia i wyrażając nadzieję na zmianę medali do czasu startu wydarzenia. Z niezadowoleniem spotkał się fakt, iż medal został prawdopodobnie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Wskazują na to zarówno literówka, jak i charakterystyczna estetyka. Bieg czerwca 56 roku odbędzie się 21 czerwca. Biegacze będą mieli okazję sprawdzić się na dystansie 5 i 10 km.
1: Dwa pytania. Słucham. Czemu bieg 28 czerwca jest 21 czerwca?
2: Bardzo możliwe, że to jest kwestia tego, że 21 czerwca jest w niedzielę, ale w sumie 28 czerwca też jest w niedzielę.
3: No właśnie.
2: Ale może 28 czerwca będą uroczystości i nie chcę bieg kolidować z uroczystościami.
1: A też może prawda. A drugie, co znaczy czekwiec?
2: No prawdopodobnie, nie wiem.
1: Może, ja wiem, czek wiadomo i jeszcze wiec to wiec, wiadomo czym jest wiec. Ale to znaczy razem? Nie
3: I
1: mam
3: właśnie
1: pojęcia.
3: To się łączy z tym wotum zaufania, że czek właśnie.
2: Ciekawa teoria, ciekawe czy to będzie linia obrony organizatorów w biegu, czy jednak zdecydują się na wycofanie medali i zaproponują wersję bez tej literówki, no która jednak nie powinna mieć miejsca w biegu pamiętniejącym tak ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia.
1: To prawda.
3: No właśnie, i teraz tutaj pytanie do ciebie też, Ziemowit. Same skandale. Skandal na Łazarzu. Skandal, afera medalowa, można powiedzieć. I czy właśnie radni może powinni zrobić, można powiedzieć kolokwialnie, drugi Kraków i może jakieś referendum by się przydało.
2: Myślę, że warunki polityczne poznańskie są nieco inne niż krakowskie i jednak to głosowanie, tak jak chwilę temu przeczytałem, odbędzie się po myśli prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
1: To już znamy wyniki przed.
2: Znamy wyniki przed, tak. Wydaje mi się, że w kwestiach wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka jest bardzo często.
3: Tak jest. Dziękujemy za WKT wieści.
2: Nie ma.
4: Rano Meteor.
5: Rano Meteor.

0: Skandal w sklepie.
1: Jest afera.
0: Dlatego jest taki szybszy podkład się zrobił z tej okazji.
1: Oj,
0: ale to dobrze, bo to jest
1: DJ-skie, ale to tak po dwóch te też pasuje, więc nawet nie będę zmieniał, szczerze
0: 70-latka zatrzymana za oszustwo w sklepie, dosypała truskawek do koszyczka, może trafić do nawet do więzienia. Co tam się wydarzyło?
1: Tak, starsza pani chciała, mówiąc kolokwialnie, przycwaniakować i w momencie ważenia owoców dwa już zważyła i z trzeciego zaczęła dosypywać po prostu już zważone owoce, a konkretnie mówiąc truskawki, co zauważyła obsługa sklepu.
2: Tak, miało to miejsce w miniony piątek po godzinie 16.
0: To bardzo ważne.
2: No i no, była interwencja funkcjonariuszy. 70-latka była zaskoczona, bo myślała, że sprawa się zakończy pouczeniem albo mandatem, a policjanci przypomnieli, że to jest działanie, które ma znamiona oszustwa, ponieważ polega na wprowadzeniu sprzedawcy w błąd względem rzeczywistej wartości kupionego towaru celem osiągnięcia korzyści majątkowej, a wartość strat w takiej sytuacji nie ma większego znaczenia, żeby zakwalifikować taki, a nie inny czyn, więc sprawcy grozi do 2 lat pozbawienia wolności, a kobieta będzie się tłumaczyć przed sądem ze swoich swojego postępowania.
0: No, chciała trochę przyswajnić, teraz będzie musiała się tułać po sądach, będzie trochę mniej czasu na te zakupy niestety.
1: Ciekawe, czy zdąży skonsumować te wszystkie truskawki, które...
2: Myślę, że policjanci zarekwirowali i jest na owocowy czwartek.
1: Tak,
0: to już pojutrze.
1: Ja też tutaj mam pewne pytania, mianowicie, czy w momencie, kiedy ta pani w jej najgorszym scenariuszu i trafi do więzienia, czy będzie osobą grypsującą? To mnie zastanawia.
2: Myślę, że będzie musiała troszeczkę słynnej gwary więziennej się nauczyć, ale myślę, że ją pozna.
1: Tak jest. Absolutnie nie życzymy tego nikomu, żeby musiał poznać gwarę więzienną nie ze swojego wyboru, a my tutaj puścimy na początku dżingiel Rano Meteor, a później piosenkę po prostu.
3: Rano Meteor.

0: Ráno Meteor.
1: Tak, tak, mikrofon trzeba.
2: Ale może, jak teraz skoro już się żegnamy na amen, to ja bym jednak w tle zmienił melodię.
1: Nie.
2: Tak.
1: Okej, okay, to na jaką?
3: Jaką no, na poranki, tak zwane podkład poranki się nazywa. Okay, no. Poranki podkład, ale tak, póki Jędrzej się bawi, ja tutaj z dedykacją dla Szymona powiem żart. Wiecie, jaki żart? To nie żart tutaj jak Szymon, ale spróbuję. Jak się nazywa wyłączony Gekon?
2: Poranki.
3: Nie. Gekow. A dlaczego?
2: Angielskie słówko on. Jest i? Sobie Gekon i oznaczono włączony. A Gekow to jest angielskie słówko off i off oznacza wyłączony.
1: Proszę bardzo.
3: Brawo,
1: proszę
3: bardzo. Dziękujemy i bardzo. Brawo dla jest. Szymona, też go pozdrawiam. Tak uczyłem się tych poranków przez całe 14 tygodni z rzędu. Dzisiaj wypad, ale życzymy dużo zdrowia i wróci na pewno
1: dokładnie.
3: Silniejszy.
1: Ja chciałbym też dać takiego suchara nawiązującego. No i nie

0: dzisiaj nie było Szymon, tylko był Szymow.
1: Dobre.
0: Tak jest. Bo nikt nie usłyszał, gdyż każdy był zaoferowany, ale w momencie przemowy Szymona na grillu radiowym zacząłem mówić do niego, żeby nie był Szymon, tylko Szymow. Jak zaczął mówić żart o Gekonie, który był popisowy.
2: Dobry, powiedziałeś, ale no grill to wiadomo, że ci dużo
0: tak,
2: dzieje.
0: Dokładnie tak. Nie mam absolutnie do nikogo pretensji, że nie podchwycił, gdyż mogłem na poranku sobie to wykorzystać. Dużo zdrowia Szymonie. No i tak jak mówiliśmy na tak zwanym poza anteniu, że były tylko dwa wyjątki niepełnego składu na poranek. Pierwszy to z mojej absencji, no i ostatni z powodu choroby Szymona, więc tak nam się klamrą troszeczkę spinają te... No nie chciałbym powiedzieć piękna przygoda, bo to było za mało. Ta piękna kariera porankowa, jaką tutaj mieliśmy razem z serwisem.
1: Kariera to miał Borek.
2: Boniek.
1: Borek też komentarską.
2: Tak.
1: Dziennikarską. A no tak chodzi o Bońkę, tylko mi się pomyliło.
0: Tak.
1: No już przygoda Jędrzej.
0: No nie uważam. Także... Piękna kariera to była, nie można pomijać, tutaj dziękujemy na ręce Ziemowita, który można powiedzieć, że był tutaj takim wodzirejem serwizantów.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy tutaj za te wczesne godziny.
2: Myślę, że możemy też podziękować Bartkowi Łęczukowi, Wojtkowi Piasnemu,
0: tak jest.
2: Dominice Rosiewicz.
0: Tak.
2: I nie mam informacji, czy ktoś jeszcze do was przechodził.
0: Nie, to byli...
1: Hermetyczny skład. Tak.
0: Pełen skład serwizantów i dlatego właśnie powiedziałem,
1: i
0: że
1: na pierwszym ręce twoje... Kubuł jako Blubawy.
0: Ale nie jako serwisant.
1: No nie, jako prowadzący. Jeszcze byli twoi sprowadzeni goście do głosowania.
0: Tam była Jula Hasiuk, tam był Dominik Maćkowiak, tam był Kuba Wlazło.
1: Całą rodzinę sprowadził.
0: Jeszcze pomina?
2: Magda Grodzicka.
0: Magda jeszcze była, tak. Która zdjęcie nam robiła. Także im też dziękujemy za dobre wybory w głosowaniu.
2: My im nie dziękujemy, ponieważ... są zwykłymi supami, po prostu byli w tym momencie i działali w imię Ubecji.
1: Prawda, ale myślę, że tym możemy...
0: Nie spodziewałem w ogóle.
1: Możemy tym chyba zakończyć pozytywnym akcentem. Na koniec byli z wami przez te 15 tygodni chyba, nie mniej.
0: Jędrzej Kaszmarek, dziękujemy też realizatorowi Jędrzejowi Kaszmarkowi za zrealizowanie dzisiejszego poranku.
1: No, było super, dzisiaj też był z nami
2: Ziemowic Dziopa, dziękuję za wszystkie przeczytane serwisy we wtorek i za to dzisiejsze pasmo.
1: I Maciej Chwaliński też dziękuję, coś chciałeś tu powiedzieć, bo chciałem...
0: Tak, chciałem tylko powiedzieć, że Ziemowit nie jedno pasmo z nami przeprowadził, tylko półtorej, bo pamiętam jak wy się musieliście tutaj na robotę do WNP-u zwinąć i Ziemowit ze mną tu mnie tutaj reprezentował wtorkowy poranek i wyśmienicie mi się robiło to pasmo, tak
2: to
0: jak i dzisiaj.
2: Wielki zaszczyt, to była wspaniała przygoda. My też życzymy wszystkim studentom udanej sesji, udanych obron, wszelkich zaliczeń i pomyślności na studiach.
1: A teraz skandal w rodzinie.
2: Bayerful.
0: Tak jest. Matka, która wygrała nasz konkurs, gratulujemy i dziękujemy. To
2: Słuchamy.
0: Był wtorkowy poranek. Peace. I PO.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

kończy na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Miałem, damy radę, na CD, niżej lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu

0: blisko, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło szło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy
1: Bistro, Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej. Bistro,

0: właśnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco, wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: kochani, meldujemy się! Meldujemy się! 10:19! Kto późno wstaje? My!
1: Wow, w końcu nas słyszycie. Nie mogliście się pewnie już doczekać, aż usłyszycie nasze głosy po raz ostatni w tym semestrze.
0: Tak się z tym czuję generalnie. Trochę przykro.
1: Ja się czuję trochę gorzej, ale tutaj nie będę się użalał nad sobą.
0: Dobrze, mam nadzieję, że będziesz mieć tą przestrzeń, tak samo ja pod koniec, jak już będziemy w ostatnich minutach naszego Kto Późno Wstaje, ale na ten moment nie smutamy, tylko się cieszymy i czerpiemy z tego jak najwięcej się da przez kolejne, no niecałe już 3 godziny, ale będzie super, będziemy mieć świetne towarzystwo, towarzystwo, którego nie słyszeliście wcześniej wcale, w ogóle. Jędrzeju.
2: Dzień dobry. Towarzysz Jędrzej Kaczmarek.
0: Towarzysz Jędrzej Kaczmarek dopiero co się z wami żegnał, ale postanowił uraczyć nas swoją obecnością do końca naszego Kto Późno Wstaje. Także skład mamy bardzo fajny. Klasycznie oczywiście nie pominiemy segmentu filmowego. Dzisiaj zrobimy ranking najlepszych, ale mam pomysł dla nas, Dominiku. Mam pomysł na filmowy, jeszcze jeden ostatni scenariusz, a mianowicie scenariusz audycji w radiu Kto Późno Wstaje, Dominik Maćkowiak, Julia Hasiuk, który przeczyta Jędrzej. No i może ktoś jeszcze zostanie, może ktoś się pojawi i będą udawać po prostu te osoby nas. Co o tym sądzisz, że to będzie takie ostatnie, żeby zobaczyć jaki powstanie scenariusz,
1: który opiszemy... incepcja?
0: Tak.
2: O, może na przykład...
0: Tak, incepcja.
2: Gdzie mówić zostanie, będzie miał główną rolę. I zrobimy odtworzenie filmu Karol, człowiek, który został papieżem.
3: Myślę, że po karnacji Aliego Akcza byś grał.
2: Ale ty dzisiaj kąśliwy jesteś, co do mnie, Ziemowit.
3: Nie, no już kocham cię, Jędrzej, kocham
2: już cię. Już nazwałeś starym ubekiem.
3: Przepraszam.
2: Nie ma problemu.
3: Do zmiłości.
0: Chciałabym rozumieć, na czym polega ten żart, bo chłopaki się tutaj wszyscy zaśmiali, a ja tak siedzę trochę taka w rogu i nie rozumiem, co jest takiego zabawne. To uplastycznijcie mi to po prostu troszeczkę później, bo na ten moment wlatuje nam The Weeknd. Jeszcze weekend nam się nie zbliża, mamy dopiero wtorek, ale na antenie już postanowił się dla was pojawić.

0: Godzina 10:28 z 45 sekundami na WHT Wieści zaprasza Ziemowit Dziopa i Ziemowit Dziopa.
1: Ale to jeszcze damy im minutkę może na przygotowanie się i Ziemowitowi i panu Dziopie?
0: Tak. Tak, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że brakuje mi tutaj, a jest WHT Jingle, to wszystko jest.
1: Wszystko mamy.
0: Jest pogoda, podkład, elegancko.
1: Zobaczymy, więc... czy uda ci się przez te jakieś 50 sekund lać wodę, JJ, dawaj.
0: Tak, WHT Wieści zapowiada się fascynująco, dużo tematów politycznych. Na pierwszej WHT Wieści jesteśmy ciekawi, czy ta pasta zostanie podtrzymana. Ziemowit już szykuje sobie mikrofon, który teraz ewidentnie ma nad swoją głową, co nie sprzyja do dobrego mówienia do niego, ale już jest dobrze poprawiony. Tak jest.
1: Zakłada Ziemowit 25 sekund.
0: I jesteśmy gotowi na te wszystkie informacje, które okay. Właśnie są. Jeszcze raz zaprasza Ziemowit Dziopa i Dziopa Ziemowit.

0: Skandal na obradach Rady Miasta. Powrót kultowego parowozu. Dewastacja domków handlowych w Luboniu. Pogoda na jutro. Skandal na obradach Rady Miasta. Mężczyzna ubrany w dres obrzucił ciastem twarz Jacka Jaśkowiaka, krzycząc: to wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka. Został on wyprowadzony z sali obrad przez służby. Zarządzono przerwę. Na dzisiejszych obradach Rady Miasta ma dojść do głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Według informacji portalu w Poznaniu.pl radni Koalicji Obywatelskiej zadecydowali o udzieleniu poparcia włodarzowi. Najstarszy w Polsce czynny parowóz Borsig BN2T wraca na tory. Jego żywot trwa od 1925 roku i jest symbolem kolei parkowej Maltanka. Przez ostatnie 2 lata przechodził on naprawę główną wraz z rewizją kotła. Ten zabieg musi być przeprowadzony co 6 lat. Parowóz z Maltanki to unikat, więc niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Naprawy podjęło się Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Śledzkiej BANA we współpracy ze specjalistami z Czech. Weekendowe kursy Maltanki odbywają się między godziną 10 a 18 co pół godziny. Ogromny problem firmy wystawiającej stoisko z truskawkami przed jednym z supermarketów w Luboniu. Według ich relacji stragan ma być regularnie oblewany kwasem masłowym. Ten generuje wąt wymiocin z wieczowego masła czy zgniłego sera. Szkody obecnie sięgają około 40 tysięcy złotych. Do zdarzeń dochodzi regularnie co roku. Obecny nie jest wyjątkiem od dramatycznej dla sprzedawców reguły. Do ataku doszło z 14 na 15 czerwca. Firma zgłosiła sprawę policji i wyznaczyła także nagrodę 5 tysięcy złotych. Apeluje o to, by nie dawać cichego przyzwolenia na akty wandalizmu.
1: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Z dnia na dzień ta pogoda powinna być coraz lepsza, coraz więcej słońca powinno pojawiać się na poznańskich niebiosach. Jutro 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, bardziej słonecznie, mniej chmur, chociaż te również będą się pojawiać. Ciśnienie 1018 hektopaskali, wiatr do 39 km na godzinę, więc się potwierdza teoria, że nawet jak jest ładnie, to wiatr i tak musi wiać mocny.
2: Mam takie pytanie, Ziemowicie, tak, jakbyś miał obrzucić ciastem prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, jakie to by było ciasto?
0: Myślę, że nie zrobiłbym tego i nie warto również promować zachowań, które no też są aktami takiego chuligaństwa, nieco wandalizmu. Tak więc potępiamy stanowczo to, co wydarzyło się na obradach Rady Miasta i również będziemy pewnie informować o tym w najbliższych dniach, o tym, co się dokładnie wydarzyło, bo ten temat jest naprawdę bardzo gorący i bardzo wywołujący wiele oburzenia.
3: To inne pytanie ode mnie. Patrząc na pogodę, jaką mamy teraz, na jakie ciasto najbardziej miałbyś teraz ochotę?
0: Wiesz co, no myślę, że takim sezonowym daniem, myślę, że taka drożdżóweczka, truskaweczki, kruszonka, lukier siadłoby jak złote, ale również klasyczek, czyli oczywiście lody, jak się troszeczkę ociepli, jak przyjdzie ten jutrzejszy, cieplejszy dzień, z pewnością się przyda taki kubeczek z owocami, może żeby też trochę zdrowia było.
3: Nie wiem jak wy, ale mi to kompletnie zrobiło totalnego smaka na jakieś pyszne, słodkie śniadanko.

0: dust.
1: Run the Jewel za nami, Killer Mike i LP, albo ELP.
2: Albo AP?
1: Albo może też to jest może, duże być, I, może albo... też być to AP, mm-hmm. Nie ma żadnego pojęcia, ale najsławniejszy AP to jest akurat pan profesor Andrzej Piechocki z WNP IDU. Ale no, trzeba przedstawić, jakie dzisiaj są święta, dni tego typu rzeczy, więc ja zacznę od tego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka Afrykańskiego.
2: Okej. Podoba mi się, że jestem ciekawa, czy Dzień Dziecka jest rozłożony na każdy kontynent, czy to chodzi bardziej o coś innego, czy jest to doprecyzowane, czy to chodzi o po prostu celebrowanie dzieci w Afryce ze względu na przykład na pomoc dla nich i tak dalej.
1: Mhm. Upamiętnia uczniów z Sowato z 1976 roku i skupia się na prawach dzieci, edukacji oraz bezpieczeństwie najmłodszych w Afryce.
2: Okej, myślę, że jak najbardziej szczytne. Więc bardzo fajnie, że też wyróżniamy taki dodatkowy dzień dla nich. Mamy też Dzień Bluma. Ja kompletnie
1: Orlando?
2: Nie wiem, o co
1: Bluma?
2: Chodzi. Że Bloom, bo wiem, że na przykład ty znasz Orlando Bluma.
1: Tak.
2: Ja też go znam generalnie. Osobiście jesteśmy tak blisko.
1: No,
2: nie,
1: brat.
2: No wiadomo, Orlando Bloom, aktor, który grał przede wszystkim, możecie go znać z Piratów z Karaibów, był byłym partnerem Katy Perry, mają razem dziecko, które nazywa się Daisy Bloom, co jest bardzo legendarnym imieniem, jak dla mnie. Ale no właśnie, wydaje mi się, że to chyba nie jest. Nie chodzi chyba o to.
1: A o kogo chodzi?
2: No ty mi powiedz.
1: A, to już
2: ty
1: mówię.
2: Ty jesteś fact-checker
1: no
2: tutaj.
1: W takim razie chodzi o irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a. Jego opowieści Ulysses. I właśnie 16 czerwca postać z tej książki Ulysses Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina.
2: Okej.
1: O to w tym chodzi.
2: Spoko, podoba mi się.
1: I
2: nie spodziewałam
1: jeszcze,
2: się.
1: Co zostało?
2: Mamy ostatni dzień. Mamy dzień, który nazywa się Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
1: O, fajny
2: Czyli
1: dzień.
2: Czyli to oznacza, że w rodzinie każdy teraz musi sobie poprzekazywać jakieś pieniążki?
1: Chyba tak, ale to może to ma związek z jakimiś spadkami bardziej.
2: Ej, bardzo możliwe. Dobra, to w takim razie mam nadzieję, że dzisiaj...
1: A nie, to nie chodzi o to.
2: Ozłocicie się, nie?
1: Chodzi o pieniądze wysyłane przez migrantów do rodzin.
2: Okej, no dobrze, w takim razie jesteśmy kompletnie, się pomyliliśmy w każdej kwestii tego. Nasze zgaduj zgadula trochę nie wyszło podczas naszego dzisiejszego KPW, ale zrobiliśmy fact-checking klasycznie, czyli coś, w czym się specjalizujemy, a szczególnie Dominik, kochani. No więc takie mamy właśnie święta. Czy da się z tego zrobić jakikolwiek quiz? Wydaje mi się, że nie, bo będziemy musieli jakiś quiz podpiąć pod coś innego, prawda?
1: Przyszpącić coś będziemy
2: tak,
1: musieli.
2: Tak, będzie trzeba coś wymyślić, no ale żeby się okazało, co to takiego będzie i co wymyślimy. Może JJ nam jakoś pomoże tutaj jako znawca od spraw do wszystkiego. No na ten moment zostawiamy was z poczuciem pod presją. Tak, możemy to tak w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć?
1: Ale czemu mamy się czuć pod presją?
2: No bo tak śpiewa pewien wokalista, który zaraz poleci na antenie. Czujesz się pod presją, że to jest nasze ostatnie KPW i że zaraz będziemy się żegnać i że już nigdy nas nie usłyszą razem ever, nigdy w życiu, już nigdy się nie pojawimy w swoim towarzystwie?
1: Niezbyt. Ale to może dlatego, że jeszcze mamy 2 godziny przed nami.
2: No i o to chodzi. Bardzo dobrze. No ale osoba, która jest pod presją, to jest zdecydowanie taki trochę legendarny tutaj duet dwóch panów, prawda? Powiedziałbyś, że my jesteśmy jak oni?
1: Tak, ale ja bym wolał być akurat Davidem Bowie.
2: Dobra. No ja mogę być Freddie Mercury. Nie ma sprawy.

0: Kochani, przychodzimy do was z przysłowiem, który myślę, że jest całkiem adekwatny. Dominiku, czy u ciebie w Buku się już kosi trawę, kosi się pola, cokolwiek się kosi tam takiego?
1: Trawa się kosi ogólnie od kwietnia.
0: Okej, okay, w takim razie właśnie sprzedałeś mnie jako osobę, która nigdy nic nie kosiła,
1: nie
0: ale
1: kosiłaś nigdy trawy?
0: Nie.
1: Serio?
0: Wow, aż boję się, odezwaliście w tym samym czasie. Nie, drodzy słuchacze i drodzy panowie, wyobraźcie sobie, że nie zdarzyło mi się nigdy kosić trawy. Tym zajmował się zawsze mój wspaniały tata. Ja jak już to odśnieżałam podjazd i chodnik i drogę do domu.
1: To weź kiedyś raz kosiarkę i się przejedź.
0: Ale nie, bo to jest skomplikowane u mnie w domu na ogrodzie, bo po prostu my mamy bardzo dużo, jakby nasz ogród trochę wygląda jak magiczny ogród, nie masz takiej trawy, takiej
1: ogród,
0: wiesz.
1: Ogród angielski?
0: No tak, bo tak bym powiedziała. Nie masz takiej rozciągniętej trawy i tak dalej, więc żeby tam się podostawać w miejsca różne, to jeszcze bym przez przypadek skosiła mojej mamie jej kwiaty, bo bym pomyślała, że mogą być chwastami.
1: No to weź
2: byś dała nadzieję mamy.
1: O, albo możesz równie dobrze, a
0: myślę,
1: to już
0: że moja
1: późno.
0: Mama nie byłaby z tego zadowolona, wiesz?
1: To możesz,
0: niestety.
1: Możesz wziąć kosiarkę, na przykład spytać się sąsiadom, czy nie chcą może o. trawy skoszonej.
2: Jeszcze byś dostała jakiś te... O.
0: Wiecie co, panowie, macie rację, tak zrobimy. Ale na ten moment, czemu w ogóle o tym wspominamy? Bo mamy dla was przysłowie na dzień dzisiejszy, 16 czerwca, a przysłowie brzmi...
1: Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
0: No czyli adekwatnie. Mamy teraz bardzo dużo deszczu, mamy dużo burzy.
1: A to bardzo dobrze akurat, dużo pada teraz.
0: Też się z tym zgadzam. Ja bardzo, bardzo bym chciała zjeść na przykład czereśnie ode mnie z ogródka, a one potrzebują teraz troszeczkę słońca i ostatnio był ten deszcz i...
1: Wtedy robaki mogą się zagnieździć w tych czereśniach.
0: Okay.
1: Jak za mocno wilgotno.
0: Drodzy słuchacze, Dominik jest tutaj generalnie specjalistą od sadownictwa i no, takich...
1: Ogólnie to mam sad i mam czereśnie, więc...
0: Okej. On ma pszczółki i ma czereśnie również. Ej, ale no, ja właśnie po prostu sobie tak myślę, że dobrze, niech teraz popada deszcz, niech po prostu wszystko zakwitnie, jeszcze dodatkowo niech dostanie tego boostu H2O, a potem niech wyjdzie słońce i dzięki temu czereśnie będą jeszcze bardziej takie soczyste, czerwone, pyszne, wspaniałe, najlepsze, prawda?
1: Prawda.
2: Może być.
1: A wolicie tak. Wiśnie czy czereśnie?
0: Czereśnie, zdecydowanie.
2: No, mi szczerze nie robi za dużo różnicy smakowej.
1: Ja nie pamiętam.
0: Naprawdę? Dla mnie wiśnia jest kwaśna.
1: Ja nie pamiętam, jak to i to smakuje, więc
2: ale ja nie jestem fanem jakimś turbo obu, więc.
0: No,
2: tak
0: kochani, dajcie nam znać, co wy uważacie, czy wy wolicie czereśnie, czy wolicie wiśnie. Zrobimy chyba jakąś ankietę po prostu i będziemy dawać punktację do tego i do tego. Tylko Jędrzej, musisz się zadeklarować w jakąś stronę, no. No nie to... możesz być taki, wiesz.
2: No ale jak nie... Ciężko się zadeklarować, bo nie odczuwam wielkich różnic. I myślę, że w tym jest problem, bo...
0: Dobra, wiecie co? Szkoda, że kończymy w ogóle, kto późno wstaje, bo tak to bym ci przyniosła dla spróbowania i...
1: Z zamkniętymi oczami
0: byś robił taki taste test tego, czy czujesz czereśnie, czy wiśnie. No ale niestety na to, to będziemy musieli chyba zrobić po prostu prywatnie i ewentualnie kiedyś, jak wrócimy do was już po wakacjach, to wtedy damy wam znać, co Jędrzej uznał. A na ten moment, żeby troszeczkę dać tego więcej słońca i go wymanifestować, to myślę, że sunflower ze Spidermana, Into the Spider-Verse będzie jak najbardziej adekwatne. Ej, czy słoneczniki śpią, kiedy pada deszcz? Pytanie do was?
2: Według mnie czuwają.
0: Okej, czuwają, bo ja wiem, że one się przemieszczają wraz ze słońcem, prawda?
1: Tak, według mnie... Nie wiem.
0: Nasz fact checker ostatecznie, to już jest finał jego. Nasz fact checker już powiedział, że nie wie.
2: Mało konkretna odpowiedź do mnie.
0: Ale dobrze, trzeba mu dać po prostu już tak, jakby nawet ten największy znawca i fact checker wszystkiego też ma prawo czasami nie wiedzieć.

0: promocję. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: ale hardkorowa muza tutaj przed chwilą grała. No tutaj mamy też taką hardkorową sprawę, szokującą, ponieważ okazało się, że wrocławscy policjanci ruchu drogowego podczas rutynowej kontroli pojazdu szkoleniowego odkryli nie jedną, ale kilka nieprawidłowości w sumie, ponieważ okazało się, że obok kursanta siedzi instruktor, który ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, auto nie posiadało aktualnych badań technicznych.
1: Okej, okay, czyli wszystko, co mogło pójść źle, poszło generalnie.
0: No, generalnie to tak, ponieważ wyszło, że 58-letni instruktor łamie prawo w sposób rażący. To jest, no, dosyć ciekawe, że osoba, która cię wprowadza w ten świat motoryzacji, w świat praw jazdy, jeżdżenia po ulicy, parkowania równoległego, prostopadłego, ma zakaz prowadzenia samochodu.
1: Ale jestem ciekawa, jak to wyszło w ogóle w tej szkole jazdy, że generalnie, znaczy nawet nie w szkole jazdy, bo, ale nie, bo w szkole, bo to był instruktor, to tak, nie był egzaminator. Mhm. No właśnie, no to jakim cudem w tej szkole jazdy nie zostały przeprowadzone żadne takie taka weryfikacja osoby, czy nie ma żadnych w ogóle...
2: Może to była jego szkoła jazdy.
0: To prawdopodobnie była jego szkoła, no.
1: Czyli Jezus Maria! Niesamowite GTA w takim razie, trochę takie minimalne.
2: Ale dał piękny przykład, jak właśnie, mm-hmm, czego nie robić.
0: Ale tutaj taką, wiesz, takim niestandardowym samochodem jeździli, ponieważ nie jest to standardowa Kia Rio, do jakiej są przyzwyczajeni kursanci, tylko to jest jakiś Hyundai już, taki pięciodrzwiowy, no to już jest samochód premium.
2: Czyli okay. Wynagrodził tutaj brak prawa jazdy u siebie i
0: tak,
2: stan techniczny premium, wkrótce policjantów.
0: A sąd może mu wynagrodzić to karą do 5 lat pozbawienia wolności.
2: No to są ciekawe historie, ja myślę, że ten kursant to teraz zapamięta sobie tą lekcję na długo. Pytanie, jakie wnioski wyciągnie, bo myślę, że on może akurat wszelakie.
0: Miejmy nadzieję, że on będzie potem taką latarnią, takim śladem do naśladowania, śladem, wzorem do naśladowania dla przyszłych kursantów. Może on założy swoją szkołę jazdy, taką, wiesz, dobrą, i będzie próbował zwalczać tych właśnie instruktorów, którzy mają sądowe zakazy prowadzenia samochodu. I...
2: Albo zostanie policjantem. Z drogówki.
0: Możliwe, że też tak będzie, albo też zostanie... Nie, jak to mówi się?
1: Nie wiem, do czego pijesz w tym momencie,
0: więc... zostanie takim obywatelskim...
1: Okej, okay. Przykładem?
0: Batmanem.
1: Aha, Batmanem, okej. Okay.
0: Który będzie po prostu sprawdzał samochody po winach, czy przeszły przegląd, czy nie, czy mogą w ogóle jeździć po ulicy, czy nie.
2: Okej. Okay. Myślę, że obywatele, niektórzy by nie byli mu wdzięczni za jego misję, ale to było na pewno...
0: Wiesz, żeby do maski się dorwał i zobaczył win, to musiałby coś tam przyszpącić, albo złomem, żeby...
1: Złomem?
0: Tak, żeby wybić...
1: Złomek?
0: Złomek? Skąd tu się wziął złomek w ogóle?
1: Nie, tak, powiedziałeś złomem i mi się od razu automatycznie skojarzyło ze złomkiem troszeczkę w okay. kontekście samochodów, jeżeli już o tym wspominamy. I
2: mamy
1: o przeglądzie jakimś... Myślicie, że...
2: od auta, jak
1: tak, myślicie, że generalnie jakby w autach była taka sytuacja, w bajce oczywiście, to złomek byłby ścigany przez policję za to, że prawdopodobnie nie miał już robionego przeglądu technicznego od jakichś... O, chyba od urodzenia, nie wiem.
0: Ja myślę, że Zygzak McQueen ogólnie nie miał sądowy zakaz prowadzenia w siebie.
1: Myślisz samego siebie, tak. Nie? No nie wiem, kochani. Generalnie, jak sobie o tym czasami myślę, to sama zagwozdka cała, która dotyczy aut, nie wiem, czy widzieliście, ale dużo teraz jest badań, to jakby dużo filmów jest tworzonych na temat aut. W ogóle, sorry, bo ja tak zmieniłam trochę temat. Zeszliśmy z tego pana instruktora,
2: kontynuuj.
1: Ale wiecie, jesteśmy już w kontekście w ogóle jakby tych aut.
0: Okej, okay, ogólnie spytałem się szybko tego googlowskiego AI, no. Czy w filmie auta istnieje takie coś jak przeglądy techniczne, i odpowiedział mi w następujący sposób. W świecie filmu auta pojęcia takie jak ludzki przegląd techniczny nie istnieją. Zamiast tego samochody same z siebie podlegają różnym badaniom i naprawom, przechodzą specjalistyczne testy wydajnościowe oraz wizyty u mechaników, kiedy zajdzie taka potrzeba.
1: To jest mega ciekawe generalnie, ale w kontekście tego i całego tego tematu chciałam powiedzieć, to jest to, że na YouTubie są prowadzone teraz filmiki na temat tego, jakie są symulacje związane z autami, jaka tam jest historia, jakieś dziwne takie creepy...
0: Creepypasty?
1: Nie creepypasty, ale takie, jak to się nazywa...
0: Teorie spiskowe?
1: Tak, teorie spiskowe na temat tego, jak auta działają, jak wyglądają. Nie wiem, zeszliśmy troszeczkę na mroczny temat tego wszystkiego, a to jest trochę śmieszne, bo bardzo chciałam puścić piosenkę z aut, która raczej brzmi, myślę, że całkiem pozytywnie, prawda? A zeszliśmy na jakieś takie...
0: Pozytywnie nie brzmi w przypadku tego instruktora.
1: Co nie? On pewnie tego to słyszał w głowie, jak jeździł.
0: No.
1: I robił takie... Jadę bez zgody na prowadzenie samochodu!
0: Dopóki nie zobaczył drogówki, która podchodzi mu do szyby.
2: Ale bez sensu, bo w ogóle połączyliśmy tak świetny tekst kultury, jakim są auta, z tak, no niechcianą społeczeństwie praktyką.
1: No trzeba.
2: Tak, tak, ale ja tutaj chciałbym oczyścić tutaj z wszelkich zarzutów auta, które myślę, żeby tak nie
1: robiły. To jest prawnikiem, to jest twój prawnik w kontekście aut.
2: Tak, nie wiem, czy oglądałem któryś sezon, chyba raz, ale tak, chciałem to zrobić po prostu.
0: Szacun!
1: Szacun! Dzięki. W takim razie my zostawiamy was, drodzy słuchacze, z tym niezwykłym utworem, a Jędrzeja będziemy edukować na temat aut.

0: Kochani, z racji tego, że my tak lubimy celebrować sobie innych ludzi, to klasycznie musimy wam powiedzieć, kto ma lub miałby dzisiaj urodziny z gwiazd i celebrytów. I myślę, że to jest taka osoba, no jak najbardziej legendarna. Zapracował sobie na ten tytuł legendy, ale myślę, myślicie, że to jest taki przykład postaci, która też zyskała na legendzie ze względu na swoją śmierć?
1: Zdecydowanie nie. Nie uważam tak.
0: Czyli myślisz, że raczej by był taką samą legendą, nawet jakby żył nadal z nami?
1: Tak, no bo jest kilku raperów, którzy, że tak powiem, no zmarło wcześniej, na przykład Young Dolph, czy jak on miał, Ice coś tam? Nie, z NWA, jeden członek, kurczę, muszę szybko
0: fact checking
1: sprawdzić. Eazy-E. No to okay, Eazy-E no. Zmarł przedwcześnie, no i nie jest jakąś ikoną. Znaczy, ikoną jest ze względu na to, że na nim był wzorowany ten, nie Sweet, tylko nie Ryder. Z GTA San Andreas postać jedna.
0: A, no to ci nie powiem, bo niestety nie pamiętam innych postaci, oprócz CJ-a.
1: Ryder, tak, Ryder jednak.
0: Okej.
1: To był ten, zaspoilerować ci?
0: Dawaj, spoileruj. Okazało się, że bo nie wiemy, czy nasi słuchacze chcą, żeby był spoiler.
2: No dobra, tak, sobie troszeczkę.
0: Dobra, uwaga, nie, disclaimer, na chwilę wyciszcie Radio Meteor, bo teraz Dominik daje spoiler.
1: Okazało się, że Ryder z GTA San Andreas był konfidentem i był antagonistą, ale to się dopiero okazało na końcu.
0: Czyli przez cały praktycznie całą grę wydaje nam się, że jest naszym przyjacielem.
1: Tak.
2: Czułeś się rozczarowanie, Dominik?
1: Ja ogólnie grałem w GTA San Andreas jako jak byłem mały i nie do końca potrafiłem czytać.
0: Okej, czyli on tylko patrzył wizualnie na to, co się dzieje.
1: Wizualnie.
2: Nadal był twoim przyjacielem.
1: Tak, nadal jest. Nadal
0: dobra,
1: jest,
0: bo nie przeszedłem do końca tego jeszcze. O GTA będziemy jeszcze mogli sobie na pewno pogadać, szczególnie, że będzie się zbliżać premiera GTA 6 w 2027, czy 8 on teraz jest przesunięty, te GTA?
1: W tym roku? No we wrześniu.
0: We wrześniu? Ja myślałam, że oni przesunęli. Anyway, kochani.
1: Listopad, 19 listopada.
0: Dzisiaj urodziny obchodzi Tupac Shakur. Legenda hip-hopu, myślę, że takiego światowego, no oczywiście też amerykańskiego. Nie tylko ze względu na swoją muzykę, ale też całą historię. Jego cały beef z Biggiem, potem powiązania z P. Diddym i tak dalej. Dużo dokumentów. Nierozwiązana zagadka tego, w jaki sposób zginął, bo został zamordowany, tylko do tej pory nie wiadomo dokładnie, kto to zrobił, aczkolwiek ostatnio pojawiło się bardzo dużo różnych dokumentów i spraw na ten temat, że i podejrzeń, że możliwe, że raczej na pewno stać mógł za tym P. Diddy, ale to są tylko pomówienia na ten moment, to nie są fakty, chociaż wszystko się ku temu sprowadza. Ale żeby nie mówić o jego śmierci w trakcie jego urodzin, Tupac Shakur kończyłby dzisiaj 55 lat.
1: Brawo
0: byłby,
1: do niego.
0: Byłby w wieku większości rodziców.
2: Ale to jest szok trochę.
0: No jest, jak teraz to powiedziałam na głos.
2: Młodą twarzą jeszcze, to 55 lat, to...
0: No wiesz, wyobrażam sobie tego, że tak naprawdę z tamtych czasów, z czasów, kiedy hip-hop był taki rozpowszechniany w Stanach i w ogóle rap był coraz bardziej popularny na całym świecie, że tak naprawdę jedną z niewielu osób, która się zachowała z tamtych czasów, to jest Snoop Dogg. I jest to osoba,
1: nie,
0: która...
1: No,
2: Eminem?
1: Nie.
0: Jakby chodzi mi o ten cały skład ludzi, którzy pochodzili. Kiedy były wojna między
1: Snoop Dogg, Ice Cube, 50 Cent.
0: Takie. Jest, ale chodzi mi o to, kiedy oni wtedy byli chyba troszeczkę młodsi jeszcze. Oni wtedy nie byli aż tak zaangażowani w to wszystko. Z tego, co mi się kojarzy, tak naprawdę w tamtym momencie,
1: czy
0: jeżeli chodzi
1: starszy
0: o...
1: Tupaka o 5 lat. O 6, sorry.
0: Kto?
1: Dre.
2: Doktor Dre.
0: Okej, okay, ale mogę dokończyć? Pozwolisz mi, Dominiku, bo...
1: Pański też jest starszy od Tupaka.
0: Ten jego fact-checking, rola fact-checkera bardzo ci weszła do głowy. I tak, doktor Dre może być starszy, ale to nie oznacza, że w tamtym czasie już od razu był jakby zamieszany w te wszystkie składy, które istniały.
2: A do tego, co chciałam nawiązać,
0: to jest to, że kiedy była wojna między... Tylko nie pamiętam, czy to było... O które wybrzeża to były?
1: West Coast, East Coast.
0: No właśnie, więc kiedy były te konflikty, to one też stały się popkulturowo bardzo, bardzo legendarnymi konfliktami, które w sumie do tej pory są jakoś tam, próbują je utrzymać. Niebieski kolor, czerwony kolor, to kto nosi jaką bandanę i gdzie się pojawiasz. No i rzeczywiście... No, jest to taka, jakby nawiązując do Snoop Dogga, on jest jeszcze jednym z niewielu osób, która rzeczywiście została z tamtych czasów, która ma dużo historii do opowiedzenia i bardzo dużo ludzi mówi o nim, że on się zachował i nic mu się nie stało, bo on po prostu bardzo mądrze podchodził do jakichkolwiek relacji ze wszystkimi ludźmi.
2: Pytanie, patrząc na miłość do pewnej używki Snoop Dogga, ile pamięta jeszcze z tamtych czasów?
0: To też jest bardzo dobre pytanie. Generalnie przykro jest troszeczkę myśleć o tym, że Tupac najprawdopodobniej, jestem się, czy on ma jakieś dzieci, bo mogą być jakieś dzieci takie, wiecie.
1: Tyler, the Creator.
0: Tak, Tyler, the Creator. Z Billy Pione, tak, widziałam ten filmik, że podobno to był
1: Tyler. Tak.
0: Anyway, kochani, ale zaraz mogę sobie...
1: Jeszcze,
0: no.
1: Jeszcze tego, takie dwa wydarzenia dzisiaj są.
0: A chcemy o nich powiedzieć, jak skończymy temat Tupaka na przykład, ja żeby się nie...
1: Teraz muszę. Albo
0: teraz musisz? A to jest w nawiązaniu do Tupaka, czy nie?
1: Nie.
0: No to powiemy
2: to,
0: o tym. Pozwólcie, że zrobimy teraz taki segment, który upamiętnia Tupaka troszeczkę. Tak z dwa razy sobie jeszcze o nim wspomnimy i wtedy, Dominik, będziesz mógł się pochwalić tymi segmentami, o których mówisz, dobra?
1: Dobra.
0: Okej, mam wrażenie, że tutaj normalnie zaraz będziemy się chyba disować wszyscy.
1: Oddajemy głos Tupakowi.
2: Nie, no. Nie, może właśnie zamiast minuty ciszy to 5 minut.
0: Nie ma żadnej minuty, dokładnie.
2: Tupaka po prostu.
0: I to jakiej muzyki, to nie byle co, kochani, bo to jest jeden z najbardziej legendarnych disów chyba, jaki istnieje w historii rapu.
1: Przez diski Nizimer i ten.
0: Jakby jeżeli mamy ranking, to ten jest na pierwszym, a Kini Zimmer i Oki to jest na drugim miejscu.
2: Kontrowersyjna teza.
0: No dobra, ja lubię takie kontrowersje, więc zostawiamy was z Hit 'em Up, dokładnie. I ain't got

0: All Eyes on Me, kochani, na antenie Radia Meteor właśnie leciało. Trochę pocelebrujemy sobie jeszcze żywot Tupaka Shakura. Mam dla chłopaków i w sumie też dla was kilka ciekawostek, które jeżeli się interesujecie postacią Tupaka, to pewnie o nich wiecie. A
1: quiz
0: jeżeli
1: o
0: nie... jeszcze raz?
1: Quiz o Tupaku?
0: Ej, można by było zrobić quiz o Tupaku, ale myślę, że raczej byśmy nie mieli najwyższego wyniku. W sensie...
1: Raczej nie.
0: Tak jak się interesuję jego postacią i bardzo lubię jego historię, tak myślę, że nie jestem aż taką fanką, żeby wiedzieć jakiś bardzo dużo ciekawostek na jego temat. Ale w każdym razie, generalnie imię Tupac Shakur i w ogóle Tupac Amaru Shakur, bo to jest jego pełne imię, pełna ksywka. On został nazwany na cześć Tupaca Amaru II, czyli przywódcy inkaskiego powstania przeciwko Hiszpanom w XVIII wieku. Jego mama generalnie, mama Tupaca, była bardzo taką elokwentną kobietą, bardzo inteligentną, która zawsze walczyła o prawa ludzi. Ona też generalnie należała do Czarnych Panter, czyli do ruchu, który... No, ruchu, radykalnej organizacji, bardziej bym powiedziała, ale była to organizacja, która walczyła o prawa Afroamerykanów. I przez to jakby on... Nic dziwnego, że on miał bardzo takich społecznych i politycznych tekstów w swojej twórczości, szczególnie też to, jak bardzo śpiewał o tym, że szanuje kobiety, i on zawsze wspominał o swojej mamie, że bardzo ją kocha i bardzo ją szanuje. No ale nie dziwię się, że też jego mama przez to wybrała takie, a nie inne imię dla niego, bo sądząc po tym, że była bardzo, bardzo doedukowaną kobietą, to raczej chciała nazwać w taki sposób też historyczny swojego syna. On ogólnie, to nie wiem, czy to jest wiedza powszechna dla was, kochani, ale Tupac, pomimo tego, że był mega gangsterem, w sensie, no, nie był gangsterem, ale chodzi mi o to, że się prezentował na takiego... Wiecie, bad boy taki, który normalnie by cię pobił.
1: No to było jego środowisko.
0: To było jego środowisko, dokładnie, Jędrzej. Więc to może nie być dla wszystkich coś oczywistego, ale Tupac generalnie uczęszcza do szkoły Baltimore School of the Arts i studiował tam aktorstwo, taniec i balet.
1: O,
0: czyli takie
1: ciekawe.
0: Myślę, że kurczę, jak na tamte czasy, dość... takie zainteresowania chyba, które mogłyby w jego środowisku być...
1: Nawet na dzisiejsze standardy.
0: Nawet na dzisiejsze, no ale wiesz, teraz ale jakby ci niego... chłopak powiedział, że tańczy balet, to byś raczej nie chciał go wyzywać, że to jest to jest sport dla bab.
1: No nie, no ale byłoby takie przeświadczenie, że mimo wszystko to jest sport, zajęcie dla kobiet, balet.
2: No tak, ale dla niego bardzo pożyteczne w karierze później, myślę, że to doświadczenie.
0: Myślę, że tak.
2: Baletowe i
0: taneczne. On w ogóle miał takie aktorsko-artystyczne, bo on też był aktorem. Jego debiut był w filmie Miasto Aniołów 2 z 1992. Ja widziałam kilka jego roli i wow. No on, widać, że on miał taką charyzmę i tak czuł to rzeczywiście. Ale myślę, że to, jak bardzo był i powiązany ze sztuką od małego, i jego mama była osobą, która stawała na czele praw człowieka, a szczególnie właśnie praw obywateli afroamerykańskich w Stanach, no to nie dziwię się, że on potem i pisał poezję, i pisał takie elokwentne teksty, i był taki po prostu...
1: Elokwentne?
0: No nie chcę powtarzać tego słowa, bo mam wrażenie, że już 50 raz używam go, ale...
1: Elokwentne teksty?
0: Inteligentne.
1: Na przykład w Hit'em Up?
0: tak, tam jest mega elokwentny
1: ogólnie
0: tekst.
1: Ogólnie tam bryluje inteligencją.
0: Generalnie myślę, że nie ma co oceniać go przez pryzmat jednej piosenki, która była dissem na Biggiego i cały skład Biggiego, wiesz. Myślę, że warto by się było zapoznać z innymi tekstami.
1: Kto jest lepszym lirykiem? Tupac czy It?
0: Wow. Szczerze, mam takie małe wrażenie, że jest to zdecydowanie Tupac niż It.
1: No wiesz, no to jest starcie Goata lat 90. i starcie Goata w ogóle.
0: Wow, jakby on tutaj...
2: Jest starcie Goata w ogóle?
0: Nie, w ogóle się nie dawaj mu się, Jędrzej, bo on w tym momencie uprawia ragebait, jakby nie dawaj mu się. Posłuchamy sobie zaraz Ita, co? Może dodamy jakąś
1: muzykę.
0: Bo z tego co wiem, It aktualnie przychodzi jakiś taki przemianę, on teraz nagle nie chce już być tym, kim był wcześniej, tylko on teraz chce być elokwentny.
1: Album przechodzi przemianę ogólnie.
2: ogólnie.
0: Ale on widzę, że tak samo jak Enelie the Great, Enelie Choppa też przeszedł taką przemianę i teraz ma nową ksywkę Enelie the Great i teraz nawiązuje do religii, do kochania siebie w swoich piosenkach, więc oni chyba mają taki...
1: Ciekawe, czy przebiją Kanye'ego Westa, jeśli chodzi o ilość przemian w trakcie swojego całego życia.
2: Nie, to chyba jest nie do przebicia, ale jeżeli mam coś Sida puścić, to ja poproszę Flawless albo Rich Mino, bo to są dwie jedyne słuchalne piosenki.
0: I zaraz coś
1: wszystkie
0: wymyślimy. Jeszcze posłuchamy
2: absolutnie
0: sobie troszeczkę Tupaka.
2: Wszystkie są na jedną modłę i hit jest dla mnie ciężki.
0: Mówiłam
2: naprawdę.
0: Ci, żebyś się mu nie dawał. Nie zaczynaj tej dyskusji. Nie zaczynaj tej dyskusji.
1: Słuchałeś Bigger Than Everything?
0: Cofamy się i wracamy.
2: Panowie,
0: ukrócam, bo wyłączę mikrofony. Powracamy jeszcze na sekundkę, żeby dopiąć konkretnie już temat Tupaka całkowicie. Tak jak już wspominałam, był on na czele, był bardzo ważną postacią konfliktu między zachodnim a wschodnim wybrzeżem w Stanach. Tak samo, no, oni z Bigiem po prostu byli po dwóch różnych stronach. To było trochę takie enemies, nawet nie, lovers to enemies, friends to enemies. Bardzo, bardzo przykra historia niedomówień i takiego po prostu nieporozumienia i generalnie, no, wystarczyłoby panowie porozmawiać i może by się mieli pogódkę i wcale by się tak nie kłócili, ale jak to w rapie bywa, musieli zacząć się disować, musieli zacząć na siebie nasyłać ludzi, bić się i tak dalej. No niestety przyjaźń, która się zamieniła w tragedię. Generalnie bardzo dużo jego muzyki wyszła pośmiertnie, czyli tak jak Dominik mi wcześniej wspomniał, że on za dużo tych wcześniej albumów i piosenek nie miał, ale wszystko co wychodziło to raczej właśnie były piosenki, które on nagrał i oni je wypuszczali właśnie po jego śmierci i sprzedaż płyt przekroczyła 75 milionów na całym świecie. Więc no, legenda. Jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych tatuaży, który też w popkulturze się bardzo zapisał, czyli Thug Life.
1: A wiesz, ile Michael Jackson,
0: Thug Life.
1: Wiesz, ile Michael Jackson sprzedał płyt w całym życiu?
0: Dominiku, jaki ty masz problem w tym momencie do Tupaka? Bo ja nie rozumiem. Najpierw o Icie mówi, teraz o Michaelie Jacksonie.
1: Nie, bo musiałem sobie to zestawić z gościem, który sprzedał najwięcej, żeby poznać taką skalę.
0: A możesz po prostu przycelebrować trochę?
1: Ja chcę przycelebrować, że to
0: wiecie
1: jest...
0: co?
1: Nie, no ej, no to...
2: A ile Ic sprzedał?
1: Nie odbieraj mi miliard.
0: Mów.
1: Tego, że to jest szacun, że gościu, który no, nie wydał za dużo piosenek w swoim życiu, jakby na scenie nie był za długo, sprzedał już prawie 100 milionów płyt. Na przykład Michael Jackson sprzedał 500 milionów, a on miał tą karierę o wiele dłuższą przecież.
0: No tak.
2: Więc to... Aha, czyli z szacunkiem teraz.
1: Tak, zdecydowanie. To bardziej, że panowie pewnie się... Znaczy, panowie chyba się lubili, co nie? Tak mi się wydaje.
0: Kto?
1: Michael Jackson i Tupac.
2: Nie wiem, nie gadałem
0: nie wiem,
2: nigdy.
0: Czy... nie rozmawiałam z nimi, więc trochę nie wiem, czy...
1: Na pewno Eminem i Michael Jackson się nie lubili.
0: Eminem myślę, że z wieloma osobami się nie lubi. On raczej nie pałał w tamtym czasie największą sympatią do kogokolwiek. Ale myślę, że środowisko, w którym się otaczał, też go trochę zmusiło do postawienia takiej, do takiej postawy defensywnej. Ale co jeszcze, żeby tak dokończyć już całkowicie ten temat... To nie wiem, czy wy wiecie o tym, ale Tupac był przez chwilę, miał romans z Madonną i są legendarne listy, które on pisał do niej w więzieniu i wymieniali się słowami różnymi na temat ich
1: listy
0: relacji.
1: Listy Tupaka?
0: Listy Tupaka, tak.
2: Może to będzie kolejny i Tomasz Karolak będzie Tupakiem.
0: Listy do T.
1: Listy do M, przecież do Madonny.
0: No a, tak. Listy do M, no tak, do Madonny.
1: To jest na podstawie listów Tupaka do Madonny.
0: Dobra, to myślę, że piosenka, która teraz poleci, jest całkiem adekwatna do tematu takiego romansowego, takiego trochę miłości, bo przenosimy się do słonecznej Kalifornii. Dominiku, czy ty czujesz, że my teraz mamy chwilowo taki konflikt, że ty jesteś, ja dzisiaj jestem trochę taka, no nie niebieska, ale ty masz zdecydowanie czerwoną koszulkę na sobie, więc trochę mamy takie wschodnie-zachodnie wybrzeże vibe, konflikt. Czy będziesz moim Bigiem dla Tupaka?
1: Kalifornia.
2: A to ty będziesz Whiten 2 i 5.
0: Dobra, wyłączam te mikrofony.
1: Ogólnie mamy taki beef z szacunku, moim zdaniem.
0: Wyłączam. Ale
1: to
0: tak, my mielibyśmy beef z szacunkiem. Zgadzam się z tobą.

0: sprawdza, on sprawdza.
1: Generalnie...
0: Ale mi to brzmi pod jego styl.
1: Dlatego teraz panowie macie moment na popisanie się, żeby zacząć freestyle'ować. Yeah. Freestyle, Dominik.
2: No.
1: Ale...
2: I'm counting up money for fun. And I'm popping this purse just for fun.
1: Dawaj dalej.
2: All of my twist got a gun. Couple of my twist on the run. To potem Drake śpiewał. Couple of my twist selling ranch. Couple of my twist cut them up. Yeah, couple of my twist sell a bunch. Had your money get look like it's lunch. Dobra, koniec.
1: Nie, stary, masz jeszcze 30 sekund piosenki.
2: Ej, a czy to nie było... Nie była ta piosenka, gdzie tego, gdzie Drake mówił tak zesty?
1: Nie, to było z 21.
2: Nie, 20, to było też tutaj.
1: Can
2: chyba.
1: You do some for me? Can you please to the apps, please for
2: a,
1: me?
2: A nie, to właśnie tutaj też tak mówił śmiesznie.
1: I do whatever I want.
2: Znaczy, miał taką wstawkę taką.
1: Dobra, ale kiedy nasz wspaniały Drake'uś nie jest trochę zesty czasami, co?
2: Ale jak to akurat o nim lubię.
1: Że nim. Lubisz to,
2: tak,
1: że
2: lubię to w nim, no.
1: Drake jest trochę zesty czasami?
2: No.
1: Anita Max win!
0: Ale nam się generalnie tutaj beat zmienił mocno.
1: Bardzo, nie? Ja lubię tak, wiecie, ja jestem trochę DJ-em, ja lubię tak remiksować trochę nutki i zmieniać aurę nam, naszego KPW. Tak przechodzimy z takiej gangsterki w taki...
2: Okej, okay, ale
1: no, KPW.
2: Teraz mam coś dla nas, ponieważ wcześniej mieliśmy no takiego gołta undergroundowego, teraz słuchaliśmy prawdziwego gołta. Quiz o Tupaku.
1: Quiz o Tupaku?
2: Tak jest.
0: Oj, będę słaby.
1: No to zadawaj pytania i lecimy.
2: Dobrze. Co oznacza ostatnie imię Tupaka? Grateful, blessed, thankful czy ambition?
0: No, Igula?
1: Ja bym powiedziała tutaj. Successful.
0: Może być.
2: Nie ma successful. Jest grateful, thankful, blessed i ambition.
1: Ja bym powiedziała blessed.
0: Blessed, no.
1: Okej, to drugi pick.
0: Grateful.
1: Nie, ten ostatni.
2: Thankful. Jest prawdziwą odpowiedzią. Dobrze. Jakiego biznesmena Tupac nienawidził i mówił o nim jakby tego, komentował go przed tym, jak zaczął rapować?
0: No, a jakie są
2: Jordan opcje? Belfort, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates.
0: Ja myślę, że Elon Musk by był, to jeszcze nie był czas prime'u Elona Musk.
1: A może Trump?
2: Elon Musk
1: Trump! Wtedy? Trump!
2: Elon Musk urodził się w tym samym roku co Tupac.
0: No, okej.
2: Trump?
0: Nie, to by było teraz zbyt oczywiste.
1: No Trump był wtedy biznesmenem.
0: No był biznesmenem.
1: I tylko z tego był znany wtedy.
0: Nie, on też był prowadzącym show w telewizji.
2: No tak, był. No to co jest? Jordan Belfort, Trump, mnie, Elon Musk czy Bill Gates?
0: Według mnie może to być Bill Gates. Taką czutkę mam.
2: Tak? Bill Gates? Jula?
1: Nie, ja mówię Trump.
2: Okej, okay, to musicie zagrać kamień, papier, nożyce, co wybieramy.
0: Dobra.
1: No,
2: do jednego.
1: To nie możemy wybrać, okej.
0: Kurde.
2: Jula wygra?

0: Julia wygrała podwójnie, ponieważ to Donald Trump był.
1: Okej.
2: Bill Gates jeszcze wtedy mam wrażenie, że nie był chyba jakimś takim filantropem, czy już był się... w latach 90. i 80., kiedy Tupac rzeczywiście mógł go krytykować. No bo jeżeli Tupac dorastał, a Tupac zginął w 90.
0: To jest Bill Gates w latach 90. to dopiero w tym, w garażu robił komputer.
2: No, tak.
1: No i dlatego... obrażać od piwniczaka.
2: No nie. A właśnie kojarzyłam, że Trump jednak pochodzi z bardzo bogatej rodziny.
1: No tak, tak.
2: Rodziny, która wywodzi się chyba nawet z Irlandii, z tego co kojarzę. Wszyscy przyjeżdżali skądś, z innego miejsca do Stanów. I tak samo rodzina Trumpa. No ale tak kojarzę, że oni są po prostu z bogatego takiego...
0: No Elon Musk ogólnie nie miał jak być wtedy. Znaczy on był też z bogatego domu.
2: Myślę, że on wtedy studiował. Wiesz, jakby on wtedy raczej na studiach był.
0: On jest ten sam rocznik co Tupac.
2: Ja myślę, że on wtedy słuchał Tupaka.
0: Pewnie tak, dobrze. Who was an influence for Tupac?
2: A możesz po polsku, bo tutaj może słuchacze nie wiedzą.
0: Kto zainspirował Tupaca? Kto miał największy wpływ na niego? Mm-hmm. Beethoven, mm-hmm. Shakespeare, mm-hmm. Robert Frost czy Bach?
2: Ja myślę, że Shakespeare.
0: Ja też myślę, że Shakespeare.
1: Shakespeare, myślicie? Bo ja bym właśnie dał jakiegoś...
2: On był z teatru. On zdecydowanie inspirował się Shakespeare'em.
1: Nie, to prawda.
0: To Shakespeare.
2: He was a theater kid, tak? To było dziecko
0: dobrze,
2: teatru.
0: Dobrze, Shakespeare.
2: No.
0: Chodził do Baltimore School of Arts, gdzie...
2: No to jest to, co mówiłam.
0: Tak, gdzie co, czym się zajmował, jaki taniec
2: uprawiał. No balet.
0: No tak, balet,
1: to
0: dobrze.
1: To było strasznie nieoczywiste, jakbym nie wiedział o tym.
0: No, dobrze. Znaczy inne opcje to był jeszcze breakdance, taniec...
2: Myślę, że większość osób mogłoby taki breakdance wybrać.
0: Interpretatywny? Taki, nie wiem jak to nazwać.
2: Nowoczesny?
0: No, można tak powiedzieć, i jazz.
2: Mhm.
0: Nie wiem, że jest taniec jazz. Dobrze, jaki jest pierwszy przydomek Tupaca? MC Meek, MC New York, West Coast czy MC Shakur?
2: MC Shakur.
1: MC Shakur, dobrze brzmi.
2: Nie, MC Shakur?
1: To może...
0: MC Nowy Jork.
1: New York. A też
2: MC
1: o tym
2: New
1: pomyślałem.
2: York?
0: No.
1: Ale pomyślałem o tym, że New York, ale później był ten Shakur i stwierdziłem, że Shakur.
2: Okej.
0: Jaki celebryta był w głębokiej przyjaźni z Tupaciem, do którego i do tej pory ta osoba o tym mówi? Beyoncé, Lil Kim, Jada Pinkett czy Missy Elliott?
2: Missy Elliott
0: też mi się wydaje.
2: Ale czekajcie, nie, Jada, bo on z Missy Elliott, nie, Jada, bo oni z Jadą mieli romans, oni byli razem ze sobą,
0: okay,
2: z Jadą.
0: Okej, to zaznaczam Jada.
2: Więc Jada.
0: Dobrze.
2: Tak,
1: ale
2: Jada.
1: Tutaj wykminione.
2: Nie, to pamiętam, oni z Jadą byli razem, ona bardzo go wspomina, oni chyba nawet razem w serialu występowali, jak Jada była bardzo młoda. Ona do tej pory o nim wspomina i bardzo dużo ludzi w popkulturze się śmieje trochę z Willa Smitha, że ona notorycznie wspomina o wszystkich innych swoich partnerach, a niekoniecznie o Willu.
1: Dobrze.
2: Ale on z Missy Elliott mógł mieć dobrą relację, ale na przykład wiem, że z raperką, mówcie mi, Boże, raperki
0: Missy
2: wtedy.
0: Elliot?
2: Nie Missy Elliott, Lil Kim. Mhm. On Lil Kim disował, oni mieli takie.
0: Dobra, następne pytanie. Z jaką celebrytką przez krótki czas chodził?
2: Madonna.
0: No, Madonna jest tu opcją. Inne to Mariah Carey, Janet Jackson i Jennifer Lopez. Dobrze. Piosenka Tupaca Me Against the World stała się numer jeden i jakby sprawiła, że Tupac był znany z tego, że był najmłodszym rapowym artystą, który to zrobił, był najniższym rapowym artystą, który miał numer jeden, był pierwszym artystą, który siedział wtedy w więzieniu, który trafił na pierwsze miejsce i był pierwszym artystą z Nowego Jorku, który trafił na pierwsze miejsce.
1: Ten Nowy Jork mi nie siedzi, ja bym dał albo najmłodszy, albo w więzieniu.
0: Ja myślę, że w więzieniu może być dobrą opcją.
2: Ja myślę, że najmłodszy.
0: Okej. Okay. No to... Ty co zaznaczyłeś?
1: Ja właśnie się wahałem między tymi dwoma.
0: Okej, no to musisz wybrać, jesteś tiebreakerem.
1: To... Jula miała rację wcześniej i myślę, że jej pasa dobra mogła się chwilowo zakończyć w nie bardziej to więzienie chyba właśnie.
0: Okej, to zaznaczam więzienie. Dobrze!
2: Więzienie?
0: Jest!
2: Okej. Okay. Wow!
0: Dobrze. Kiedy był pierwszy profesjonalny występ Tupaca? 1990, 91, 92 czy 93?
1: Pamiętny 92 rok.
2: 91.
0: Ja zaznaczam 91 również. Źle, 90.
1: Aj.
2: A tam był wybór 90?
0: Tak,
2: 90. Ja myślałam, że ty przeczytałeś 91, 92, 93.
0: No przecież są cztery opcje.
1: 90.
2: Aha, okej.
0: przedostatnie pytanie. W jakim roku wydał album Tag Life? 92, 93, 94, 95.
1: To może teraz pamiętaj 92.
0: No, może, zaznaczmy 92.
2: No.
0: Źle, 94.
2: Okej.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Ostatnie pytanie. Po swoim piątym, czwartym albumie All Eyes On Me Tupac zmęczył się rampowaniem i gdzie, w co poszedł? W taniec, w aktorstwo, w biznes czy w charity, czyli
2: aktorstwo.
1: Aktorstwo, to aktorstwo. Jula już miała dużo tutaj odpowiedzi z tego quizu przedstawiła w ciekawostkach, więc...
0: 7 na 11, mamy dobrze.
2: Jedyne to ja co myślę, to te... jest lepiej niż zakładaliśmy.
1: Te daty, te daty
2: położyliśmy. Daty położyliśmy, ale myślę, że patrząc na to, jak nie mieliśmy w siebie zbyt wiele wiary, tak naprawdę dobrze nam poszło, bo mieliśmy tylko 4 błędy. Także myślę, że możemy nazywać się powiedzmy radiowymi znawcami Tupaka w tym przypadku.
1: Tylko proszę nie weryfikować tej wiedzy indywidualnie, bo może być krucho, przynajmniej w moim przypadku.
2: No dobra.
0: Tupak za nami. Jednego,
2: Tupak za nami,
0: takiego,
2: tak.
0: Tego bardziej undergroundowego, mniejszego gołta już o nim trochę opowiedzieliśmy, ale teraz chyba czas na faktycznego gołta muzyki rapowej. Zagranicznej muzyki rapowej. Nie mówię ogólnie o muzyce rapowej.
2: Eneli Chopa?
1: Pop Smoke?
0: Blisko wszyscy jesteście, ale no to...
2: Kini Zimmer?
0: Kini Zimmer jest chyba z Polski, nie?
1: Andrzej Duda?
0: Blisko.
3: Ostrym cieniem mgły. Ostrym cieniem
0: jak
3: mgły.
0: Jak to było?
1: Walczy z ostrym
0: cieniem. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.
2: No to jest legenda polskiego rapu, tak? Ja myślę, że gdyby się zmierzyli z Tupakiem, to prawdopodobnie myślę,
0: Tupak
2: że
0: Tupak... Tupak by nie przyszedł, bo
2: Tupak
0: by
2: nie przyszedł, no tak.
1: Tupakowi by uszy tutaj, myślę, że zakroiły, by nie był w stanie śpiewać.
2: Zdecydowanie, kochani, zdecydowanie. A teraz dla was... Lit. Niech mu będzie. Lit.

0: Wow, ale tutaj zaśpiewałeś troszeczkę, wszedłem, wszedłeś w beat. Kochani, godzina 12, 12 i 12 sekund przed chwilką było. Meldujemy się przed wami na już teraz ostatniej godzinie naszego wtorkowego Kto Późno Wstaje. No i ale żeby jeszcze się nie żegnać, jeszcze nie płaczemy, jeszcze nie smutamy, no to oczywiście pora na najważniejszą rzecz, jaka może mieć miejsce, a mianowicie...
1: Dzisiaj na antenie.
0: Dziękuję.
2: Tak.
3: Nie no, pora teraz na segment filmowy.
0: Segment filmowy nasz wspaniały.
1: Ale chciałem wrócić do tej sytuacji, bo widzowie tego nie widzieli, ale Jula tak bardzo wymownie jeszcze zrobiła taki ruch głową i spojrzała na Dominika, a Dominik w tym czasie...
0: On był zapatrzony w mikrofon, on przeżywa.
1: Tak.
3: No ja już wiesz, no, na początku się mnie pytałeś, czy jestem under pressure.
0: Widziałem
3: ci, że nie, bo jeszcze dużo czasu, ale teraz już faktycznie jestem
0: under pressure.
3: Ale dzisiaj zaczniemy czymś trochę innym, ponieważ nigdy nie rankingowaliśmy naszych filmów, bo nie było w sumie takiej potrzeby, bo nie mieliśmy dużego dorobku.
0: Mm-hmm.
3: Ale że jako jesteśmy, ja reżyserem, ty jesteś od ścieżki dźwiękowej, tak wyszło nam na początku naszej przygody z KPW, no to mamy już w miarę duży dorobek. Można powiedzieć, że ja jestem...
0: filmów.
3: Że ja jestem Quentinem Tarantino, ty jesteś Johnem Williamsem. Albo Hansem Zimmerem.
0: Hansa Zimmera, tak,
3: okay.
0: Tak.
3: No więc tych filmów trochę się nagromadziło, 11 filmów.
0: 11.
3: Tak,
0: Dzisiaj powstanie 12, więc fajnie, tak. Bo parzyście.
3: Jak 12 apostołów.
0: Tak jest. Trochę tak będzie, trochę tak będzie. Ale no mamy te 11 filmów, aż patrzę na to ze wzruszeniem troszeczkę, bo ja nawet...
1: Ale to 11 bardziej by pasowało, bo w jednym filmie, gdzie tytuł Kozoboju nie przyszedł, to już był apostołów.
0: Nie, dobra. Jakby ja zaraz do tego Kozoboju dojdziemy generalnie, ale no patrząc na to, ile my tego zrobiliśmy, ja nawet nie wiem, kiedy to wszystko w ogóle nam przeszło. Jakby kiedy my te 11 filmów wcisnęliśmy. Mamy tutaj nasz western, mamy paradokument, mamy serial o doktorach, mamy super bohaterski film Marvela, mamy cofanie się w czasie, mamy Indiana Jonesa, horror, romans, fantasy, zamysł Jamesa Bonda i sportowy film. No chyba wszystko, co mogliśmy, odhaczyliśmy. No i generalnie, kochani,
3: jeszcze nie
0: pora...
3: było filmu czegoś w stylu 50 twarzy Greya.
0: Ej, bez kitu! Kurde,
3: to jest jedyny gatunek, jaki nam został.
0: Szczerze, nie wiem, czy chciałabym czytać scenariusz, który jest w zamyśle 50 twarzy Greya od godziny 12 we wtorki.
1: Nie wiem, czy chciałbym brać udział w tym filmie.
0: Nie, to też prawda. Ale już mi starczy, jak rok temu na Prima Aprilis Tymek Simon razem z Adrianem po prostu robili czytanie 50 twarzy Greya na antenie.
3: W południe.
0: Jakoś tak to wyglądało. Nie chcemy tego powtarzać, więc nie zrobimy wam tej krzywdy. Film, który powstanie dzisiaj, zrobimy troszkę później, nie będziemy wam zdradzać, o czym będzie, ale na ten moment chyba możemy przejść do naszego rankingu, nie?
3: No okej, okay, tak, ale ja zaczynamy, robimy wszystkie, rankujemy, czy tylko top 5? Ja bym wszystkie.
0: Możemy wszystkie, aczkolwiek nie wiem, czy to jest aż tak interesujące.
3: Jest.
0: Okej, dobrze. No dobrze,
1: ja
0: możemy, jakby mamy all the time in the world.
1: W kategorii nazwa Kozoboju jest na jedynce.
3: No dobra, ale musimy dać ostatni film na ostatnim miejscu.
0: No dobra, na ostatnim miejscu jak dla mnie z tego wszystkiego myślę, że byłby... Ja myślę, że chyba... Może horror... Bo on
3: ja myślę
0: taki...
3: nad horrorem albo piłkarskim.
0: Bo z kilku z tych nie mieliśmy scenariusza. Piłkarski mógłby tam być, ale miał dość zabawny ten scenariusz więc raczej bym nie dawała go na ostatnim miejscu. Horror nie miał, fantasy nie miał, ale fantasy był naszym pierwszym ever.
3: Tylko dwa filmy chyba nie miały nic.
0: Tak, więc, a ten horror był taki, no basicowy. No taki, fenomenalnego nie wymyśliliśmy oprócz powtarzalnych stereotypów i umierający Jędrze jako pierwsza osoba mniejszości narodowej, tak?
1: Okay, no to jeżeli byś się miała czepiać o ten stereotyp, to wszystkie te filmy nie są odkrywcze, bo
0: akurat jest najbardziej nieodkrywczy.
3: Okay.
0: Ze wszystkich nieodkrywczych ten jest najnudniejszy. Dobra, czyli horror jest na 11 miejscu, tak. Ja sobie będę to w tym czasie tutaj, kochani, zapisywać, żeby nam się to nie pomieszało, czyli horror na 11.
1: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że pierwsze miejsce jest zarezerwowane, żeby już trochę presji dodać na film, który dzisiaj stworzymy.
0: Przepraszam, ale nasz aktor nam się trochę wpada z butami tutaj.
3: Możesz tego rankingować. dubbingować, w sensie wiesz, oceniać te filmy, ale nie narzucać nam z góry, kto będzie pierwszy, bo tego jeszcze my nawet nie wiemy.
0: Chcesz mieć nadal pieniądze, dostawać za występowanie właśnie w tych filmach?
1: Słuchajcie,
0: to się uspokój.
1: Wy bez mnie nie istniejecie.
0: Dobra,
1: chcecie jeszcze warunki
0: dobra, bo nie możemy przedłużać, bo naprawdę zostało nam mało czasu.
3: Dziesiąte miejsce.
0: Na dziesiątym miejscu myślę, że możemy dać na spokojnie rewolucję przemysłową, szczerze.
3: No to był taki film.
0: To był ciekawy zamysł.
3: Ale wtedy chyba byliśmy sami w dwójkę, nie było żadnego aktora głosowego.
0: Była Alicja Rychlewicz, która się przemieszczała w czasie i Jędrzej, który podobno umarł, ale jednak żył na samym końcu i okazało się, że wśród jaskiniowców po prostu z neandertalczykami zaczął żyć.
3: To dziesiąte miejsce moim zdaniem zasłużone.
0: Dobra, czyli Ala jako rewolucja przemysłowa jak najbardziej, proszę bardzo. I teraz na dziewiątym miejscu. Na dziewiątym miejscu myślę, żebym dała... może western? Bo szczerze, ten western był fajny, ale, nie, ale scenariusz był bardzo do kitu. Jeszcze no. mnie mi zżenderował. Scenariusz myślał, że jestem facetem.
3: To było śmieszne akurat.
0: No tak, ale nie był ciekawy ten scenariusz. Miałam nadzieję, że to będzie trochę w zamyśle Red Dead Redemption, a on był taki...
1: No dobra, to przechodzimy dalej.
3: Okej, dalej, może być dziewiąte miejsce.
0: Zrobimy tak, zrobimy do szóstego, a potem od piątego do pierwszego będziemy robić po piosence, dobrze? Dobra?
1: Spoko.
3: Ósme miejsce, kurczę, no tu już zaczynają się schody, ponieważ chociaż Fantazy może... Znaczy Fantazy był ciekawy, bo to był pierwszy film, moim zdaniem,
0: Ale też nie ma co aż tak nie ma co aż tak cisnąć go w jakieś top 5, bo ja uważam, że pomimo, że był fajny i był trochę absurdalny, szczególnie, że to była pierwsza nasza produkcja,
3: no właśnie.
0: Ale chyba bym zostawiła go jeszcze jednak trochę powyżej piątki, ale poniżej ósemki, nie? Więc na ósemce Na ósemce myślę, że możemy dać...
3: Piłkarski taki był... W sensie...
0: No, piłkarski. On miał ciekawą fabułę, ale, ale scenariuszowo tak trochę różnie to było.
3: Już gorzej było.
0: Tak.
3: Okej, siódme miejsce.
0: Może na siódmym miejscu Pszczelarz D?
1: Nie.
3: Ja nie mam trochę jak oceniać, ponieważ nie, wtedy nie było.
1: Nie, Pszczelarz D, ja uważam, że to by było duży disrespekt dla Tymka.
0: Pszczelarz, jak dla Tymka?
1: Golubskiego.
0: Jego... A, bo przecież Tymek
1: wtedy bez kitu. Właśnie, on musi być w piątce, Pszczelarz musi być w piątce.
0: Nie, myślę, że jest wiele innych, które nadają się na piątkę.
3: Tak.
0: Ale na pewno, to dobra, to zrobimy tak. Zrobimy Fantazy, niech będzie na siódmym. Mhm. Powiem może, to jest nasza pierwsza produkcja, to nie była najlepsza, ale śmieszne to było, jaraliśmy się bardzo, takie po prostu kortyzol na najniższym stopniu wtedy się znalazł, bo wymyśliliśmy sobie nasz segment, który celebrował nasze wtorkowe KPW, więc w takim razie na szóstym miejscu Pszczelarz D. Myślę, że jak najbardziej się tutaj nadaje.
1: Okej, ale...
0: Bo posłuchaj, teraz zostały nam tak, Doktor Sand, czyli Doktor Piasny, scenariusz, który tam był absurdalny, niesamowity. Mamy The Office, które też było niesamowite. Wtedy ciebie nie było, ale Wojtek Piasny tutaj odgrywał swoją rolę.
1: Okej, to musicie mi na piosence tutaj uplastycznić.
0: Legendarne to było, scenariusz
3: Indiana
0: był...
3: Indiana Jones, no to tak.
1: Legendarne Kozobojo, ale widzę, że nazwa Jula jednak przeszła.
0: No teraz przez historię już, jaka jest z tym związana. Romans był też bardzo śmieszny, zarówno te pianino.
1: Topka, no.
0: I to było tak niespodziewane.
3: I James Bond z Mortem, który przyjechał w wózku golfowym też był.
0: Kochani, te wszystkie rzeczy nam zostają, żebyśmy wam o nich opowiedzieli, ale tak klasycznie, żeby właśnie nie zanudzić was na śmierć tylko takim rankingowaniem, to przejdziemy najpierw do piosenki, a potem do was wrócimy i będziemy mogli się w tym czasie jeszcze troszeczkę naradzić, bo jednak myślę, że tutaj będzie mocne.
3: Tak, więc nigdzie nie odchodźcie, czekajcie na nas. Wait for you od Wiz the MC.

0: Kochani, trochę tak w połowie mojego przeżuwania pysznej kanapeczki. Mam nadzieję, że smacznego, wy też już jesteście smacznego po jakimś śniadanku. Jeżeli nie, to was zachęcam, bo już jest 12:30 zaraz. Więc Dominiku, żebym ja tu nie mlaskała naszym słuchaczom na antenie, to przejmij może pałeczkę sfery na ten moment.
1: Okej, no to w takim razie zostało nam jeszcze 5 miejsc do obsadzenia. To 5, ale dla przypomnienia, no to na 11 miejscu horror, na 10 rewolucja przemysłowa, na 9 western, na 8 film piłkarski, na 7 film fantasy, na 6 film o superbohaterach i zostały nam filmy...
2: O tobie.
1: Tak, o mnie. I zostały nam następujące filmy / seriale. The Office, Dr. Sand, Indiana Jones Kozoboyo, film romantyczny, romans oraz film w kliszy Jamesa Bonda.
0: Dobra.
2: To ja się może teraz wejdę trochę w rolę, w którą może nie powinienem,
0: paruj
2: ale...
0: w butach, proszę możesz cię bardzo.
2: Ale ja zaproponuję teraz Doktora House'a. Bardzo dobry film, ale z tych wszystkich to uważam, że nie był lepszy od Bonda.
1: Kto wtedy był aktorem głosowym?
0: Ja byłam na pewno, bo była
1: My zawsze jesteśmy.
0: Były trzy postacie. Pani doktor, doktor Sand i Jędrzej był tym pacjentem.
1: Tak, faktycznie.
2: To kojarzę. On był dobry.
0: Ja jednak myślę, że James Bond na piąte.
2: Bond był lepszy.
1: Bond był lepszy.
0: Ale ja nie pamiętam nic zabawnego z Bonda. No, aż tak. Oprócz tego, że był tam Mort, Czapa i JJ. No. Ale jak co pamiętasz ze scenariusza? Co pamiętasz ze scenariusza?
1: Że Adrian Maciołek był głównym złym? Z tego, co
0: co pamiętasz ze scenariusza takiego słownego, zabawnego, jakiś żart?
2: A co pamiętasz z doktora Senda? Jakby przytocz mi dosłownie teraz żart z głowy.
0: Co tam było? Że on kebaba zjadł i że go bolał brzuch, bo zjadł kebaba w Poznaniu i po prostu cisnęliśmy z tego, że jakim cudem tam się nagle wziął Poznań?
2: No to cisnęliśmy też z tego, że nagle Mort się okazał zły.
0: Ale to nie jest scenariusz! Ale to był nasz zamysł wstępny, a nie scenariusz, który czytaliśmy, który by nas szokował w trakcie.
2: Ale tam było.
0: Słuchajcie, czy wy to słyszycie?
1: Nie,
0: no mamy wybrzeże.
1: Nie, no mi się wydaje, że nie ma szans, że James Bond będzie tak nisko.
2: James Bond musi być wyżej.
1: Tak.
0: No, nie chcę mi się z wami kłócić,
1: no bo
0: szczerze.
1: Tam był ten legendarny moment, gdzie Jędrzej umierał pod kołami wózka golfowego.
2: Nie
0: chcę mi się z wami kłócić, Dr. Sand na 5 miejscu mamy. Teraz szukamy 4 miejsca.
2: No według mnie, szczerze mówiąc, James Bond top 3. In my book.
0: Kurczę. To ja bym dała The Office na 4 miejscu w takim wypadku.
1: The Office z Wojtkiem Piasnym?
2: Ale mocne. Jak
0: no bo jednak
2: widziałem.
0: Ten romans, jak ten fortepian wyskoczył, to nagle...
1: The Office
0: Może
1: być
0: na niczym
1: czwarte.
0: Się tak nie śmialiśmy jak na romansie.
1: To prawda.
0: Romans nas powalił na łopatki.
2: Tak, to też jest mój faworyt.
1: Numer 3.
2: James uważam,
0: James
2: bo Kozoboyo też było mocne.
1: Ale nie, no, James Bond moim zdaniem właśnie ten najlepszy był moment, ten gdzie ty umierałeś pod kołami wózka golfowego. To był top moment. Ale dobrze, James Bond może być na miejscu trzecim.
0: No i drugie miejsce.
1: Romans. Serio?
0: To jednak Kozoboyo na drugim miejscu?
1: Moim zdaniem Kozoboyo na drugim miejscu.
0: Dobrze, zgadzam się z tobą.
2: Kozoboyo na drugim
1: romans
2: miejscu.
1: Romans zdecydowanie na pierwszym miejscu.
0: Nie, no romans nam się udał. I nie były to listy aktor... do M, ale było to znacznie coś większego, lepszego.
2: Najlepszy aktor głosowy dla mnie, ex aequo tych, co ja miałem okazję doświadczyć, to był Bartek Łęczuk.
0: No Bartosz się powtarza u nas.
2: I Tymek Golubski uważam, że to jest dwójka taka, która weszła na zupełnie inny poziom.
1: Mm-hmm. Ale moim zdaniem Tymon jest wyżej.
2: Tymek...
1: O troszeczkę.
2: Tak, no minimalnie, ale Bartka też trzeba...
0: Ale Bartek jednak był częściej znacznie u nas
1: Bartek wielki shoutout dla niego, że był jako aktor głosowy chyba 2 albo 3 razy.
0: Jak najbardziej.
1: Ale dobrze, no to mamy w takim razie pierwsze miejsce, czyli romans.
0: Romans!
1: Brawo! Ja się trochę tego spodziewałem, że to będzie na pierwszym miejscu.
0: Nie, no ten fortepian to było legendarne,
1: tak, fortepian,
0: naprawdę.
1: No, ogólnie cały scenariusz był legendarny.
0: Ta rozmowa w tej knajpie.
1: Tyle razy, ile było cięć, no to wydaje, że na wszystkich filmach łącznie nie było tyle.
0: Takim maksimum, jakie robiłam cięć, to chyba były 4 i to właśnie było na romansie. No. Tam najwięcej razy trzeba było pauzować i zaczynać od nowa, bo to było po prostu absurdalne to, co się tam działo.
1: No może dzisiejszy film wskoczy na miejsce pierwsze.
0: Film, serial, zwał jak zwał. Oni się bardziej jarają, tak. Moi drodzy, niż ja. Ja miałam kompletnie inny pomysł, niestety został zdetronizowany.
1: Możesz powiedzieć i to jest antenie. Okay.
0: Ja przecież już mówiłam na samym początku.
1: Aha, faktycznie, że jakby my po prostu.
0: Tak, w radiu, że ma powstać scenariusz tego, żeby, bo byłam ciekawa, jaki scenariusz by powstał, jakbyśmy napisali naszą osobowość, jaką mamy dynamikę i czy to by się zgadzało z tym, jak ze sobą rozmawiamy.
2: Ale to można połączyć. Te dwie koncepcje, które
0: no nie do końca, nie, bo ja chciałam jeden do jeden radio, że siedzi dwie postaci w radiu i mają swoją audycję, kto późno wstaje i scenariusz tego wszystkiego.
1: Ale ja z Jędrzejem chcemy zrobić parodię najlepszego serialu, zdecydowanie najlepszego serialu w ogóle w polskiej kinematografii.
2: Ja uważam,
1: nie ma lepszego.
2: Nie.
1: Jak to nie?
2: Jest serial, którego jestem turbo fanem, jest to serial Rancho i on jest najlepszy.
1: No ale to najśmieszniejszego,
0: a słyszałam,
1: może tak
0: że
1: to
0: Rancho
1: powiesz.
0: Ma wrócić.
1: Tak,
2: zgadza się.
1: A no to w takim razie najśmieszniejszego.
2: Będziemy oglądać.
0: No to kochani, zostańcie z nami, zostało nam pół godziny jeszcze, a żeby tak bardziej zwieńczyć nasze kto późno wstaje, no to zostawiamy was klasycznie z bardzo, bardzo dobrą muzyką. Dzisiaj mamy trochę hip-hopowo, rapowo. Myślę, że ten artysta to jest taki, którego nie trzeba za bardzo przedstawiać.
1: To jest Travis Scott Junior.
0: Nawet nie uważam, że... Uważam, że jednak Don Toliver ma znacznie ładniejszy
1: wyrósł
0: głos
1: z tego
0: niż
1: cienia
0: Travis.
1: Już? Myślisz?
0: Myślę, że zdecydowanie. Jakby nieważne, jaką piosenkę Don Toliver wyda, ona na pewno będzie viralem na TikToku, do którego będą robić edity.
1: Ale powinniśmy dziękować Travisowi Scottowi, że go jakby, wiesz...
0: Ja uważam,
1: przyniósł.
0: Że w pewnym momencie trzeba przestać przypisywać czyjś sukces... prekursorowi jakiemuś takiemu, takiego, kto go wprowadził. Wprowadził go, ale potem reszta to myślę, że już jest jego.
2: To posłuchajmy go może.
0: Przyjedzie to panowie? Ale dzisiaj jedziemy!

0: I w ten sposób wlatujemy.
1: Film, a raczej serial, to jest absolutny szlagier polskiego internetu, a także telewizji bardziej. Bo jest to film inspirowany światem według kiepskich, jako że patrząc na naszych radiowców, to dużo postaci miało potencjał, żeby w serialu tutaj wystąpić i się w niego godnie wcielić, więc serial jest dosyć mocno tutaj, można powiedzieć, opakowany i ćwiartki 3/4 we Wrocławiu tutaj nie będą spokojne.
0: Ćwiartki 3/4, ja niestety, tak nie jak już powiedziałam, czasami zdarzyło mi się oglądać jakieś tam odcinki Świata według kiepskich, ale kompletnie nie trafia to w mój humor. Plus, chłopacy znają moją opinię na temat rzeczy, które są tam prezentowane na temat polskiego społeczeństwa.
1: Przyznałaś się, że nie masz humoru po prostu.
0: Aha, no dobra, no niech tak będzie w takim wypadku. Jeżeli tak ma być, to jak najbardziej możemy tak uznać, ale tak, chłopacy stworzyli scenariusz cały. Ja kompletnie nie wiem, co tam się znajduje. Nie wiem, jaka tam jest historia. Martwi mnie trochę, co tam może się znaleźć, jak będziemy wam to czytać. Ale opiszmy, co tam będą za sceny mniej więcej. Jakie są tam postaci i kto dlaczego został wybrany?
2: Dobrze, no to w takim razie przedstawię.
1: To przedstaw połowę,
2: dobra.
1: A ja przedstawię drugą połowę.
2: Dobra, możemy tak się umówić. To... ja przedstawię pierwszą połowę. W takim razie, w rolę Ferdynanda Kiepskiego wcielił się Tristan, nasz radiowy realizator prawie roku.
0: Okej, okay, czyli on jest głową rodziny.
2: Tak jest.
1: Tak.
2: W rolę Halinki Kiepskiej wcieliła się Michalina Dobaczewska.
0: Czyli ona jest mamą.
1: Tak jest. Z racji tego, że Michalina znana jest z ciężkiej pracy w radiu, to właśnie Halina Kiepska, która też jest utożsamiana z ciężką pracą, to...
2: W rolę Waldka Kiepskiego wcielił się Maciej Chwaliński.
1: To tutaj już sami interpretację możecie dołożyć.
2: I teraz możesz ty przedstawiać.
1: Tak, w rolę Arnolda Boczka wcielił się Ziemowit Dziopa. W rolę... musisz pokazać, dzięki. Mm-hmm. W rolę Mariana Paździocha wcielił się Wojtek Piasny. W rolę... a nie ma ten, nie ma dopisane, ale w rolę Heleny Paździochowej się wcieli Martyna Żerdzińska. W rolę listonosza Edzia wcieli się Jakub Wlazło i idolem polskiej młodzieży, lokalnym dygnitarzem i tutaj człowiekiem trzęsącym całym układem, prezesem Kozłowskim, zostanę ja.
0: Czyli w tym serialu Jędrzej nie umiera.
2: Nie.
1: To
2: nie
1: chyba
2: umiera.
1: Nikt nie umiera.
0: No. Dobrze. No to w takim razie co, kochani? Zaraz do was wrócimy i wam oczywiście przedstawimy, bo tutaj mamy kilka scen. Z tego co widzę, mamy scenę pierwszą, drugą i trzecią. Nawet czwartą.
2: Tak
0: i
2: jest.
0: Nawet piątą.
2: Tak jest, ale chyba tak jest. Nie przedstawimy raczej
0: trochę
2: wszystkich.
0: Trochę dużo. Myślę, że skupimy się raczej na tych, które mają po trzy postaci, bo niestety nie ma nas teraz zbyt wiele, żeby każdy
2: i te,
0: mógł.
2: I które mają największy potencjał.
0: No tylko, że nie wiemy, jaki, która ma
2: dlatego
0: potencjał.
2: Musimy je przeredagować.
0: To ja nie czytam nic i wy to po prostu powiecie, które, i żebym ja miała niespodziankę, bo do tej
2: dobrze.
0: Pory raczej się spodziewałam, co wyjdzie, a teraz chciałabym nie wiedzieć totalnie, czy mam konkretny ku temu powód. Nie, no, nigdy.
1: No Jula, demokracja działa dosyć brutalnie, no, ale i sprawnie.
0: Ja to jakby akceptuję, to jest jakby okej. Okay. I tak samo jakby okej okay jest to, że Ariana Grande powróciła i dzieli się z nami cudowną muzyką
1: że
0: również.
1: Sydney Sweeney jest wspaniałą aktorką.
0: Oh, wow.
2: Okej, okay. Nie wiem skąd się tu wzięła.
0: Oh, wow. Wiecie co, dzisiaj naprawdę mamy konflikt zachodniego i wschodniego wybrzeża. Posłuchajcie sobie Ariany Grande, gdy my tutaj nasz konflikt troszeczkę rozwiązujemy.

0: Spróbujemy.
1: Spróbujemy.
0: Spróbujemy.
2: Okej, okay, okej, okay, ekipo. Lecimy z tym, lecimy. Zapraszam w takim razie do sceny.
1: Tak, nie ustaliliśmy, kto jest narratorem.
0: No ty będziesz narratorem.
2: Dobrze, dobrze. W takim razie ja jestem narratorką. Zaczynamy. Scena pierwsza. Tytuł Tristan i izolacja. Od pracy w nawiasie. Wnętrze, salon Tristana, dzień. Stary, wysłużony fotel. Na nim w wyciągniętym dresie siedzi Tristan. W dłoni dzierży puszkę...
0: Mocnego szlacheckiego.
2: Mocnego szlacheckiego, a wzrok ma wbity w migający telewizor. Z kuchni wyłania się Michalina. W fartuchu lekarskim gotowa do wyjścia na dyżur. Tristan, ty znowu od rana żłopiesz te... Dobra, wiecie co? Będziemy to czytać. Jakby to jest ostatnie KPW.
0: Możesz napój mówić.
2: Nie, nie interesuje to. Cięcie.
0: No
2: cięcie i czytamy to. Pamiętacie, jakby co, disclaimer. To jest tylko i wyłącznie scenariusz. Nie namawiamy nikogo do spożywania żadnych trunków wysokoprocentowych. To jest tylko i wyłącznie wymagane ze względu na scenariusz. Odgrywamy tutaj rolę, która jest kompletną fikcją w Radiu Meteor. Od nowa. Tristan, ty znowu od rana żłopiesz to piwsko. Wziąłbyś się za jakąś robotę, a nie tylko ten telewizor i telewizor. W pośredniaku byłeś? Głupku jeden?
1: Nie, odrywając wzrok od ekranu z oburzeniem. Michalina, proszę cię, nie denerwuj mnie od samego rana. Przecież ty dobrze wiesz, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Zresztą ja właśnie intensywnie myślę o poprawie naszego bytu.
2: Ty myślisz? O czym ty myślisz, darmozjadzie? Zobacz, jak my żyjemy. Lodówka pusta, czynsz nieopłacony, a ten siedzi i myśli. Jak wrócę, to ma być posprzątane. Michalina trzaska drzwiami wyjściowymi. Tristan bierze głęboki łyk piwa i wzdycha. Z drugiego pokoju wyłania się Maciej w ortalionowym dresie, drapiąc się po głowie.
0: Tatko, co mamuśka taka nerwowa dzisiaj?
1: Macieju, cycu, ty się matką nie przejmuj. Matka nie rozumie, że my, jako elita intelektualna tego narodu, nie możemy się zniżać do jakichś prac fizycznych. My musimy wymyślić jakiś genialny biznes, żeby zarobić, a się nie narobić. Rozumiesz?
0: Rozumiem, tatko. To ja idę po chipsy, żeby nam się lepiej myślało.
2: Scena druga. Wnętrze. Korytarz kamienicy. Chwilę później. Tristan wychodzi na korytarz, szukając chwili spokoju. Zza rogu cicho jak duch wyłania się Wojtek w swoim charakterystycznym, przykrótkim szlafroku. Zbliża się do Tristana, zacierając chude dłonie.
0: Okej, to ja mogę być Wojtkiem.
1: Daj, no.
3: Panie Tristanie, kochany panie, a cóż pan taki zamyślony? Czyżby czynsz znowu podnieśli, a portfelik pusty? Słyszałem w Maglu, że prezes Jędrzej ogłosił konkurs na innowacje w bloku. 10 000 do wygrania, ale dla kogoś z pana zmysłem to pewnie za wysokie progi.
1: A co to pana interesuje, panie Wojtku? Niech pan pilnuje swoich tych, no, damskich gaci na bazarze. A mi się do portfela nie zagląda. Mendo jedna łysa. Ja już mam w głowie taki wynalazek, że wam oko zbieleje.
2: W tym samym momencie drzwi wejściowe na piętro otwierają się z hukiem i wpada gruby ziemowit. Szyję ma owiniętą brudnym ręcznikiem, a w dłoni trzyma rolkę papieru toaletowego. Oddycha ciężko i przebiera nogami. To ja mam to czytać?
0: No, tobie tylko zostało.
2: Jezus Maria. Przepraszam was, drodzy słuchacze. Mordę jeża, panie Tristanie, panie Wojtku, przepraszam najmocniej, ale ja tylko na momencik do wspólnej ubikacji. Tam na dole rura u nas pękła i normalnie Armagedon.
1: Panie ziemowicie, pan tu nie jesteś zameldowany na tym piętrze. To jest prywatna toaleta dla mieszkańców. A pan tylko tu chodzisz i smrody nam robisz na całe piętro.
2: Panie, ja dosłownie na jedyneczkę. Mordę jeża, niech pan ma serce, bo nie wytrzymam. Ziemowit przepycha się między nimi i zamyka w toalecie na klucz. Wojtek uśmiecha się złośliwie do Tristana, a Tristan tylko przewraca oczami. Scena trzecia. Wnętrze. Salon Tristana. Trochę później. Tristan dumnie stoi na środku pokoju. Przed nim znajduje się prezes Jędrzej w przykrótkim krawacie, trzymając notatnik.
1: No i co, obywatelu Tristan? Zgłosiliście akces do konkursu, więc jako prezes tej spółdzielni robię obchód gospodarczy. Jaka to innowacja na miarę unijnych standardów powstała w tym mieszkaniu?
0: Panie prezesie Jędrzeju, pan spadłeś mi z nieba. Opracowałem epokowy wynalazek, który rozwiązuje problem kolejek do wspólnego ustępu. Zbudowałem system rur z odkurzacza, który przesyła zimne piwo prosto do fotela, a odprowadza resztki prosto przez balkon. Ekologia, panie! I 100% oszczędność wody!
1: Teraz przecieram okulary ze zdumienia. Przez balkon? Obywatelu! Czy wyście do reszty na głowę upadli? Jakie resztki?
2: Drzwi wejściowe otwierają się z trzaskiem. Wpada wściekła Michalina. Tristan! Co to za plastikowa rura zwisa z naszego balkonu prosto na głowę pani Basi ze spółdzielni? Pół osiedla się z nas śmieje, a ta biedna kobieta cała w jakichś pomyjach. Zabije ci ty chory psychicznie człowieku! Jędrzej łapie się za głowę i w panice wybiega z mieszkania. Tristan powoli wycofuje się w stronę swojego fotela, uśmiechając się nerwowo do wściekłej żony.
0: No i tak to jest. Genialne umysły w tym kraju zawsze są tłamszone przez biurokrację i własne żony.
2: Koniec.
0: Zaciemnienie, koniec.
1: O.
0: I
2: jesteście z siebie zadowoleni?
0: Jestem bardzo zadowolony z siebie.
1: Ja też chciałem to zrobić.
0: Ja też bardzo chciałem to zrobić od początku KPW. Miałem to tak w tle głowy. Moim zdaniem to jest, szczerze, to jest mega dobry scenariusz na jakiś odcinek kiepskich.
2: Totalnie,
0: to mega się nadaje. Mega się nadaje akurat. Nie wiem, jak ty myślisz, Jędrzej.
1: To prawda. Mi się bardzo podobał. Zdecydowanie tutaj niektóre te sceny były wręcz poruszające.
0: Myślę, że jakbyśmy mieli oryginalnych aktorów głosowych typu Tristan, Maciej i Ziemowy, to mogłyby być miejsce pierwsze.
1: Tak. Zabrakło troszeczkę właśnie tutaj wszechstronności, no bo myślę, że no wy tutaj jesteście standardem, ja jestem też tutaj dodatkowym gościem, który występuje dosyć często i zabrakło troszeczkę świeżości, ale i tak myślę, że serial dowiózł.
0: Tak.
2: Ja się nie wypowiem, kochani. Mam wrażenie, że chyba będę musiała pójść trochę

0: piosenka słodko-gorzka. Minimalnie.
1: Ja bym, wiesz co, ja bym na koniec wrzucił na koniec po tym ostatnim teraz występie naszym wspólnym, wrzuciłbym Heroes od Davida Bowiego.
0: O, dobrze, to mówię, w takim
1: jeśli
0: razie...
1: Jeśli mogę mieć takie życzenie.
2: Oczywiście, że mogę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Czekaj.
1: W takim razie, jak ty będziesz rzucała ostatnią piosenkę naszego wspólnego KPW już...
0: Ale remaster?
1: Tak, remaster z 2017.
0: Czekaj, zrobimy ładne przejście. Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy, okay. Jaki jest początek tam. No, przekonamy się.
1: I więc chciałbym po prostu...
3: Ale to czekaj, bo jedynkę
0: Jędrzej,
3: musisz
0: gadasz
3: zejść.
0: I nie słychać.
3: Jedynkę musisz zdjąć.
1: No.
0: Ale ja robię przejście.
1: Okej, dobrze. Chciałbym podziękować i Jędrzejowi, i Julii Hasiek za to, że wystąpiłem jako pierwszy w sumie, bo to jest mój pierwszy.
0: Ej, bez kitu, to jest dla Dominika debiut.
1: Kto późno wstaje, bardzo się cieszę, że zyskałem tutaj takich kompanów.
0: Ale ty już miałeś pożegnanie na poranku.
1: Tak. Bardzo się cieszę, że Julia Hasiuk była wydawcą moją, bo uważam, że trochę się tutaj mimo wszystko nauczyłem z nią. Smutno mi będzie, że już w przyszłym roku nie będę miał tej przyjemności prowadzenia z nią KPW. Może spotkamy się w jakichś innych audycjach, ale to dopiero czas
0: przekonamy
1: pokaże.
0: Przekonamy się. Mhm. Może się coś uda wykminić, może się okaże, że będziemy połączeni w jakiś trio. Zobaczymy. Może się spotkamy w jakimś na audycji w Gicie, albo może przyjdziesz do mnie na Tea Time.
1: Może.
3: Z całym szacunkiem, ale to, że w trio, to by znaczyło, żebyście moje musieli zabrać
0: o 7.
3: poranek i nie wstawać o 7, tylko być tu już na 7 godziny. Jest to absolutnie nie do zrobienia.
0: To jest prawda.
3: Więc raczej...
0: To jest prawda. Jeszcze chcesz coś takiego
1: zwiększyć?
0: To akurat ja jestem taka płakliwa i wzruszająca się, że postaram się nie popłakać tutaj przed wszystkimi, ale tak, kochani, kończymy to. 13:01. Dziękuję bardzo wszystkim za słuchanie nas. Dla mnie to już jest któryś raz z kolei, ale Dominiku, dla mnie jesteś spośród wszystkich moich prowadzących, byłeś moim ulubionym, także...
3: Każdemu tak mówiłaś?
0: Nie. No ja mam swój ranking moich współpracujących.
3: No, ja
0: wszyscy
3: wiem.
0: Są genialni, ale z Dominikiem miałam najwięcej fanów, myślę, ze wszystkich ludzi, także cieszę się, że mogłam po moich szkoleniach potem szkolić kolejną osobę. Mam nadzieję, że Dominik nauczyłeś się chociaż jednej rzeczy jakiejś dobrej z tego wszystkiego.
3: Realizacji.
0: Realizacji to się nauczył sam, ja mu zbyt wiele nie musiałam nawet w ogóle.
1: Nauczyłem się realizacji i w ogóle jak fajnie wchodzić, odchodzić, wychodzić.
0: Zejście na ugięciu, remiksy i wszystko i tak dalej,
3: Ja chciałem też, bo jak się tutaj tak miło wszystko zrobiło, to nie chciałem zostać osobą, która jako jedyna nie powiedziała miłych słów, ale tak na serio to chciałem wam podziękować, bo zawsze po poranku zawsze to było miłe zostać z wami, często na krótko, czyli gdzieś tam na godzinkę i zawsze miałem niedosyt, że to jest za krótko dzisiaj fajnie, że mogłem zostać z wami do końca na ostatni tutaj wasze KPW i tylko, no ja nawet nie pytam o zgodę, ale mi się tak podoba ten segment filmowy, że myślę, że sobie zapożyczę, mówiąc wprost, ukradnę. Był on świetny i naprawdę fajna tutaj przestrzeń, dobra atmosferka, róbcie, no w sumie nie mogę powiedzieć, róbcie tam dalej, bo już nie będzie.
0: Dobra, zdarzy nam się, dobrze, pomysł, zrobimy
3: tak,
0: to, coś
3: będą
0: byśmy
3: jakieś
0: mogli.
3: Zastępstwa
0: jakby,
3: i
0: my
3: ja
0: się tak żegnamy,
3: doproszę.
0: Jakbym ja odchodziła z radia,
1: no
0: albo
1: właśnie,
0: Dominik odchodzi
1: ale
0: z radia.
1: Nie odchodzi z radia.
3: Ja odchodzę na razie.
0: Gdzie my się będziemy normalnie jeszcze widywać, no ale jest to jednak jakieś takie poruszające, wzruszające zakończenie jakiegoś etapu. Ja będę z ekscytacją patrzeć, gdzie Dominik będziesz zachodzić w tym wszystkim.
1: Ja też, nie mogę się doczekać losowania par.
0: Tak, losowania par, mam nadzieję, że będziesz świetnym szkoleniowcem potem dla kolejnej osoby. Zobaczymy,
3: selekcjonerem,
0: kto nam się trafi. No kochani, no już mamy 13:04. Dziękujemy wam za słuchanie. To było wtorkowe KPW od 10 do 13. Kto późno wstaje, na pewno nie my, a w składzie
1: Dominik Maćkowiak
0: oraz Julia Hasiuk i okazyjnie
3: Jędrzej Kaczmarek.
0: Dziękujemy wam. Do usłyszenia.
3: Dzięki.
1: Vamos Meteor!

Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas. To emocje zamknięte w muzyce. Witamy w Zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięki czujesz całym

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to mocno.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia. Autopromocja.
3: Cześć, tutaj zespół Micromusic, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa.
0: Autopromocja.
3: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteo.
4: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Masz dość notowania na zajęciach?
5: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
4: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
6: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
7: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
6: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
8: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Notatki z Poznania.

0: Notatki z Poznania.
1: Mamy dokładnie 15.01, a konkretnie 01:29. Jakby ktoś nie zauważył bądź nie wiedział. Dnia 16 czerwca we wtorek, co oznacza, że mamy dzisiaj Notatki z Poznania całe 2 godziny. Teraz skupimy się na tym, co się dzieje w Poznaniu i nie będziemy wychodzić raczej poza jego ramy. Ewentualnie troszeczkę po Wielkopolsce się przespacerujemy. Powiemy sobie, jaki mamy dzisiaj dzień, ponieważ dzień 16 czerwca jest jak każdy dzień wyjątkowym dniem. No i troszeczkę sobie porozmawiamy też o tym, co można robić w Poznaniu, poza tym, że chodzić nad Wartę i sobie spacerować.
2: Tak, a poza planami, jakie możemy wam zapewnić na najbliższy tydzień, no to na 2 godzinie Notatek z Poznania możecie spodziewać się rozmowy, tak odkrywając rąbek tajemnicy o tle geograficznym, może coś właśnie dla fanów tego kierunku, ale i nie tylko, bo może to też dla tych, których interesują obozy, albo wyjazdy, albo jakieś gry miejskie z tą geografią związane. No więc jak jesteście ciekawi, to z pewnością musicie zostać do godziny 17 na antenie Radia Meteor, a za mikrofonami są dzisiaj
1: Dominika Seweryńska
2: i Zuzanna Cyka, a realizuje nas Franek Weisbrot. Bardzo ci dziękujemy, Franku. Bądźcie z nami.

0: Tak jak już wcześniej Dominika zapowiedziała, jak codziennie mamy nietypowe święto. No i jednym z takich, które być może dzisiaj możemy uznać, że najważniejsze, jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego. No i Dzień Dziecka oczywiście kojarzy nam tutaj się z 1 czerwca i jest to takie radosne, pozytywne święto, które myślę, że każdy bez względu na wiek chciałby obchodzić co roku. Natomiast to ma trochę bardziej taki poważny i wręcz bolesny charakter, bo jest to święto, które łączy właśnie pamięć historyczną z apelem o przestrzeganie praw dziecka, ale też dostępu do edukacji i poprawę warunków życia tych właśnie najmłodszych na kontynencie afrykańskim.
1: Samo święto zostało ustanowione w 1991 roku przez Organizację Jedności Afrykańskiej, która obecnie nosi nazwę Unii Afrykańskiej. No i jak zwykle każde święto, no prawie każde święto, bo zdarzają się też takie święta, które nie mają jakiegoś celu, takiego największego. Na przykład powiem ci, że ostatnio czytałam o święcie jazdy nago na rowerze. Też było takie.
0: No ale z drugiej strony ktoś musiał na to wpaść, więc jakby jakaś idea, jakakolwiek malutka zatem była.
1: Jakaś była na pewno, jaka chyba się nie dowiemy, natomiast dzisiejsze święto ma swój cel, jakiś taki większy i ważniejszy, ponieważ chodzi o to, żeby zwrócić uwagę świata na wyzwania, z jakimi każdego dnia mierzą się właśnie dzieci w Afryce, czyli no, z głodem, z brakiem edukacji, czy z różnymi konfliktami zbrojnymi, oraz jako tako też troszeczkę pozytywne podejście, że świętujemy już to, co faktycznie udało się na tym polu osiągnąć, bo cały czas coś się dzieje, cały czas są misje i cały czas ludzie zwracają na to uwagę i próbują po prostu naprawiać wszystko to, co się tam dzieje.
0: Dokładnie, a został wybrany ten 16 czerwca dlatego konkretnie, że upamiętnia on masakrę dzieci w Soweto, która odbyła się w 76 roku ubiegłego wieku i były to czasy apartheidu, czyli takiej rasistowskiej polityki segregacji. No i wówczas rząd RPA podjął taką decyzję, że uczniowie, którzy są czarnoskórzy, muszą uczyć się w szkołach języka Afrikaans, czyli języka białych kolonizatorów, no ale dzieci nie znały generalnie tego języka, nie był to im znajomy, nie był on im znajomy. No i właśnie tego roku, 16 czerwca, uczniowie szkół wyszli na ulicę tego Soweto i urządzili taki pokojowy marsz protestacyjny, żeby domagać się swoich praw do nauki we własnym języku, no i edukacji na tym różnym poziomie. No i niestety tutaj reakcja policji była bardzo taka brutalna. Służby otworzyły ogień i niestety w ciągu kilku dni tych protestów zginęło od 100 do kilkuset uczniów, a tysiące z nich zostało rannych. No także niewątpliwie jest to ważna, bolesna, ale data, o której warto dalej pamiętać.
1: Jako tako też symbolem tych wydarzeń stała się fotografia zrobiona przez Sama Nzimę. Przedstawia ona umierającego 12-letniego chłopca, który jest niesiony na rękach i myślę, że ta fotografia, z tego co pamiętam, w pewnym momencie obiegła internet i wielu z nas może ją kojarzyć, więc jako tako możemy naprawdę kojarzyć tą fotografię i teraz już będziemy na przykład wiedzieć, że ona troszeczkę właśnie symbolizuje ten 16 czerwca jako Dzień Dziecka Afrykańskiego. Co ciekawe, mamy też właśnie dwa dni dziecka w wielu państwach afrykańskich, ponieważ jedno jest takie ogólnoświatowe, które obchodzone jest 20 listopada bądź 1 czerwca oraz właśnie tego 16 czerwca, które jest uważane za taki dzień tożsamościowy i historyczny.
0: Tak, i co warto pamiętać, tak jak już wcześniej wspomniałyśmy o tym postępie, no bo wiadomo, że tutaj też wiele stereotypów w tym temacie się pojawia i nasze myślenie też może być czasem błędne, a może tak bardziej nawet nie z aktualizowane, no bo ta sytuacja w Afryce zdecydowanie się zmienia. Szczególnie od roku 1991 poprawia się ta sytuacja dzieci. Chociażby śmiertelność niemowląt spadła w wielu regionach o ponad połowę, co jest naprawdę dużą liczbą, a procent dzieci, które ma dostęp do podstawowej edukacji, jest najwyższy w historii. No więc myślę, że mimo tej bolesnej, takiej jakiejś martyrologicznej historii tego, powinniśmy też biorąc pod uwagę te pozytywne aspekty, czyli tą wiarę w to, że to będzie dalej zmieniało się i szło w lepszą stronę.
1: I w ten sposób myślę, że na razie zakończymy sobie kwestię dzisiejszego dnia i skupimy się konkretnie na tym, co się dzieje dookoła nas w Poznaniu, ponieważ no zresztą z samego dnia dzisiejszego mamy dużo ciekawych wiadomości, no oraz także pojawią się nam tutaj jakieś wydarzenia, na które możemy sobie pójść dzisiaj, jutro, bądź ogólnie w najbliższych dniach. Dlatego zostańcie z nami na antenie Radia Meteor i trzymajcie się razem z nami.

0: czy jest jakaś impreza, która zrzesza tylu fanów fantastyki, która nie nazywa się Pyrkon i nie byłaby tak popularna? No, myślę, że oprócz tego nie znajdziemy innej chyba tak rozpoznawalnej imprezy, przynajmniej dla poznaniaków, no bo odliczanie do Pyrkonu już się zaczęło. Festiwal zaczyna się już w najbliższy piątek, no i jak twierdzą organizatorzy, zabiera w kosmos, cokolwiek to znaczy. No i to będą 3 dni, gdzie na uczestników czeka aż 2400 punktów programu, w tym aż 60 koncertów i gości zaproszonych również jest liczba niemała, bo jest tu aż 340 gości, a między innymi jest to legenda NASA Ellen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito i autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee.
1: Ja w ogóle sprzedam ci taką ciekawostkę, że zanim mieszkałam w Poznaniu i w ogóle interesowałam się tym, co się dzieje dookoła Poznania, to ja słyszałam nazwę Pyrkon i ja byłam przekonana, że to jest święto ziemniaków. No bo wiesz, pyry poznańskie, nie?
0: Pyr, no tak, właściwie ma to sporo tak, sensu.
1: A potem na przykład myślałam, że Pyrkon odbywa się też w wielu innych miastach.
0: Okej, to tak też myślałam.
1: No, a potem zrozumiałam sobie, że dlatego on się nazywa Pyrkon, bo jesteśmy w Wielkopolsce i pyry poznańskie, w sumie nie wiem, dlaczego pyry poznańskie mają cokolwiek do znaczenia jakby z fantastyką. No niestety tego, skąd się wzięła nazwa, myślę, że Nie wiem, czy kiedyś dowiemy się. Natomiast istnieje coś takiego na pewno i jak zawsze Poznań po prostu obiega całkowicie. Wszystko się zmienia, nazwy przystanków się zmieniają. Na przykład przystanek Półwiejska zawsze się zmienia na Pokątną, ba? Czy
0: możliwe.
1: Jakoś tak właśnie.
0: Nie jestem pewna, ale tak wiem, że te zmiany na pewno istnieją, także dokładnie nasi słuchacze musicie wypatrywać teraz. Być może macie jakiś taki pobliski przystanek, tam, gdzie wysiadacie, czy mieszkacie. No i monitorujcie, czy te nazwy właśnie ulegną zmianie. No i w związku z tym, że ten Pyrkon właśnie zaczyna się w ten weekend, no to już od kilku tygodni mamy taką akcję jak Pyrkon w mieście. No i przez to odbywają się wydarzenia związane właśnie takie jak Międzynarodowa Konferencja Branżowa Designer Experience Exchange at Pyrkon, która poświęcona jest projektowaniu gier, albo bo na przykład dla fanów bajek pokaz Toy Story 5 z udziałem aktorów głosowych i reżyserem dubbingu w Multikinie w Starym Browarze. No tak więc już przed samym tym wydarzeniem, tak jak już wspomniałaś, miasto nabiera bardzo dużej pompy i wszystko jest bardzo dobrze, myślę, rozpropagowane, skoro nawet ja, która akurat nie bardzo siedzi w tym świecie i tak jestem doskonale zorientowana, kiedy ten Pyrkon się odbywa. No i co jeszcze w ramach ciekawostki możemy opowiedzieć? No to możecie też tam wypatrywać stanowiska UAM-u. Tak, będzie tam stanowisko UAM-u i z pewnością podchodząc do niego będziecie mogli zobaczyć być może niektórych naszych kolegów czy koleżanki z wydziału, no ale także zczerpnąć wiele ciekawostek i zanurzyć się w ten magiczny świat, co raczej chyba nie kojarzy się z naszym UAM-em, a może okazać się fajną, miłą ciekawostką, szczególnie dla studentów UAM-u, którzy gdzieś tam zobaczą znajome logo. No także koniecznie też dajcie nam znać, drodzy słuchacze, czy wy wybieracie się na Pyrkon, czy na 1, czy na 3 dni, czy w ogóle interesuje was to wydarzenie, bo to też jest całkiem ciekawa kwestia.
1: To prawda, nie wiem, co się ja osobiście czasem mam takie podejście, że chciałabym, a jednocześnie sama otoczka tego wydarzenia jest na tyle ogromna, że może przytłoczyć. Natomiast ktokolwiek jeszcze może nie wie, jakimś cudem, to Pyrkon odbywa się już w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. W tym roku zajmie aż 15 pawilonów, więc naprawdę będzie się działo i będziemy o tym na pewno mówić jeszcze przez najbliższe wiele, wiele dni, nawet po tym, jak się skończy. Natomiast my teraz przechodzimy do piosenki Doomsday.

0: Powiem ci tak, się troszeczkę nie skupiłam na tym, jaka piosenka leciała, ale nie słyszałam żadnych słów.
1: To prawda, ale melodia dalej mi gra w głowie.
0: Melodia gra, natomiast słowa my możemy dopowiedzieć, ponieważ w sercu Poznania powstaje nowe muzeum. Jest to niesamowita informacja, ponieważ opowie nam, będzie on opowiadać o fabrykach i ludziach, którzy stricte budowali samo miasto, więc jest to naprawdę muzeum, które tematem właśnie stricte do Poznania się odnosi. Powstaje ono już dosłownie niedaleko Starego Rynku, więc w samym centrum, i ma ono przypominać o tym, że historia Poznania to nie same zabytki, królowie i wielkie wydarzenia polityczne, ale również jest to swojego rodzaju opowieść o fabrykach, o wynalazcach, o robotnikach i przedsiębiorcach, którzy przez wiele, wiele lat tworzyli nasze miasto praktycznie. I właśnie zakończył się już pierwszy etap tworzenia Muzeum Made in Poznań, czyli właśnie tej nowej instytucji poświęconej przemysłowemu dziedzictwu stolicy Wielkopolski. Mieści się ono na ulicy Jaskółczej, więc naprawdę blisko rynku. I twórcy projektu chcą stworzyć właśnie takie miejsce, które opowie nam tą inną historię, bo wiele osób zawsze skupia się na Poznaniu jako tej historii, troszeczkę mitach, o koziołkach. Natomiast mało kto odnosi się właśnie do tych wszystkich fabryk, które tu się powstawały, i o różnych właśnie wynalazkach, które również działy się w Poznaniu.
1: Zdecydowanie, masz rację. O tym się mówi na pewno za mało. Poznań ma takie swoje najbardziej rozpoznawalne symbole. No myślę, że tu koziołków najpewniej w całej Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać i jest to szczytna inicjatywa. O ile sam pomysł nie wydaje się kontrowersyjny, to jestem w takim razie ciekawa, jaki będzie miał kształt budynków. Jak wiedzą nasi słuchacze lub nie, no na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie samym wnętrzem, a chyba wyglądem budzi spore kontrowersje, więc ciekawe, na jaki design postawią w takim razie poznańscy inwestorzy, no bo może się to okazać, jak to teraz się mówi, wiralowe i przyciągnąć osoby z całej Polski, no
0: tak,
1: które...
0: kontrowersje mają to do siebie, że lubią nas przyciągać mimo wszystko, ale no nigdy nie wiadomo, czy ta kontrowersja finalnie okaże się pozytywna, czy jednak negatywna. Jest to bardzo ryzykowne.
1: To prawda, zawsze gdzieś tam znajdą się mimo wszystko jacyś zwolennicy, ale no tak jak mówisz, jeśli tylko muzeum powstanie, to ja na pewno będę chciała je odwiedzić z samej takiej czystej ciekawości. No i też teraz tak jak myślę, nie wiem, czy masz jakieś doświadczenie, czy byłaś ostatnio w jakimś muzeum, one naprawdę zaczynają coraz fajniej wyglądać pod takim kątem. Nawet dla nas są coraz bardziej przystosowane, tak powiedzmy, od tej strony technicznie są bardzo dopracowane, a dzięki temu stają się chyba jeszcze bardziej ciekawe, bo często to już nie tylko oglądanie samych eksponatów, a jakieś takie wizualizacje czy elementy z jakimś lektorem, który opowiada o jakiejś sytuacji, i no myślę, że tu pewnie będziemy mogli liczyć na coś takiego.
0: Tak, ogólnie powiem ci, że młodzi ludzie jako tako mają takie... ich przyciąga właśnie ta kwestia wizualna i różne takie wrażenia dotykowo-wzrokowe, żeby ich po prostu zaciekawić. I dlatego myślę, że muzea w ten sposób idą coraz bardziej. W przeciwieństwie do osób, powiedzmy, już w wieku naszych rodziców, czy po prostu starszych, oni mają właśnie tendencję do takich muzeów, które są stricte właśnie przepełnione wiedzą. To jest taka moja ciekawostka a propos badań właśnie do turystyki muzealnej, tak dorzucę. Dlatego myślę, że właśnie muzea coraz bardziej idą w tą kwestię taką wrażeniową, można powiedzieć, dotykową, żeby jak najwięcej młodych ludzi przyciągać do siebie.
1: A myślisz, że to też idzie gdzieś tam z taką tiktokizacją wszystkiego, że wszystko musi być bodźcujące?
0: Tak,
1: i
0: no teraz mamy właśnie takie czasy, co nie, że... wszędzie jesteśmy przepełnieni bodźcami i dlatego też jednocześnie szukamy w muzeach również tego samego.
1: I to też... nie wiem, czy poprawnie, jeśli się mylę, pewnie taki trochę jakiś ukłon w stronę najmłodszych dzieciaków, no bo ja sama pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem i to było przedszkole czy podstawówka, te muzeum naprawdę rzadko kiedy interesowały, a te zdają się już tak trochę nadążać za tymi dzieciakami, też dużo takich stref powstaje, więc też jest to taki ciekawy ruch na pewno.
0: Tak, ja pamiętam, jak się przecież jeździło na te wycieczki wszystkie szkolne, to zawsze jak był jakiś punkt muzeum, to było tylko: o nie, znowu muzeum. weźmy, pojedźmy do jakiegoś, nie wiem, basenu, czy na jakieś termy, a nie muzeum. A finalnie myślę, że teraz coraz ciekawsze się robią te muzea dla dzieciaków.
1: I też na pewno ciekawiej się do tego wraca samemu, z własnej nieprzymuszonej woli. No i już kończąc tą naszą anegdotę na temat muzeów, no to nie wiem jak u ciebie, u mnie zawsze padało najważniejsze, sakramentalne pytanie, kiedy będziemy jeść pod Złotymi Łukami.
0: O, to pierwszy słyszę.
1: Musiałam w trochę inny sposób to powiedzieć, tak powiedziałabym to bardziej dosadnie. Ale myślę, że naszym słuchaczom od razu skojarzyły się Złote Łuki z pewną restauracją, więc u mnie to był chyba najważniejszy punkt wycieczki.
0: Tak, zawsze był najważniejszy punkt wycieczki, zwłaszcza jak się pochodziło z jakiegoś małego miasta, gdzie nie było.
1: O, to tak właśnie było w moim przypadku.
0: Moim też.
1: A teraz pewne serce od The Dumplings.

0: powiedz mi, Zuzo, czy zdarzyło ci się kiedyś zrobić za dużo ciasta? Że wiesz, pierwszy raz pieczesz jakieś ciasto i po prostu w pewnym momencie stwierdzasz, jak już je upieczesz, że kurde, za dużo go troszeczkę wyszło, nie mam co z nim zrobić. Zdarzyło ci się?
1: Pewnie tak. Wydaje mi się, że kiedyś miałam tak, że właśnie robiłam i miałam mniejszą blaszkę i wiesz, jak to wymierzysz na oko, czyli średnio, a później okazuje się, że nie ma co z tym ciastem zrobić. A co jeszcze mi się z tym kojarzy, to przepisy od Ani Gotuje na Naleśniki, która robi się 3 godziny, a miało wyjść 3 sztuki. No ale w każdym razie, no na pewno mi się tak zdarzyło, na pewno.
0: No i właśnie pytanie brzmi, takie fundamentalne pytanie brzmi, co zrobić z za dużą ilością ciasta?
1: Ja bym kogoś poczęstowała.
0: Tak, można, ale a co jeśli ktoś nie chce zjeść tego ciasta?
1: O to zależy, na ile masz siłę przekonywania, no bo możesz użyć mniej albo trochę bardziej bezpośrednich metod, no bo trochę tak jak babcie kiedyś nas próbowały karmić
0: tak,
1: na siłę.
0: Ale babci ciasta nie zjesz.
1: Tak, serniczka, ale jeszcze kawałek, będzie mi przykro,
0: zjedz,
1: marnie wyglądasz. No więc być może taka podobna dywiza przyświecała również jednemu jegomościowi, który pojawił się gościnnie na dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznań.
0: Tak, ponieważ jeśli jeszcze może nie dobiegła was ta informacja, to miało dzisiaj miejsce takie zdarzenie, jak pewna rada w Poznaniu siedziała i wszedł na nią pewien mężczyzna, który można powiedzieć, że w nie do końca miły sposób chciał poczęstować swoim ciastem prezydenta miasta Poznania.
1: Tak, no i faktycznie sytuacja skończyła się tym, że no doszło do takiej niezbyt miłej przepychanki słownej. Ten jegomość no był dość agresywny, no i tym tortem postanowił w dość bezpośredni sposób, chyba można tak powiedzieć, poczęstować prezydenta, no bo ciasto wylądowało na twarzy prezydenta Jaśkowiaka, no więc tutaj sytuacja nabrała bardzo dużego dynamizmu i myślę, że to było coś, czego faktycznie nikt się nie spodziewał.
0: No ja się też nie spodziewałam, że dzisiaj rano się obudzę z takimi wieściami w moim telefonie.
1: To prawda. No i oczywiście tenże niechciany, nieproszony gość został szybko wyprowadzony z sali, spotkanie zostało przerwane, no i najpewniej w tej sprawie będzie toczyć się jakieś postępowanie, no bo tutaj może ktoś, kto od bardziej prawniczej strony się zna, domyślam się, że z pewnością pod jakiś prawny kruczek idzie to podciągnąć i z pewnością jest to jakieś wykroczenie. No, niemniej, drodzy słuchacze, jeśli zostanie wam za dużo ciasta, no to może w pierwszej kolejności dajcie znać komuś, że macie za dużo tego ciasta, a może was odwiedzi na kawę, herbatę. No, bo tak na częstować kogoś w taki sposób, no to chyba nie do końca najlepsze rozwiązanie.
0: No, raczej nie. Natomiast my mamy z tej okazji do was nawet reportaż, ponieważ jest to na tyle ciekawe zdarzenie w naszym Poznaniu, że nasz reporter Stanisław Mazurczak stworzył właśnie dla nas specjalnie plik, żebyśmy...
2: Tortem prezydenta Poznania. Do incydentu doszło podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak został urzucony tortem przez mężczyznę, który, jak ustaliło Radio Meteor, był związany ze środowiskiem rozbratu. Akcja była elementem protestu pod hasłem Wilczy bilet dla Jaśkowiaka. Organizatorzy krytykowali prezydenta m.in. za podwyższenie cen biletu komunikacji miejskiej oraz sytuację mieszkańców osiedla maltańskiego. Ich zdaniem wydarzenie miało być symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec polityki władz miasta.
3: Ile lat Jacek Jaśkowiak jest prezydentem? I on mnie słucha coraz bardziej, jest coraz bardziej arogancki. Dlatego dzisiaj podczas sesji absolutoryjnej wnioskowaliśmy o to, aby prezydent tego absolutorium nie dostał. Dlatego dostał wilczy bilet i dlatego od pewnej osoby dostał też tortem w twarz. No bo w zasadzie w tej chwili dialog w Poznaniu jest na takim właśnie poziomie.
2: Mówi Magda Malinowska z Rozbratu. Osoby uczestniczące w proteście podkreślały, że akcja miała mieć charakter symboliczny.
3: Absolutnie tak nie uważam. Nikomu się nic nie stało, nikt nie był ranny. To był w zasadzie performance, symboliczne pokazanie, w którym miejscu jesteśmy w tym mieście.
2: Policja wyprowadziła mężczyznę z gmachu magistratu. Organizatorzy protestu twierdzili, że ograniczono możliwość przedstawienia krytyki wobec prezydenta.
3: Człowiek, który chciał wyrazić jakąś swoją krytykę w stosunku do prezydenta, został siłą wyprowadzony. Policja nie pozwalała mu się wypowiedzieć, nie pozwalała mu mówić, uciszała go, aż w końcu wyprowadziła go stąd w ogóle, żeby nikt nie mógł usłyszeć, co ma do powiedzenia.
2: Do sprawy odniósł się Jacek Jaśkowiak. Prezydent podkreślił, że to był fizyczny atak w miejscu pracy i zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pracowników urzędu.
4: To jest tak naprawdę jakiś kolejny krok i przekraczanie pewnych granic. Otrzymuję regularnie groźby, że mnie poleją kwasem solnym, że mnie zastrzelą. Natomiast to był fizyczny atak w miejscu pracy na sesji absolutoryjnej. Uderzenie, ja nie mam tutaj takich problemów, bo to trenowałem boks, także to nie jest uderzenie, którego bym nie wytrzymał. Pewnie mam zniszczony garnitur, za chwilę przyjdzie technik z policji, żeby to jakoś zabezpieczyć. Może mi się uda go uratować.
2: Prezydent zaznaczył również, że osoba, która dokonała aktu, była zasłonięta przez innego uczestnika wydarzenia.
4: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości. Tak? No i to są też oczywiście potem takie sytuacje dla mnie niełatwe, tak? No bo zostało to, ja zostałem zaatakowany również z tej strony, gdzie niestety nie widzę tym okiem. Także nie mogłem tego zauważyć.
2: Jacek Jaśkowiak powiązał wydarzenia również z wcześniejszą akcją dotyczącą osiedla Maltańskiego, podczas której mieszkańcy wraz z posłanką Marceliną Zawiszą weszli do Urzędu Miasta. Posłanka w rozmowie z Radiem Meteor przekazała, że nie zna osoby, która rzuciła tortem oraz potępia wszelkie formy przemocy. Na miejscu interweniowała Straż Miejska oraz policja.
5: Policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
2: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Z nieoficjalnych informacji Radia Meteor wynika, że mężczyźnie mogą zostać przedstawione 3 zarzuty. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, znieważenie funkcjonariusza publicznego oraz zakłócenie porządku obrad. Organizatorzy zapowiadają, że podobne akcje mogą odbywać się również w przyszłości. Jak mówią, kolejne działania mają być skierowane nie tylko wobec prezydenta, ale także innych miejskich radnych. Dla Radia Meteor Stanisław Mazurczak.
0: Także dziękujemy Ci, Stasiu. Finalnie, poza tym, co się wydarzyło i poza całą tą tortową aferą i nieprzyjemnym przeżyciem, prezydent Jaśkowiak dostał swoje wotum, ponieważ za absolutorium głosowało ogólnie 32 radnych, z czego 26 było za, przeciw było tylko 6. No więc finalnie, poza oczywiście ciastem we włosach, prezydent Jaśkowiak Poznania dostał wotum i cały czas będzie normalnie naszym prezydentem.
1: No tak więc, jaki możemy wyciągnąć z tego morał? Myślę, że nie brać przykładu z Magdy Gessler, która przyszła mi na myśl jeszcze w trakcie, jak wcześniej sobie o tym myślałam, no, która tymi talerzami lubiła rzucać, no, ale raczej chyba nie zdarzyło jej się rzucić ciastem. No więc tutaj już sama nawet Magda Gessler została przebita chyba.
0: No, na to wygląda. Chociaż nie wiem, czy nie rzuciła ciastem nigdy, ale...
1: Jest taka szansa generalnie, ale nie pamiętam przynajmniej takiego incydentu. No, ale zresztą pani Magda Gessler, autorytet kulinarny, no to tutaj też powiedzmy, że było co zazwyczaj w słusznej sprawie, tak, przeprowadzone podczas kuchennych rewolucji, no ale takich kuchennych rewolucji chyba w spotkaniu, w składzie takim jak spotkanie Rady Miasta Poznania nikt się nie spodziewał, no i oby takich incydentów jak najmniej, no bo wiadomo, że ciasto najlepiej smakuje nałożone na talerzu, kiedy jemy je. Dokładnie, kiedy jest zjedzone i kiedy mamy ochotę po prostu takie sobie zjeść.

0: Właśnie leciała piosenka Hungry Like the Wolf. Miejmy nadzieję, że prezydent Jaśkowiak nie był głodny jak wilk, ponieważ wtedy na pewno zjadłby to ciasto.
1: I najpewniej zrobiłby to, zanim trafiłoby na jego twarz.
0: Tak.
1: No, ale to już po fakcie, no tak więc nie dowiemy się, czy tort był smaczny, czy nie. No, najpewniej został jak najszybciej stamtąd również usunięty, tak samo jak ten, który ten tort przyniósł. No, ale... Czy są tu jacyś przedsiębiorcy, ale także osoby, które są samozatrudnione, a może kadra menedżerska, ktoś, kto zarządza zespołem, albo wszyscy, którzy potrzebują zatrzymać się na chwilę i zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne? Myślisz, że zaliczasz się do takich osób?
0: Myślę, że zawsze warto zadbać o swoje zdrowie. Od tego zacznijmy, nieważne kim się jest i co się robi. Więc cokolwiek masz teraz nam ciekawego do powiedzenia, myślę, że jest dla każdego.
1: Okej, okay, skoro już jesteście zainteresowani, no to już spieszę wam z odpowiedzią, a konkretnie mówię o cyklu wakacyjnych warsztatów dla przedsiębiorców, ale tak jak już wspomniałam, nie tylko dla tych przedsiębiorców, są one otwarte. Jest to druga edycja cyklu SOS dla głowy, jak zadbać o siebie w pracy pod presją. No i są to właśnie warsztaty poświęcone dobrostanowi psychicznemu, regeneracji, odporności psychicznej i takiej świadomości dbania o siebie w rzeczywistości, która, no nie ukrywając, jest wymagająca i zawodowo, i biznesowo, no więc z pewnością coś, czego jest ciągłe zapotrzebowanie, no właśnie od tej strony, żeby zadbać o siebie, o swoją psychikę. No i te warsztaty będą odbywać się przy ulicy Za Bramką 1 od 7 lipca do 25 sierpnia tego roku i będą odbywać się w godzinach od 17 do 20. No i tutaj właśnie jest zaplanowany cały cykl takich spotkań i pierwszym z nich jest oddech, uważność, regeneracja. Jak odzyskać energię i jasność działania w wymagającej rzeczywistości biznesowej. No i takie spotkanie odbędzie się już 7 lipca, potem kolejno kilka jeszcze tych spotkań właśnie będzie, aż do końca wakacji, więc właściwie jeśli macie wolne popołudnia w wakacje, no to jak najbardziej możecie zadbać o siebie w taki sposób. No i co ciekawe, co ważne jeszcze, jest to cykl bezpłatny, także nie trzeba ponosić właściwie żadnych kosztów, jedynym ograniczeniem jest limit miejsc, no bo będą się one dokładnie odbywać w Plus 1 Poznań. Jeszcze raz przypomnę, przy ulicy Za Bramką 1, no bo sala szkoleniowa jest dostępna dla osób o ograniczonej liczbie. No, ale poza tym, jak najbardziej możecie się przejść, będą to spotkania z różnymi prowadzącymi, no także jak najbardziej.
0: Jak już wcześniej mówiłyśmy, żyjemy właśnie w takich realiach, że mamy bardzo dużo bodźców dookoła nas i wszystko nas może przytłaczać, więc myślę, że jest to też doskonała okazja, żeby po prostu zrozumieć to otoczenie nasze i jak można się uspokoić i troszeczkę wyluzować. Natomiast jeśli waszym sposobem na wyluzowanie się jest przejechanie się najstarszym czynnym parowozem w Polsce, to mamy świetne wiadomości, ponieważ legenda właśnie tego pociągu wraca na tory Maltanki. Po 2 latach przerwy na poznańskie tory znowu wjeżdża ten parowóz. Będzie on już w najbliższy weekend pierwszych pasażerów przewoził przez kolejkę parkową Maltanka, więc jest taka możliwość, żeby tym parowozem się faktycznie przejechać. Jest to zdecydowanie jedna z takich bardziej popularnych atrakcji Poznania, więc jak najbardziej cieszymy się, że powraca ona na tory. Sama historia właśnie tego pociągu też jest ciekawa, ponieważ jest ten pociąg z roku 1925 wybudowany. Więc jest to naprawdę dużo, ponieważ ma już 101 lat.
1: Tak, to już jest naprawdę dojrzały pociąg, taki już dorosły pro, jak to niektórzy mówią, no więc to na pewno jest w ogóle taka fajna atrakcja, nawet pod takim kątem, że no trudno powiedzieć, jak długo to będzie funkcjonować, nie? W zasadzie, tym bardziej skoro on już jest taki no długowieczny.
0: Tak, jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie on jeździł i naszych turystów, albo po prostu mieszkańców Poznania przewoził kolejką, więc jeśli jesteście ciekawi i jeśli macie właśnie takie marzenie, żeby się takim pociągiem przejechać, to jak najbardziej jest znowu taka okazja u nas w Poznaniu. Natomiast my teraz zostawiamy was na chwilę i przechodzimy do piosenki Let's Go Crazy.

0: Okay. Ocenzurowali nas.
1: Polska nie gotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Radio Meteor.
6: Wybiła godzina 16 w Radiu Meteor. Dalej oczywiście trwają notatki z Poznania w niezmienionym składzie, a może jednak zmienionym, no bo powiększonym w zasadzie, i tak trzeba powiedzieć. Druga godzina, tak jak już zapowiedziałyśmy, będzie z gościem jesteśmy w studiu oczywiście my, Dominika Seweryńska, no i ja, Zuzanna Cyka, a naszym gościem jest...
7: Cześć, jestem Radek, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Geografów. I jestem tutaj z wami, żeby podzielić się moją pasją.
6: No także, tak jak już Radek zapowiedział, będzie dzielić się pasją, no właśnie z tą geografią związaną, więc dla wszystkich geografowych freaków, albo dla tych, którzy z geografią nie są może za pan brat,
8: no ale to chcieliby być.
6: Dokładnie, ale chcieliby być i mają ochotę trochę gdzieś tam przez pryzmat takich ciekawostek, jakichś różnych smaczków tą wiedzę zgłębić, no to ta audycja jest zdecydowanie dla was. No także zostańcie z nami do godziny 17 na antenie Radia Meteor.

0: It's Dark właśnie mieliśmy okazję usłyszeć. No, u nas w studiu nie jest ciemno, tak tylko wam powiem, poza takim, nie wiem, nagrywaniem troszeczkę. U nas jest bardzo jasno i z tej okazji będziemy sobie mówić właśnie o nauce, ponieważ nauka rozjaśnia umysły.
1: O tak, zdecydowanie jest takim światłem dla nas, za którym możemy podążać. No i właśnie my się chcemy dowiedzieć, za jakim światłem podążają wszyscy członkowie koła naukowego geografów. Czym wy się zajmujecie?
2: A więc tak, od badań terenowych po wszelakie analizy przestrzenne, działamy zarówno lokalnie, ogólnopolsko, jak i też międzynarodowo. Ostatnio nasi członkowie wrócili z wyjazdu realizowanego w ramach IDUB-u, wrócili z Sycylii, gdzie badali skutki ekonomiczne tego, że Sycylia jest wyspą, oraz wpływu mafii na rozkład przestrzenny usług.
1: Okej, okay. Bardzo ciekawie.
0: Tak, szczerze mówiąc, troszeczkę się zdziwiłam osobiście, bo nie spodziewałam się czegoś takiego. Bardziej spodziewałam się, że no, jeździmy sobie tutaj po lokalnych miejscowościach.
1: Badamy. Cytryny. Mi się cytryny, nie wiem, dlaczego najbardziej kojarzą się cytryny. Okay.
0: No, mogą się kojarzyć chyba.
1: Mogą być też cytryny.
0: Nie wiem, czy na Sycylii rosną cytryny.
1: Taki stereotyp.
0: Tak. Natomiast jest to naprawdę coś ciekawego. Czyli robicie dużo różnych takich wyjazdów zagranicznych również?
2: Tak, również. Między innymi też na badania, ale również tutaj, jeśli chodzi o speleologię, to co roku jeździmy do Czech, do Moravského Krasu, gdzie eksplorujemy, zwiedzamy jaskinie. No, jest to na pewno ciekawa zajawka i ja osobiście polecam każdemu.
0: Tak, tutaj się pojawiło bardzo ważne słowo, speleologia. Jakbyś mógł wytłumaczyć, ponieważ istnieją osoby, które nie wiedzą, co to słowo znaczy.
1: Na przykład ja.
2: Tak, speleologia w skrócie to jest nauka o jaskiniach, o ich genezie, o powstawaniu, o ich mikroklimacie, ale jest to również eksploracja jaskiń, odkrywanie nowych jaskiń. I może, jeżeli mamy taką jaskinię, to możemy znaleźć jakąś po prostu odnogę podczas eksploracji takiej jaskini, którą wystarczy na przykład odkopać i mamy zupełnie nowy korytarz, który jest do skartowania, do zbadania i po prostu odkrywamy, co tam się znajduje.
0: Myślę, że ten temat na pewno będziemy jeszcze dzisiaj zgłębiać. Haha, zgłębiać, bo jaskinie.
1: Ja tylko tutaj może wspomnę, bo nie wszyscy wiedzą, ja tutaj tylko jestem taka wyobcowana geograficznie, Dominika ma studia, które z tą geografią są powiązane, więc to ja dzisiaj pełnię rolę tego frika, który będzie chciał się dowiedzieć najwięcej.
0: Tak, natomiast jeszcze wróćmy sobie stricte do takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o samo koło naukowe, czyli po prostu liczebność tego koła, ponieważ ja na przykład też nie wiedziałam, ile takie koła mogą w ogóle mieścić członków. Czy macie w ogóle jakiś górny limit?
2: Nie. Nie mamy górnego limitu. Zachęcamy wszystkich do dołączenia, nie tylko osoby z naszego wydziału. Jest to, geografia jest bardzo interdyscyplinarna, także jakby tutaj możemy się krosować z tak naprawdę każdym wydziałem. Jeśli chodzi o liczebność, to jest nas ponad 180 i działamy w ramach 12 sekcji specjalistycznych. Także jest nas trochę, ale no jesteśmy jednym z najstarszych kół na UEM-ie, bo jesteśmy jednym ze stulatków. W 2022-2023 roku akademickim obchodziliśmy nasze stulecie. W tym momencie już przygotowujemy się do 105-lecia, także działamy prężnie, jest co robić.
1: Jak jest co robić, no to myślę, że nie ma lepszego zachęcenia dla studentów niż to, że jest miejsce, w którym jest dużo ciekawych rzeczy do robienia. No i przede wszystkim rzeczy praktycznych, no bo zupełnie szczerze mówiąc, ja wcześniej przed przygotowaniem się do tej audycji, no nie ukrywam, że miałam trochę takie pojęcie, że pewnie tak teorii trochę i gdzieś tam czegoś związanego tak stricte naukowo, w sensie takim nawet stacjonarnym, że tutaj na miejscu dużo robicie, no a tutaj się okazuje, że to zupełnie inaczej wygląda i można wiele zobaczyć z wami, prawda?
2: Przede wszystkim, no, geografia to jest też również zwiedzanie nowych miejsc, także na pewno można dużo zobaczyć.
0: To już też podchodzi pod turystykę, tak to rzucę, ale turystyka tak, też jest związana tak z geografią jak najbardziej, ponieważ z tego co wiem, macie również sekcję turystyki, prawda?
2: Dokładnie, mamy sekcję turystyki, która też jest dosyć liczna, prężnie działa. No tutaj zajmuje się też różnymi tematami, czy też overturizmem, ale też w Wolińskim Parku Narodowym, badaniem ścieżek i tak. No także, no...
0: W turystyce jest też dużo, co, tak. A jakie macie jeszcze na przykład właśnie sekcje poza tą speleologiczną? Jest sekcja taka?
2: Tak, tak, speleologii. Tak. Mamy m.in. hydrologii, monitoringu środowiska przyrodniczego, geoinformacji, kartografii i geomatyki, kształtowania i ochrony środowiska. No jest ich 12, może tutaj wszystkich nie będę wymieniał.
0: Tak, nie trzeba wszystkich, ale jak najbardziej jest ich dużo. Czyli jakby każda z sekcji ma swojego szefa?
2: Tak, tak. Jest, ma swojego kierownika, ma swój, powiedzmy, kierownictwo tutaj razem z zastępcą i oni tak naprawdę również po prostu kierują tymi sekcjami. My tutaj jako zarząd głównego koła wraz z opiekunem sterujemy tymi, że tak powiem, najważniejszymi głównymi przedsięwzięciami, jak organizacja jakichś wydarzeń, obozów naukowych, czy też właśnie publikacja monografii. Tutaj publikujemy m.in. geoprzestrzeń, jak i też w tym roku będzie monografia Wyspy Wolin.
0: I jak najbardziej o tym sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy, dlatego zostańcie z nami na antenie Radia Meteor. Natomiast my na chwilę was zostawiamy i przechodzimy do piosenki Lose Yourself to Dance.

0: Powiedzieliśmy już sobie o tym, że koło ma naprawdę obszerne tego spektrum rzeczy, którymi się zajmuje, no i skoro jest to 180 osób, no to 180 osób musi mieć co robić. No więc powiedz mi, jakie projekty albo inicjatywy ostatnio realizowaliście?
1: A więc tak, no wspomniałem też o właśnie już tych wyjazdach, też projektach lokalnie tutaj dotyczących problematyki Poznania, ale co roku wyjeżdżamy na obóz naukowy na Wolinie i tam prowadzimy szereg badań terenowych, projektów dotyczących takiej lokalnej też społeczności, które mają po prostu przełożenie na realne wyniki, jakby też jest to super sposób dla gmin w kreowaniu swojej polityki środowiskowej. I właśnie w tym roku kończymy pracę nad wydaniem własnej monografii Wyspy Wolin, Środowisko geograficzne w czasach zmian klimatu oraz narastającej antropopresji.
0: To może jeszcze dopowiedz nam tylko, czym jest ta monografia dokładnie.
2: Tak, właśnie też chciałam zapytać, bo to jest bardzo skomplikowane słowo.
1: Tak, monografia to jest to tak naprawdę, powiedzmy taka książeczka, zbiór po prostu rozdziałów naszych członków, którzy publikują, no nie tylko członków naszych. I tak naprawdę jest ona podzielona rozdziałami tematycznymi. I w ramach tej monografii właśnie będzie ponad 20 rozdziałów naszych członków, także będzie to troszeczkę cegła, ale jest to odzwierciedlenie 5 lat tak naprawdę naszej pracy w tym regionie i będzie to takie kompendium po prostu wiedzy dla samorządów, dla Wolińskiego Parku Narodowego, co też robić po prostu w czasach zmian klimatu i tej antropopresji.
0: Czyli wy, można tak to skrócić, macie realny wpływ na to, jak wygląda, kształtuje się i jak działają władze związane z tą Wyspą Wolin, dobrze to rozumiem?
1: Czy wpływ? To jest kwestia sporna, ponieważ często samorządy nie chcą też słyszeć oczywiście pewnych wniosków, które wychodzą z badań naukowych, ale no to jak wszędzie. Ale tak, no są to realne problemy też tego regionu, także ma to na pewno odzwierciedlenie w po prostu rzeczywistości.
2: Czyli nawet jak są właśnie wycieczki, bo często ludziom się wydaje, że a, koło naukowe, jeżdżą na jakieś wycieczki i tam sobie po prostu nic nie robią, to tutaj obalamy ten mit i mówimy wam, że koło geografów naprawdę jedzie i robi i ma z tego realne wyniki, które przekładają się faktycznie na badania naukowe. Poza tym oczywiście robią też inne ciekawe rzeczy. Ja was teraz tutaj przetestuję z wiedzy. Was obu tutaj i naszych słuchaczy również. Powiedzcie mi, jak się nazywa obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych?
0: Mapa.
2: To jest mapa.
1: Tak.
2: Okay, też. To jest mapa. Też.
1: Ortofotomapa. Także tak.
2: Okej, okay, dobrze.
0: Ma w słowie mapa.
2: Jest słowo mapa. Dobrze, Zuza. Dobrze ci idzie.
0: Dobra, jedźmy dalej. Już się rozgrzałam.
2: Okej, okay, dalej. Objaśniająca część mapy, to możesz wiedzieć.
0: To jest, nie skala, tylko to jest legenda.
2: Tak, brawo, dokładnie.
0: Mapa też ma skalę. To nie było przypadkowe.
2: To prawda.
0: Tu chciałam zabłysnąć.
2: Okej, okay, a tu widzę jakieś dziwne pytanie. Bezzałogowy statek powietrzny.
1: Dron.
2: A, okej. Okay. Nie tak. Pomyślałabym.
0: Skojarzyłam. Tak.
1: Jest to po prostu taka profesjonalna nazwa.
2: Okej, okay, ostatnie. Model danych zbudowany z komórek pikseli.
1: Raster.
0: Okej. Okay, właśnie to miałam na myśli, ale nie chciałam się wyrywać, więc...
2: Tak, na pewno wszystko wiedziałaś. Tak, nie wątpimy w twoją wiedzę.
0: Każda z odpowiedzi była tutaj oczywiście przemyślana. No ale właśnie... takie chociażby łamigłówki, można powiedzieć, a bardziej krzyżówki, znajdują się w krzyżówce SKNG. No, czyli w waszym takim może projekcie, tak możecie to nazwać?
1: Tak, jest to po prostu trochę wyjście też, bo krzyżówki w tych czasach jakiś mają po prostu renesans i też jest to po prostu nasza forma promocji. Rozdajemy to na naszych wydarzeniach, też naszym członkom po prostu. Myślę, że to jest to fajna forma promocji i też umilenia czasu.
2: Mhm. Jak najbardziej. Jest to bardzo ładne wydanie, które zawiera różne tematyczne zagadnienia. Na przykład mamy tutaj sekcję turystyki i rekreacji, sekcję kartografii i geomatyki, bo z której właśnie pytania wam też zadawałam, bądź sekcję geoinformacji, albo nawet sekcję hydrologii, więc jak najbardziej są to ciekawe rzeczy, które myślę, że można tak troszeczkę poszerzyć swoją wiedzę. Nie są to też jakoś niesamowicie trudne krzyżówki, tak jak wspominałeś nam wcześniej, ponieważ są one skierowane również do uczniów
1: liceum. Klas średnich, tak.
2: Klas średnich, dokładnie. Więc jak najbardziej właśnie tutaj koło geografów realizuje dużo różnych projektów, natomiast o tych jeszcze wycieczkach, na które jeździcie i o różnych troszeczkę innych kulisowych rzeczach porozmawiamy sobie po tym, jak na antenie Radia Meteor usłyszymy Daria Zawiałow.

0: tak jak już wcześniej był wspomniany obóz, no to właśnie my chcielibyśmy cię trochę jeszcze bardziej pociągnąć za język, żebyś nam opowiedział dokładnie, gdzie i jakie wyjazdy, czy też może gry miejskie macie ze sobą, albo macie w planach, no tak żeby naszym słuchaczom zobrazować, że to najpewniej nie jest tylko jedna destynacja, tylko są one różne. No i jeszcze na początek pytanie. Żeby pojechać na ten wyjazd, trzeba być członkiem koła naukowego?
1: Tak, żeby pojechać na wyjazd, trzeba być członkiem koła naukowego, no natomiast nie jest to trudne, żeby do nas dołączyć, wystarczy się do nas odezwać na social mediach, czy też mailowo i wyrazić chęć takiego dołączenia. No tak jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy zamknięci tylko na członków, w sensie na studentów geografii, tylo dla każdego studenta na UM-ie. Jeśli chodzi o właśnie wyjazdy, to tak utarło się u nas, że po prostu mamy dwa wyjazdy rocznie. Jest to zazwyczaj w pierwszym i drugim semestrze. Po prostu tradycyjnie jeździmy na początku roku do Wojciechowa. Tam oczywiście zwiedzamy jaskinię.
0: Także czyli jest speleologia.
1: Tak, speleologia. Jest to nasza destynacja, gdzie po prostu osoby z całego koła, nie tylko z sekcji speleologii, mogą po prostu poczuć pierwszy raz tej jaskini, że tak powiem, jest to nasze pole treningowe. Zazwyczaj wracają z wieloma siniakami, ale też uśmiechem na twarzy.
0: Od czego te siniaki?
1: Od czołgania się po kolanach, okay. Przeciskania się, wspinania się po jaskini, po ścianach, także...
2: Brzmi jak świetna zabawa, prawda? Widzę twoją minę.
0: Tak.
2: Bardzo zadowoloną z tej wizji.
0: Chociaż z drugiej strony może właśnie taka odmiana, podobno my jako ludzie bardzo lubimy z reguły próbować nowych rzeczy, no więc właśnie może tak na przekór sobie nawet wyjść jakieś takie pewnie ze strefy komfortu też, no nie?
1: Tak, tak. No ja uważam, że każdy też z nas postrzega tak przestrzeń, świat po prostu poprzez własne doświadczenia, tym czym się zajmuje, w czym się specjalizuje. A to koło, no studia to jest czas też poznawania siebie i swoich zajawek, tego co nas interesuje w życiu. No i to koło trochę daje nam taką możliwość. Tutaj działamy w 12 sekcjach, każdy interesuje się czym innym i poznając tych ludzi ja często po prostu... jestem zaszokowany, że można w ten sposób odbierać świat, jakby poprzez zauważenie rzeczy, których na co dzień tak naprawdę nie zauważamy. Też mamy takiego kolegę po prostu, który bardzo mocno siedzi w meteo i jak pojechaliśmy w badania, na badania terenowe, to złapała nas ulewa i siedzieliśmy w aucie i tak, wychodzić czy nie wychodzić, i tutaj zaraz odpalił jakiś radar, mapki, meteo i mówi: poczekajcie 15 minut. No i nagle ulewa ustąpiła, także no każdy ma swoją zajawkę i chce się z nią podzielić i ja też na przykład jestem otwarty na poznawanie innych zainteresowań. Mhm.
0: A czy macie też takie osoby, które przychodzą do was, zgłaszają się, ale nie mają żadnego backgroundu wiedzy i są ciekawi, jak to wygląda, czy faktycznie raczej są to już osoby takie wprawione w boju, kolokwialnie mówiąc?
1: Są też takie osoby, po prostu, że tak powiem, które nie mają jakiejś stricte wiedzy geograficznej, ale nie jest to też problemem, bo tutaj no właśnie ta geografia jest bardzo interdyscyplinarna, czy to też można na przykład z historią fajnie powiązać i tak dalej, także pomysły na projekty zawsze są, jak nie ma się też, że tak powiem, tego doświadczenia, to fajnie jest też wyjść z pomysłem i po prostu starsi członkowie wyjdą z tą pomocą, tak? Tutaj się zbierze jakaś, że tak powiem, ekipa i można coś fajnego zrobić.
2: A też jeszcze wracając na chwilę, bo mówiłeś o pierwszym wyjeździe, tak, który jest właśnie tym jaskiniowym wyjazdem. A co z drugim?
1: Drugi wyjazd jest on co roku indziej, tak naprawdę. Często są też góry, ale w tym roku na przykład byliśmy na kajakach. Jak się okazuje, dużo osób nie pływało nigdy kajakiem. Także byliśmy tutaj lokalnie na rzece Wełnę pod obornikami i ona jest słynna z tego, że ma dosyć dużo powalonych drzew, także jest co robić, jest zabawa z przeciąganiem przeszkód, w sensie kajaku przez przeszkody. zdarzyło się pływanie od brzegu do brzegu zygzakiem, wpadanie w trzciny, także myślę, że integracyjnie była to świetna zabawa i po prostu też miałem feedback, że bardzo dużo osób było zadowolonych, także myślę, że to też jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby budować te relacje po prostu, zacieśniać przyjaźnie.
0: Mhm, czyli też jest zapotrzebowanie na takie wyjazdy, bo to jest ważne, bo jedna rzecz, próbować coś organizować, rozgłaszać, a druga jest taka, że ludzie są jak... Ja chcę jechać. Kiedy wyjazd?
1: Tak, dokładnie.
2: Dużo macie uczestników właśnie na takich wyjazdach?
1: Zależy od roku, ale no na Wojciszu zawsze się cieszy powodzeniem około 30-40 osób. Na kajaki w tym roku mieliśmy 25 osób. Także no myślę, że dosyć dobre, dobra aktywność.
2: Jak najbardziej, jest to całkiem sporo osób. Są to duże projekty, na pewno nie są też łatwe w organizacji, więc mogę się założyć, że dużo osób organizuje takie wycieczki.
1: Tak. Takie ogólne to my tutaj głównie zarządem organizujemy, ale też chciałbym wspomnieć, że sekcje właśnie organizują własne, że tak powiem, wyprawy, wyjazdy. Tutaj sekcja speleologii też co roku jeździ na Morawy Czeskie, czy też do baz zintegrowanego monitoringu środowiska sekcje wyjeżdżają. I to już się dzieje, że tak powiem, w ramach sekcji, działalności stricte sekcji. Też oni mają, spotykają się właśnie integracyjnie i budują po prostu tą społeczność.
2: A czy na przykład będąc w, nie wiem, sekcji speleologii, chce się pojechać na, nie wiem, wyjazd, nie wiem, sekcji hydrologii, czy jest taka, można tak zrobić, czy to właśnie typowo tylko ze swoją?
1: To już zależy, bo u nas jest też struktura tego naszego koła, bo może o tym trochę zapomniałem powiedzieć, jest taka, że nie trzeba należeć do jednej sekcji. Można należeć do kilku sekcji i po prostu tym, czym się interesujemy, poszczególnie działać w tych sekcjach, także nie zamykamy się, że stricte w jednej sekcji może działać jedna osoba, tylko właśnie wymieniamy się tutaj tymi sekcjami, tymi zainteresowaniami i myślę, że to jest po prostu też ważne, że jest taka możliwość.
0: I dołączając do koła, najpewniej już trzeba być chociaż trochę sprecyzowanym w tym, gdzie by się chciało pójść?
1: Tak. No, można sobie po prostu wybrać na przykład jedną sekcję, spróbować, czy tematy nam, że tak powiem, podpadną. Można później się zapisać do drugiej.
0: A tak obchodząc trochę od drugiej strony, czy gdyby dla kogoś interesujące były najbardziej same te wyjazdy, wiadomo, że one też zawierają te takie aspekty no właśnie związane szeroko pojętą geografią, czyli nie jest to tylko wycieczka, żeby pochodzić, powiedzmy, nie wiem, po górach i jakby czysto towarzysko-integracyjnie, ale gdyby ktoś był tylko zainteresowany wyjazdami, macie u was takie osoby, czy to i tak są zawsze osoby, które oprócz tego działają i robią inne rzeczy?
1: Raczej takich osób stricte zainteresowanych tylko wyjazdami nie mamy, bo zazwyczaj też się to po prostu kończy tak, że są zainteresowane działalnością w tym kole, czyli czy też nie stricte może jakoś mocno projektowo, że same projekty naukowe robią, ale też popularno-naukowo. Organizujemy u nas GIS Day, co roku przyjeżdża, no, można powiedzieć, kilkaset uczniów na nasz wydział.
2: Czym jest GIS Day?
1: Tak, GIS Day to jest święto geoinformacji. W przyszłym roku będzie 25-lecie GIS Dayu na naszym.
2: No to szykuje się duża impreza w takim razie.
1: Tak, przygotowania trwają. Także będzie jubileuszowo. No tutaj to jest święto stricte skierowane dla też po prostu szkół średnich i no tutaj dzielimy się naszą zajawką, jaką jest akurat w tym przypadku geoinformacja, dane przestrzenne GIS. Także tak, no jest dużo ciekawych wykładów, też sekcje wystawiają swoje stoiska, gdzie można bliżej poznać naszą działalność.
0: No więc na pewno jest to bardziej dla osób, które już w czymś się odnajdują, w tej takiej sferze geograficznej, no ale z drugiej strony, żeby się dopiero zagłębić, też rozumiem, że to nie zamyka. No i my też jeszcze nie zamykamy naszych wrót, naszej rozmowy, tak więc nie regulujcie odbiorników i na chwilę przenieście się na imprezę z Miley Cyrus.

0: Zostawiamy na razie imprezę w USA. No niestety kończą się czasami takie imprezy. Natomiast przechodzimy do imprezy w Murawach.
1: Murawach,
0: dobrze. Tak. Ponieważ mamy tutaj ważne wyjazdy i ważne eventy, można powiedzieć, które się działy w ramach właśnie koła waszego, o których chciałeś nam opowiedzieć. Więc jak najbardziej zapinamy pasy, bo jak troszeczkę tutaj nam usłyszeliśmy już za anteną, działo się ciekawie.
1: Tak, to zanim jeszcze przejdziemy do Moraw Czeskich, to jeśli chodzi o te jaskinie, to nasze członkinie na przykład miały okazję brać udział w wyprawie jaskiniowej do Czarnogóry. Tam odkrywały, że tak powiem, nowe jaskinie, kartowały nowe korytarze, przekartowały dobre set metrów jaskini, wspinały się na kominy.
2: Może jeszcze tak sprecyzujmy ten bardzo mądrze brzmiący język. Czym jest kartowanie?
1: Kartowanie jest to tak naprawdę mierzenie jaskini, przenoszenie jej po prostu na mapę.
2: Jak się to robi? Bo ja sobie wyobraziłam właśnie, że idę z linijką i mierzę po kolei. Dobra, tutaj mamy 10 cm, tu 15 w górę. Kurde, jest wgłębienie. No i dobra, jakby, jak to się mierzy?
1: W zasadzie dokładnie tak kiedyś to wyglądało. Po prostu, po prostu takimi dużymi taśmami, z takimi kątomierzami, takimi do azymutów mierzenia, a później... Kątów.
2: Kątów.
0: Taki kąt w skrócie.
2: Dobrze.
0: Tak. Już nie będziemy wchodzić w to, że od północy to gdzieś tam. Taki kąt.
2: Okej. I tak, czyli mierzyło się tak kiedyś?
1: Tak, kiedyś się tak mierzyło. No w tych czasach już mamy troszkę nowocześniejszy sprzęt, ponieważ mamy takie disto, takie darmierze laserowe i po prostu one już to mierzą. Mierzą, że tak powiem, komputerowo i później jest to przenoszone po prostu do programów 3D i tak dalej i na tej podstawie są tworzone przekroje i po prostu jaskiń.
2: Czyli nikt z miarą nie musi już latać.
0: Tak, z linijką już nie trzeba.
1: Tak.
2: Ani z tym do mierzenia kątów.
1: Nikt nie powiedział, że dużo jest to ułatwione, ale na pewno w pewnym stopniu.
2: Pewnie bardziej jest to skomplikowane w tą stronę techniczną, zakładam, niż taką techniczną, w sensie bardziej komputerowo, niż tak fizycznie z tym mierzeniem, że było to kłopotliwe. Czyli właśnie one miały okazję tak
0: pomierzyć. Tak. Przełożyć na
2: jaskinie.
0: W cudzysłowie przełożyć na papier jaskinie.
1: Dokładnie.
0: Czy one były pierwszymi, które to robiły w tych jaskiniach?
1: Tak. Bo to po prostu jest system jaskiniowy, który jest nadal odkrywany. Po prostu są odkrywane nowe korytarze, kominy, które po prostu potrzebują kartowania. I taka wyprawa generalnie to zazwyczaj właśnie ma na celu kartowanie takich jaskiń. I no to jest może ciekawe, że oni śpią w tych jaskiniach. Po prostu spędzają tam... kilkadziesiąt
2: tutaj
1: godzin.
2: Tutaj zrobiliśmy gigantyczne oczy, tak żeby zobrazować dla naszych słuchaczy.
1: Tak, jest biwak. No, wiąże się to z ryzykiem, ponieważ no, tak jak wiemy, jakie są warunki w jaskini, jest po prostu mokro, błoto. Zdarzają się przy po prostu wyziębienia i tak dalej, także trzeba uważać, trzeba tam schodzić z doświadczoną ekipą, z ludźmi po prostu, którym się też ufa.
0: Tak, zwłaszcza w miejscach nieodkrytych jeszcze tak do końca.
2: Nieprzebadanych.
0: Nie wiadomo, co znajdziemy, jakich kosmitów w zakamarkach.
1: Tak, dokładnie.
2: No czyli taki w ogóle bardzo duży wkład ogólnie, można powiedzieć, naukowy, bo no, to jest naprawdę piękne osiągnięcie, móc badać, mierzyć i w jakiś sposób zapisać się chociaż własnymi tymi doświadczeniami w czymś w miejscu nieodkrytym, no bo wiadomo, żyjemy w takich czasach, gdzie... No,
0: wydaje nam się, że już wszystko widzieliśmy.
2: Dokładnie, wszystko
0: znamy.
2: Już jest odkryte.
1: Tak.
2: Trudno już wymyślić koła na nowo, a co dopiero dostać się do takiej możliwości, żeby właśnie taki projekt zrealizować. A nie wiem, czy możesz zdradzić taką kwestię, ale i tak zapytam. Wy musicie to realizować z własnej kieszeni, czy ze względu na koło naukowe to jest jakoś dofinansowane?
1: Zależy też, które wyjazdy, bo akurat ten konkretny to też, że tak powiem, członkowie naszego koła finansowały sobie samemu też. Jak to jest z rozliczeniami? Różnie można rzeczy rozliczać. Niektórych po prostu nie jesteśmy w stanie rozliczyć z naszego budżetu, ale na przykład nasz obóz nowy nie jest darmowy dla każdego, także też cieszy się, myślę, takim powodzeniem. Tyle osób chce działać i robić te badania, no przez po prostu 2 tygodnie blisko 100 osób się przez niego przewinie, także myślę, że jest to fajnie. Ale wracając jeszcze do jaskiń, to właśnie co roku jeździmy też na właśnie do Czech, na Morawy. Tam zwiedzamy jaskinie i tam po prostu jaskinie są nie z tej ziemi, można powiedzieć, w sensie naprawdę takie rzeczy ogląda się po prostu w National Geographic, jakby kilkumetrowe draperie, nacieki.
2: Czym są draperie?
1: Draperie to są takie formy naciekowe, które wyglądają jak takie organy zwisające po prostu.
2: Mhm. Czyli to zawsze z góry.
1: Tak, z góry.
2: Z góry jakby jaskini, tak jak idziemy, no to można pewnie, nie wiem, czy to jest na tyle długie, żeby się o to uderzyć, idąc głową na przykład?
1: No zależy, bo jaskinia jest bardzo zróżnicowana, ponieważ tak naprawdę jeśli mowa o jaskini amatorskiej, jest to 40 km jaskini i tak naprawdę są tam ogromne komory, w których nie widzimy, że tak powiem, sufitu, albo są to takie po prostu bardzo duże, długie kominy. Także no jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, zróżnicowana przestrzeń. Są też jakieś cieśniny, trzeba się przeciskać. A w ogóle w jaskini amatorskiej płynie rzeka. Także podczas jednej z wypraw przechodziliśmy przez taką część, że przeprawialiśmy się tratwą.
2: Wow.
1: Tak.
2: Brzmi tak egzotycznie. Czyli, drodzy słuchacze, jeśli brakuje wam wrażeń, może trochę adrenalinki, no bo to tak brzmi, no to koło naukowego geografów czeka na was razem z sekcją speleologii. No, to takie na pewno niezapomniane wrażenia i chyba mimo wszystko, kiedy nie jest się członkiem takiego koła naukowego, trudno pewnie o taki wyjazd na własną rękę. Oczywiście na pewno są jakieś zorganizowane, ale raz, że koszty, dwa, że dostępność, no więc tutaj na pewno taka też niepowtarzalna okazja.
1: Tak, my tutaj współpracujemy między innymi z Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego, też tutaj z zaprzyjaźnionymi speleologami, więc jakby mamy możliwość po prostu też działania. Można się zapisać na kurs do właśnie Wielkopolskiego Klubu Taternictwa, gdzie oni po prostu realizują kursy na to i tam można po prostu też zwiedzać te jaskinie, ale no też to się, że tak powiem, łączy z kosztami takiego kursu. No u nas, że tak powiem, ten próg wejścia jest troszeczkę mniejszy. Mhm.
2: No czyli też takie motywujące, to znaczy, że właściwie to wystarczy spróbować, a później gdzie was poniesie, jaką jaskinię będziecie mieli okazję badać, a może nawet po raz pierwszy, no to kto wie. No, a my jeszcze za chwilę niestety będziemy kończyć tą rozmowę, ale to jeszcze nie w tej chwili, ponieważ na antenie Radia Meteor teraz Kasia Kurzawska i Smolik.

0: A my już wracamy do Was ponownie z kolejną, już teraz coraz mniejszą dawką wiedzy o kole naukowym geografów, kole naukowym geografów naszego, naszej uczelni. Mamy znowu mamy naszego gościa cały czas i już po prostu powoli kończymy tą rozmowę naszą, natomiast jeszcze na samo zakończenie, jak już obiecaliśmy, pojawi się tutaj historia o Morawach.
1: Tak, tak.
0: Tak, o Morawach. Nazwy nie są moją mocną stroną, ale dobrze, już zapamiętam. Jak już mówiliśmy, jeszcze o tym sobie wspomnimy, ponieważ szykuje nam się tutaj też coś ciekawego na pewno.
1: Tak, jak już wcześniej wspomniałem właśnie o przeprawach tratwą, to właśnie działo się w jaskini amatelskiej na Morawach i jest to ogromny system po prostu jaskiniowy i Czesi mają to szczęście, trochę większe od nas, że tam po prostu zawartość tego wapnia w tej wodzie i tak dalej sprzyja budowaniu tych nacieków. I oni tam są po prostu piękne, kilkumetrowe nacieki, gdzie u nas, że tak powiem, żeby zbudował się taki naciek, no to jest dużo więcej czasu i tak dalej. Także no, mieliśmy okazję po prostu widzieć przepiękne widoki. I jest to naprawdę ogromna jaskinia, przez nią przepływa ta rzeka, także po pasa po prostu brodziliśmy czasami w wodzie, przechodziliśmy po linach przez jakieś szczeliny. Tamta jaskinia jest w taki sposób dostosowana, że tam są, ona nie jest sprzętowa, nie potrzeba po prostu specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego, aby po niej się poruszać. Wystarczy, że tak powiem, kombinezon jaskiniowy i kalosze. Natomiast są w niej zamontowane takie ogromne 50-metrowe drabiny, po których się schodzi po prostu przemierzając te korytarze, także na pewno nie jednej osobie zadrżała w tym mi noga na takiej drabinie, ale no jest to niesamowite przeżycie. Też super atmosfera, bo po prostu po takim wyjściu jaskiniowym mamy wspólne ognisko, że tak powiem, integracja w po prostu domku spaleoklubu czeskiego, pośrodku niczego, bez wody, tylko z wychodkiem w lesie, także.
2: Brzmi klimatycznie i tak, taki powrót do natury właściwie, chciałby się powiedzieć, nie? Takie coś, co mamy w sumie, jakby nie patrzeć, trochę zakorzenione takie warunki, do których no, jesteśmy w stanie się przystosować, no pewnie nie każde.
1: Tak, trochę surwiła, ale szczerze mówiąc, kwestia przyzwyczajenia, po już kilku takich po prostu wyjazdach wchodzi się w ten tryb, że to jest wyjazd i że tak powiem, nie przeszkadza to w zupełności.
0: Mi tak jak opowiadałaś o tych drabinach, kojarzy się to dosłownie z takim podziemnym parkiem linowym.
1: Tak.
0: Troszeczkę. Ogólnie jeśli ktoś boi się na wysokości na drzewach, no to może nie będzie bał się wysokości pod ziemią.
1: Nie widać, jak się schodzi po takiej linie do jaskini, nie widać, co ma się zazwyczaj pod nogami, także może
0: jeszcze
1: faktycznie.
0: Jeszcze lepiej. Lęk wysokości już nie działa, bo nie
2: element
0: widać dna.
2: Element zaskoczenia.
1: Tak. Mimo dobrej czołówki, to czasami nie widać dna, także...
2: To też dla odważnych na pewno, nie dla każdego i dla tych pewnie o mocniejszych nerwach, bo ja sobie wyobrażam z moim lękiem wysokości, który i tak by sobie wizualizował pewnie tą przepaść nieskończoną.
0: No jeszcze dłuższą niż na pewno by była.
2: No właśnie i ta niewiedza może wpływać różnie. No ale mam nadzieję, że nasi słuchacze już wiedzą doskonale, z czym je się i jak wygląda studenckie koło naukowe geografów. No i myślę, że nie jeden z was być może poczuł się zainspirowany do przemyślenia nad taką ścieżką, albo w ogóle nad takim wyjazdem. Kto nie lubi wyjazdów?
0: No, to zdarzają się ludzie.
2: No tak, ale myślę, że to mniejszość.
1: Ale jak wspomniałem wcześniej, mamy 12 sekcji, w tym sekcję geoinformacji, która w sumie najmniej działa terenowo.
0: Informuje o geografii.
1: Tak, tak.
0: W sensie informować można z miejsca na kanapie.
1: Także dla każdego coś się znajdzie.
2: No to w takim razie nic, tylko czekać na kolejną rekrutację, na możliwość dołączenia w wasze szeregi i być może odkrycia kiedyś jakiejś nowej jaskini, co brzmi naprawdę wow.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
1: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła godzina 17, wtorek, a to oznacza oczywiście na Wyspiarskim Murawie audycję poświęconą angielskiej piłce. No i cóż, no trzeba powiedzieć wprost, że jest to ostatnia audycja w tym sezonie. Mam nadzieję, że wrócimy silniejsi i lepsi w kolejnym sezonie. No i cóż, mamy też troszeczkę odskocznie od tematów związanych z piłką, typowo newsów ze świata Premier League czy też innych lig, ponieważ przygotowałem quiz dla naszych właśnie rywali. A ja to rzeczywiście chciałbym ich przedstawić. Po mojej lewej stronie jest Maciej Chwaliński.
1: Witam, dzień dobry.
0: Po mojej prawej Julia Okoniewska.
2: Witam, witam.
0: A ja nazywam się Piotr Stachura i ponownie jeszcze raz zapraszam was wszystkich do tej audycji na Wyspiarskim Murawie. No i cóż, tak jak powiedziałem, przed nami quiz dotyczący generalnie sezonu 2025-2026 w Premier League. Będzie wiele tematów, różnych zawodników, statystyk, trenerów i też związanych troszeczkę z tematem teraźniejszym, czyli z mundialem. Wyjaśnię mu też szybko zasady. To nie jest troszeczkę inna wersja quizu, które znamy chociażby z audycji Keksu, gdzie przy okazji Keksu zawodnicy zdobywają punkty wzwyż, żeby po prostu ten, kto najwięcej ma ich na samym końcu, to wygrywa. A tutaj jest troszeczkę inna odskocznia, ponieważ mamy kilka pytań, wśród nich jest kilka odpowiedzi i generalnie najmniej oczywista odpowiedź, którą któryś z zawodników po prostu gdzieś tam przedstawi, ona jest punktowana od tak naprawdę 100 do 0 punktów i 0 oznacza najlepszą możliwą odpowiedź, bo jest ona najmniej oczywista i generalnie najbardziej preferowana, ponieważ na koniec ten, kto będzie mieć tych punktów najmniej, zostanie zwycięzcą pierwszej edycji wielkiego Wyspiarskiego quizu.
1: Jest o co grać.
0: Jest o co grać. Na pewno jakaś nagroda się pojawi. I też jeszcze, to myślę za chwilkę, powiem wam dokładnie jeszcze parę zasad, ale zanim o tym, Tilov i jego Warszawa.

0: Wracamy już do was ponownie z rozpoczęciem quizu. Jeszcze szybkie tutaj wyjaśnienie. Na rundę mamy 5 rund. W pierwszej rundzie mamy 3 pytania, a z kolei w rundzie od 2 do 5 mamy tych pytań 2. No i w tym przypadku, jako że macie w pierwszej rundzie 3 pytania, daję wam 2 minuty na odpowiedź. Ten czas liczę dla obydwu z was jednocześnie. No i zatrzymuję go w momencie, kiedy obydwaj macie już taką wymyśloną odpowiedź lub kiedy po prostu czas się skończy. Także, no co, myślę, że możemy, ja też najpierw wam powiem pytanie. Wymień zespół, oczywiście w Premier League w tym sezonie, który zakończył sezon w top 10. I już zaraz wam liczę tutaj
1: czyli czas. Czyli 10 miejsce punktuje najlepiej.
0: Dobrze, już czas zaczęty, więc macie 2 minuty na pomyślenie.
1: Może zagram bezpiecznie?
0: No słuchaj, no nie ma, możecie tutaj myślicie, jeszcze oczywiście macie naprawdę troszkę czasu, no także...
2: To już od razu odpada top 4, odpada to, tam ci mieli to.
1: Ja wiem, kto był 8, ale nie wiem, kto był 9 i 10. A to i tak będzie dobrze, jak 8 miejsce podobnie.
0: Myślę, że nie będzie najgorzej.
1: Kurczę, bo potem mógłbym strzelać, ale to to jest jak
2: ja
1: na
2: też usuwam sobie, od razu sobie też sam dół tabeli, nie?
1: Kto tam walczy do końca o te puchary? Ciężkie, ciężkie. Nie no, ja chyba zagram bezpiecznie, żeby tak pewnie i obstawię to Brighton.
0: Okej, okay, Brighton. A ty, Julia?
2: Chelsea.
0: Okej. Więc... Powiedziałeś Brighton, tak?
1: Tak.
0: Brighton ma punktów 25.
1: Bo było na miejscu?
0: Było na miejscu. Znaczy, nie, to jakby wynika bardziej nie z miejsca. Aha. Przepraszam, to nie wynikało z miejsca. To bardziej wynikało z tej, jakby, mówię, znowu tej oczywistości.
1: Okej, okay, to mogą dać jakieś Bournemouth albo Brentford w sumie. Dobra, no to źle myślałem, dobra. Ale, to
0: ale masz Brighton punktów 25, a Julka ma punktów 70. Więc
1: teraz tutaj gra na utrzymanie.
0: Tak, teraz gra na utrzymanie, więc Maciej wychodzi w tym momencie na prowadzenie. Ja w tym momencie resetuję licznik i od razu zadaję wam pytanie numer 2. Podaj nazwisko trenera, który został zwolniony w tamtym sezonie Premier League.
1: No było ich kilku.
0: Macie ich 12, jeśli dobrze pamiętam.
1: A który był taki najbardziej taki nieznany?
0: Znaczy, nie mówię, albo też, czy to w zależności od jego gdzieś tam bycia znanym, albo też z jego okresu pracy w danym klubie.
1: Okej, okay, bo rozumiem, że ranking tych osób jest subiektywny, to ma najwięcej, kto najmniej punktów.
0: Tak.
1: To jak kiedyś rok na kucie, jak słowem słynne strzały.
0: Ale jakby, bo to chodziło o to po prostu, że no, pod kątem znajomości ewentualnie okresu pracy.
2: Ja teoretycznie jakieś nazwisko mam, ale nie wiem, czy to nie może być oczywiste akurat.
1: Ja mam jedno nazwisko, innych na razie szukam w głowie, bo było ich 12, jak powiedziałeś zresztą. No.
0: Tak.
1: Kto tam mógł być? No pewnie ktoś z dołu tabeli.
0: A jeszcze też wam powiem, że liczę też zwolnienia po zakończonym sezonie. Po prostu ja w tym momencie traktuję zakończony sezon, że nie rozpoczął się jeszcze sezon 26-27.
1: Ale tylko zwolnienia, jak ktoś na przykład poszedł do jakiegoś innego klubu, to...
0: Znaczy no po prostu wszystkie zwolnienia, które miały miejsce, nawet jak ktoś znalazł pracę ponownie.
1: Dobra, to ja polecę defensywnie Enzo Maresca.
0: Okej, okay. Enzo Maresca. To sobie gdzieś tutaj, czekam jeszcze tylko na...
2: Ja lecę z Andrzejem Postecoglou.
1: A, też okay. Był taki trener.
0: Więc
1: Tudor.
0: Tak.
2: Pytanie jak bardzo było oczywiste.
0: Ange Postecoglou daje ci, Julia, 45 punktów.
1: Lepiej niż Chelsea. Dwa razy lepiej.
0: Maciej, Enzo Maresca daje tobie punktów 70.
1: No bo Chelsea i Maresca, no to wszystko po no, 70, to też... już dzisiaj nie używa słowa Chelsea.
2: Ciekawie, kto był tym najmniej punktowanym. No,
0: Igor Tudor. Igor Tudor, biorę to pod uwagę z tego, że no, człowiek, który bardzo krótko pracował w Premier League i bardzo nie przyniósł tych oczekiwanych rezultatów. No, więc
2: dał remis z Liverpoolem.
0: Remis z Liverpoolem. Jeszcze z takich niżej punktowanych Rob Edwards, ze względu na takie troszeczkę, no to takie zwolnienie.
2: I ta końcówka, bo to się okazało taka, bo myślę, można naszym słuchaczom można wyjaśnić, bo o tym nie było, jak mieliśmy ostatnią audycję, że Rob Edwards dowiedział się o swoim zwolnieniu przez media społecznościowe.
0: Dokładnie, tak.
2: Dowiedział się, że w sumie to Wolves sobie zatrudniło nowego trenera, on od nich dzwonił z takich: ej chłopaki, o co chodzi?
0: Tak, tak. Więc ciekawe się na razie to zapowiada. No i pytanie numer 3, kończące pierwszą rundę. Podajcie zespół, który zakończył sezon z ujemnym bilansem bramkowym.
2: Ujemny bilans.
1: Ja się patrzyłem w tabelę. Ktoś, kto dużo tracił?
0: Znaczy, niekoniecznie kto dużo tracił, ale powiem wam, że są tutaj zespoły, których nie spodziewali, znaczy, które ja jak przeglądałem, to bardzo zdziwiłem się, że są na minusie, albo nawet na bardzo dużym minusie.
1: To ja powiem Tottenham Hotspur.
0: Okej.
2: Kurczę, kogo by tu dać na minusie? Nie dam tej ekipy, bo to jest
0: oczywiste. Klubów, jak dobrze pamiętam, 11 ci dobrze teraz liczę.
1: No to większość.
2: Dobra, wywalam dwie oczywiste, jakie od razu przychodzą mi do głowy. Kto mógł być na minusie z takich nieoczywistych?
0: Podpowiem, jest taki
2: zespół. Kuguty to na pewno z takiego
0: jest, są takie dwa zespoły, ja uważam, które są dość bardzo nieoczywiste, ze względu na to, jak sobie radziły przez cały sezon, mi się wydaje.
2: Nie, no ta ekipa na pewno nie jest na minusie, o której teraz pomyślałam, to bez przesady. Kto by takich
0: masz jeszcze minutę.
2: Już. Kto z tych nieoczywistych tak bardzo tracił bramki? Nie wiem, strzelam Fulham.
0: Okej. Maciej, ty dałeś Tottenham. No i Tottenham daje ci punktów 80. Oczywiście wyżej były tylko zespoły od tego, z tej strefy spadkowej, no bo to jakby jest oczywiste. A ty, Julia, powiedziałaś Fulham.
2: No.
0: Fulham ma punktów 25.
2: O! A kto jest, powiedz tak szczerze, z tych nieoczywistych, kto tam jest na minusie?
0: Sunderland.
2: Okej, o tym nie pomyślałem.
0: Sunderland i Crystal Palace. On, to są takie...
2: Ma to nawet sens w sumie?
0: Bardzo się zdziwiłem ogólnie z tych dwóch, szczególnie, że Crystal Palace miał chyba na minus 10.
2: Ja zapomniałam, że Palace przecież tak nisko było w tabeli, ale mimo wszystko dzięki wygranej konferencji są widzę Europy.
0: To prawda.
2: Ja od razu A-Liga Europy, to gdzieś wysoko byli.
0: Dobrze, to teraz w tym momencie podliczę wam szybko punkty.
1: Lepiej nie licz.
0: W pierwszej rundzie...
2: Matko.
0: Maciej, masz punktów, już ci mówię. Tutaj będzie 25 plus 70 plus
2: matematyka,
0: 80.
2: Sprawa.
0: 175 punktów dla Macieja, a z kolei Julia ma tych punktów, już wam mówię,
2: 200.
0: 140. Oh. Więc ta różnica nie jest zbyt duża, jest ona całkiem dobra pod tym względem, że jeszcze dużo się może zmienić oczywiście, kiedy spojrzymy na kolejne rundy, na kolejne pytania. Teraz zostawiam was z chwilą z muzyką, bo po tym wrócimy sobie do kolejnych pytań, które być może będą trudniejsze, być może będą łatwiejsze dla naszych uczestników. A teraz przed wami Septembi i Dr. Pepper Blackberry.

0: wracamy ponownie. No i teraz chciałbym was się spytać, jak wasze takie przemyślenia, nastroje po tej rundzie numer jeden?
1: Grałem defensywnie do pierwszego pytania, do drugiego pytania, a teraz muszę przejść do ofensywy.
0: Rozumiem. Julia?
2: Jest więcej myślenia niż myślałam.
0: Okej.
1: To prawda.
2: Więcej myślenia niż myślałam, okay,
0: ale, generalnie widzę, że nastroje takie do rywalizacji są jak najbardziej. No, i to widać zdecydowanie po obydwu stronach barykady. Gotowy na rundę numer dwa?
1: No pewnie, że tak.
0: Więc słuchajcie, pytanie numer jeden. W meczu 14 kolejki pomiędzy Fulham a Manchesterem City padł kosmiczny wynik 4-5. Podajcie strzelca bramki.
2: O Jezus!
1: Chociaż jednej.
0: Chociaż jednej.
2: Okay.
0: Jest 7 możliwych odpowiedzi.
1: No to może... Kurczę, no...
2: Znowu nieoczywiście, nie?
1: No ja muszę grać ofensywnie, więc chyba podam zawodnika, którego nie jestem pewien.
0: Okej.
1: Dobra, Iwobi.
0: Okej.
2: O matko kochana. Oczywiście, że idą wpierw najbardziej oczywiste nazwiska, ale kurczę, kto tam strzelał?
0: No z półtorej minuty jeszcze.
2: To też może wezmę kogoś z Fulham, ale zamiast Iwobiego, jego też nie wezmę, bo to jest napastnik i on się od razu kojarzy. A daj Robertsona.
0: Robertsona?
2: Jest ten Robertson, on się chyba tak nazywa.
0: Robinson.
2: Robinson, sorry.
0: Okej.
2: Okay. Wali mi się.
0: Okej. Okay. Czy jesteście gotowi poznać wyniki?
1: Niestety.
0: Albo powiem wam najpierw...
2: Że oboje nie trafiliśmy.
0: Najwyżej cenione jakby odpowiedzi. Haaland oczywiście punktów 90. No. Phil Foden punktów 65. Alex Iwobi punktów 55.
2: Aj.
1: No dużo, ale trafiłem, a nie byłem pewien.
0: A Anthony Robinson nie strzelił gola. To znaczy, że masz punktów 100 za tą rundę. No też, żeby wam wyjaśnić, 100 punktów, jakby błędna odpowiedź, która nie mieści się w tych rubrykach, które ja mam tutaj zaznaczone, równa się punktów 100, więc no, jest to co najmniej druzgocące uderzenie dla Julki. A i Iwobi punktów 55, więc dobre. Poniżej był Chukwueze, punktów 45. Mm-hmm. Smith Rowe.
2: Mogłam jego trafić też.
0: Tijani Reinders.
1: To kojarzę.
2: Wyjazd taki piłkarz City.
0: I był jeden gol samobójczy tego wieczoru. Sander Berge go strzelił.
2: Oj.
0: Więc to oczywiście to wiadomo, że gol samobójczy jest dosyć najmniej oczywistą tutaj odpowiedzią, ale... więc po prostu dałem na to punktów 0. No generalnie ciekawe, znowu widzę, Maciej ma ten patent, że strzela pierwszy, próbuje się bronić, zobaczymy jak wyjdzie to w tym przypadku.
1: Wiesz, krosy prowadzę na razie,
0: tak.
1: Teraz defensywa.
0: Tak.
1: Ale ja mam tylko, żeby długo nie myśleć, pierwsze myśli.
0: Rozumiem. Teraz, pytanie numer 2, troszeczkę odbiegające już od wyników, ale ciągle tutaj gdzieś podchodzące pod... cały czas poprzedni sezon. Poza Anglią mieliśmy też kilka krajów, które licznie reprezentowały Premier League, po prostu mieli swoich reprezentantów Premier League. Spośród 12 krajów, które miały tych przedstawicieli najwięcej, był jeden z nich.
1: Okej.
2: Okay. Poza już... Anglią, tak?
0: Poza Anglią, wszyscy zagraniczni piłkarze.
1: Pomyślę.
0: Podpowiem, jest jakby wszystkie nacje poza jedną są z Europy.
2: Poza jedną, okej.
1: Dobrze, no to pewnie ta spoza Europy jest punktowana najwięcej.
0: A nie, dwie są, przepraszam.
1: Domyślam się, chodzi o dwie. Dwa państwa z Afryki. Czy nie wiesz? Nie chcesz się przyznać.
0: Nie, to nie są państwa z Afryki.
1: A no tak, no bo jeszcze jest Brazylia i Argentyna, to wiele wyjaśnia. Ale no stój, Brazylia, Argentyna,
2: Kto
1: Francja,
2: tam jeszcze jest tylko dużo? Tych jest raczej dużo w Premier League.
0: To jest
2: ich
0: dosyć...
2: Jest troszeczkę. Ich jest chyba w sumie trochę.
1: Portugalia.
0: Ciekawe.
1: Tylko rozkminkę.
0: No, rozkminka, rozumiem.
1: Cztery państwa.
2: Dział rozkminek.
1: Może
2: dział
1: rozkminek. Z Europy. Na pewno to nie będą Polacy, to już mogę wszystkim zrazić dookoła.
0: O, to masz rację. Dobrze, że o tym nie powiedziałeś.
2: No, mieliśmy taką zawrotną liczbę Polaków, które byli w tym sezonie.
1: O kurczę, ale dałeś teraz rozkminkę, Piotruś. No.
0: Półtorej minuty jeszcze macie.
1: Dobrze, jeszcze czas, bo ja myślę takim nieoczywistym, żeby tak fajnie strzelić, żeby tak jeszcze ofensywnie zagrać.
0: Kto no, bo powiem, że to są znane nacje generalnie na świecie.
1: Domyślam się.
0: I większość z nich...
2: Ja myślę o tych właśnie większych nacjach, tylko myślę, których może być mniej po prostu.
0: I większość
1: gra
0: mundialu, żeby może też wam to pomóc, tak jakby, że takim...
1: Dobra, ja strzelam, to będzie bardzo ofensywa. To jest państwo Szwajcaria.
2: Ja strzelam w Portugalię.
0: Okej. Okay.
1: Ojej, chyba może przestrzeliłem.
0: Portugalia daje ci, Julia, punktów 45.
1: O, to dobry pik. Też myślałem o Portugalii, ja chyba przestrzeliłem.
0: I masz rację, Maciej, nie trafiłeś niestety ani jednej odpowiedzi dobrze, to ci daje niestety punktów 100.
1: No nie, no trzeba było grać tych Chorwatów albo Niemców.
2: Mam takie szybkie pytanie, czy najwięcej jest Francuzów?
0: Tak, więc najwięcej jest Francuzów.
1: A najmniej z tych 12?
0: Najmniej były 4 nacje, tylko chodziło o ich znowu rozpoznawalność i taką oczywistość.
2: Okej. Okay.
0: Włochy były jedną z tych nacji. A. Walijczycy, Szkoci i Szwedzi.
1: Co ja zrobiłem?
2: Ale wiesz, szczerze, ja tak powiedziałaś o innych nacjach i ja niby mam tą świadomość, że Szkoci, Walijczycy to inne nacje, ale mam takie o nich w ogóle...
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo...
1: Ja je wykluczyłem, bo wiedziałem, że ich dużo, ale no wiedziałem, że takie oczywiste się wydaje, no bo jednak no Wielka tak. Brytania...
0: No, ale właśnie ich jest, oni są w tej dolnej, jakby właściwie oni zamykają to top 10, okay. jakby tę topkę...
2: A Portugalia na którym jest to takim kładzie?
0: Portugalia jest... Na 6.
1: Czyli jednak dobrze kminiłem, że pierwsza myśl najlepsza. Już tak, nie będę dużo myślał.
0: No powiem wam, na przykład jeszcze była Belgia, Argentyna, Niemcy. No takie to... najbardziej znane wśród, myślę, tak gdzieś nacji europejskich czy światowych. Przedstawiciele, oczywiście Francuzi mają tych ich najwięcej, bo tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 40, nawet być może 50. Więc no, jest to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalne. Jeśli chodzi o te 4 ostatnie nacje, oni mają chyba łącznie... Teraz na pewno powyżej 10, chyba 12 łącznie mają przedstawicieli te 4. W sensie każdy z tych nacji 4 ostatnich ma 12 przedstawicieli, jeśli dobrze pamiętam. No nic, mamy kolejne podsumowanie. Julia ma dodatkowo punktów 145, Maciej ma tych punktów 155 w tej drugiej rundzie, więc znowu oddala się troszeczkę ta...
1: Spokojnie.
0: Oddala się ta gdzieś tam przewaga. Julka gdzieś powiedzmy kontroluje przebieg spotkania.
2: Jest, jak Hiszpanie.
0: Tak, powiedzmy, że... Ale nie, tutaj powiedzmy, powiedzmy jest na razie bramka na 1-0. W tym momencie Maciej, że tak powiem, ustawił ustawienia ofensywne, jakby w to Football Managerze powiedzieć.
2: A ja walę z kontrę.
0: Tak, dokładnie. Dosłownie tak. No cóż, ciekawie na razie zapowiadają nam się następne rundy. My was zostawiamy na chwilę z Beautiful Things od Bensona Boona.

0: wymówkę.
1: Wracamy. Przed nami runda numer 3. Myślę, że nastroje cały czas bojowe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ta przewaga no rośnie. Powoli, ale rośnie. Mam nadzieję, że Maciej, masz jakąś teraz odpowiedź na tę rosnącą przewagę twojej rywalki Julii.
2: Oczywiście będę się kierował pierwszą myślą, tak jak to było, jak wygrywałem w tych dwóch pytaniach.
1: A ty, Julia, jak masz strategię na to, żeby ten dogodny wynik bronić?
3: Zachować spokój i kalkulować wszystkie ruchy przeciwnika.
1: No dobrze. Przed nami runda trzecia. I słuchajcie, macie jakiegoś takiego ulubionego zawodnika w Premier League? Który się wyróżnia jakoś tak fajnie na tle pozostałych zawodników?
2: Maty Cash, bo jest Polakiem.
1: O, proszę bardzo, patriotycznie.
2: Tak, narodowości polskiej, tak. O, tak to tak powiedzmy. Jest.
1: No słuchajcie, pytanie numer jeden. Być może proste, być może nie. Podajcie zawodnika, który zdobył nagrodę zawodnika miesiąca.
2: Ho, ho, ho, ho. Mam pierwszą myśl. Musiał kiedyś.
1: Spokojnie, jeszcze masz 3 minuty, więc.
2: No wiem, tak... wiem, ale no tak mówiłem, bo tak nieoczywiste, ale no ja nie pamiętam graczy, nie. Ale no kurczę, może być taki jeden zawodnik z Liverpoolu, który mógł to zdobyć, bo miał momenty miał. A sezon, a miesiąc może być momentem w piłce.
3: No.
2: Ale kto tam jeszcze taki fajny? No pewnie ktoś z mistrzów Anglii, to wypadałoby w sumie, żeby zdobył.
3: Jest też taka drużyna...
2: Kamienna twarz, no.
3: Jest też taka wesoła drużyna Czerwonych Diabłów, pozdrawiamy Rożka.
2: O, a Harry Maguire? No chyba nie.
3: Nie, tak dobrze chyba mnie go nie było.
2: Ale w sumie Bruno Fernandes miał najwięcej asyst, bo to dzisiaj sprawdzałem.
1: Podpowiem wam, żeby tutaj, żebyście może nie byli stratni. Nie ma ani zawodnika Liverpoolu, ani zawodnika mistrzów Anglii.
2: Dobrze, już chciałem strzelać, dziękuję ci bardzo, Piotruś.
1: To tutaj będę może mówił, bo takie rzeczy jak gdzieś tam naprowadzał was, żebyście eliminowali sobie.
2: To muszę więcej mówić.
1: Tak, musisz sobie tak w głowie wszystko układać, to tak jak przed egzaminem jakimś sobie powtarzasz tak głośno.
3: Myślę, strategia jak Pep Guardiola.
1: O właśnie.
2: No ale myślałem, że Etiquette mógł wygrać w jakimś miesiącu.
1: Ale...
2: Może był blisko.
1: Może był.
3: A skoro mówisz Ekitike, to ja muszę powiedzieć ten żart. A wiecie, że Ekitike od tyłu to jest Ekitika?
2: A Gekon i Gekow?
1: Nie, tym się nie zajmujemy. To nie jest poranna audycja, to jest już po południu.
3: A ciekawość, jest tam ktoś z Tottenhamu?
1: Z Tottenhamu nie ma.
2: Kto miałby zostać?
3: No nie wiem, może jakiś miałby szczęście.
2: Daniel Spence.
1: Minuta 10 tam została.
2: Spence? No nie, nie, nie.
1: Jets.
2: A Jets yes. Spence, no Daniel James.
1: No to James. Też pozdrawiamy Rocha, bo też swego czasu piłkarz United. Minuta wam została.
2: Dobra, ja strzelam w sympatycznego Portugalczyka Bruno Fernandes.
1: Okej. Okay.
3: Bruno Fernandes, ty strzelasz. Kogo ja bym dała? Kurczę, to jest trudno strasznie. Ja powinnam zdać tych piłkarzy miesiąca, bo to zawsze...
1: Wychodzą mankamenty.
2: Jakbym grał w FIFA, to tam by idealnie było.
1: To jest prawda.
3: No ja nie gram w FIFA, no kurczę.
2: W FIFA to chyba było FIFA 20, jak Lucas Moura szarał na skrzydełku.
1: I Jamie Vardy.
2: A, no to bym wiedział czasu. Od razu, trzeba się było
1: temu
2: pytać.
1: Temu Pukki jeszcze
2: no
1: kiedyś.
2: No właśnie, no nie, no takie rzeczy jak teraz, no.
1: 20 sekund.
3: Dobra, ryzykuję 100 punktów, Reinders.
2: Reinders?
3: Tak, wiem, że to jest 100 punktów, ale nie wiem, czemu pomyślałam, bo autentyko nie wymyślę nikogo.
2: On nie jest na wylocie?
3: No.
1: Jest taka możliwość.
3: Po sezonie.
1: Ty, Maciej, strzeliłeś bezpiecznie, bo był to Bruno Fernandes. I ten Bruno Fernandes daje ci punktów 75.
2: Zawsze coś.
1: Wyżej był oczywiście tylko Haaland, mi się wydaje, bo Haaland miał to oczywiście ten sezon. Reinders, ryzykowałeś 100 punktów. Nie te 100 punktów otrzymujesz.
3: Proste.
2: A kto był najniżej punktowanym?
1: Jack Grealish.
3: Pierwszy miesiąc... No tak, on miał dobry początek.
1: W pierwszym miesiącu rozgrywek zdobył nagrodę piłkarza miesiąca. Nisko też postawiłem Calvert-Lewina.
2: No to by się zgadzało, że mógłby być nisko tutaj.
1: Jeszcze jest inny zawodnik Manchester United, który dostał, jakby został tutaj nagrodzony i umieścił go na tej liście, to jest Brian Mbeumo. On był niżej niż...
2: A, to go kojarzę.
1: A jeszcze był Gibbs White dosyć nisko, bo on jako ostatnią nagrodę miesiąca zdobywał.
3: Okej.
1: Okay. Dobra, więc mamy rozstrzygniętą pierwszą rundę pod tym względem. Zostajemy teraz w kategorii nagród. Teraz będzie, myślę, wydaje dużo trudniej.
3: O Jezu.
2: Na pewno nie.
1: Podajcie zawodnika, który wygrał nagrodę za bramkę miesiąca.
2: A, kiedyś to chyba taką ładną strzelił ten, Mkhitaryan ładne strzelił jakieś bramki.
1: Też prawda.
2: Podpowiem, Giroud kiedyś to tak, ale to
1: od razu wam podpowiem, że w tej kategorii mamy zarówno zawodnika Liverpoolu, jak i zawodnika mistrza Anglii.
2: No to ja strzelam, a jeszcze nie strzelam. Zobaczymy, co Julka, żeby tak ją tutaj podtrzymać w pewności.
1: Ogólnie większość tych zawodników powinnaś znać. I też, a też podpowiem, że jest zawodnik Tottenhamu.
3: Richarlison.
1: I to jest twój ostateczny tak. strzał.
2: Dobra, żeby było szkoda, to ja strzelam. A, już zmieniasz?
1: No dobrze, dam wam możliwość zmienienia, bo
2: ja
1: to jest,
2: nie
1: to jest
2: nawet.
1: No to jest trudne.
2: No, zawodnik Liverpoolu.
1: I tutaj macie możliwość, czy 4 punkty, odpowiedzi są punktowane za 0.
2: A to jakiś taki random, no ale ja z Liverpoolu to chyba nie będzie jakiś random, no.
1: No, raczej nie. Ja tak, raczej to nie jest randomowy zawodnik.
2: No, w Liverpoolu tam było... No nie, no ja strzelam w Dominika Szoboszlaja.
1: Mhm, okej.
2: Z wolnych ładnie strzelał.
3: Dlatego ja się zastanawiam na zmianę odpowiedzi, bo mi się wydaje, że
1: Richie... 2 minuty masz na zmianę odpowiedzi.
3: Że
1: Richie
3: jeszcze miał nominację za w ogóle najlepszą bramkę w tym sezonie. I że on calutki, nie tylko za miesiąc. Dlatego myślę, że on może być wysoko punktowany. Ale wydaje mi się, że chyba 2 piłkarzy Tottenhamu zostało. Za bramkę.
1: Nie, bo ja patrzyłem, to zaledwie 1. Może klubowo.
3: Okay.
2: A jest jakiś piłkarz Burnley na przykład?
3: Burnley?
1: Nie ma.
2: Szkoda. Bo ja się przygotowywałem i wiem, że pan Fleming, tych napastnik jest. Mhm. 11 bramek strzelił.
1: To prawda. Mhm.
2: Taka wiedza, taka ekspercka to jest.
3: To żeby w niego nie strzelać ewentualnie. Kto tam jeszcze mógł takie ładne bramki strzelać w tym sezonie?
2: I 21 zawodników chyba zdobyło ponad 10 bramek w tym sezonie.
1: To jest też prawda. Minuta 10.
2: A się przygotowałem nieźle, nie?
1: No, generalnie chciałem podnieść poziom, tak jak tutaj jesteś przedstawicielem keksu, dlatego chciałem troszeczkę dorównać temu poziomowi. Wiadomo, że tutaj troszeczkę bardziej niszowa to jest kategoria, ale uznałem, że warto spróbować.
2: Nie, no pewnie, że tak. Jakby ten przykład był, który, czy Damian Dąbrowski miał 3 asysty w jednym meczu, to bym wiedział, no.
1: Ale był taki pomysł na pytanie, ponieważ Cole Palmer strzelił hat-tricka w pierwszej połowie pewnego meczu i to był rekord Premier League, ale niestety to takie było troszeczkę bardzo zawężone pytanie. Pół minuty.
2: To bym nie zgadł nigdy chyba z tym Palmerem. Bym strzelał raczej w tego, że hat-trick to pewnie Haaland, no.
1: 25 sekund.
2: Albo właśnie Fleming słynny.
1: Pozdrawiam Jana Fleminga.
2: Na pewno słucha.
3: Dokładnie. No dobra, nie zostajemy przy tym gołębiu, nic innego nie wymyślę.
1: Gołębie zostajesz, tak? Ty dałeś Dominika Szoboszlaja. Daje ci to 65 punktów, to była najwyżej punktowana odpowiedź.
2: No, spoko.
1: Bo jest to, no uznałem, że tutaj będzie troszeczkę niższa punktacja ze względu na to, że jest to bardzo niszowa kategoria. A Richarlison nie zdobył nagrody za bramkę miesiąca. Daje ci ponownie 100 punktów.
2: A tutaj Rok widziałem, że napisał Patryk Dorgu. Trafiłby coś?
1: Nie trafiłby Patryk Dorgu. Innym zawodnikiem, który zdobył nagrodę za bramkę miesiąca jest Dominik Solanki.
3: Zapomniałem, że mogę grać w tym sezonie. Tak. Bo większość się połamany.
1: A z tych 4 odpowiedzi, które...
3: A tego Skorpiona strzelił przecież! Chyba City nawet.
1: Bardzo możliwe, tak. I to był właśnie zawodnik Tottenhamu. Mogę przedstawić wam całą listę, która pojawiła się tutaj. Emiliano Buendia, Harry Wilson, Kairo Mitoma, Solanke, Reed z Fulham, ta bramka słynna przeciwko Liverpoolowi z tego dystansu na 3-3.
3: A, no tak.
2: Nie pamiętam.
1: Tyler Adams, pomocnik defensywny Bournemouth, teraz kadrowicz USA. William Osula, który się wybił pod koniec sezonu w barwach Newcastle. A zawodnikiem mistrzów Anglii, który zdobył bramkę za bramkę miesiąca, nagrodę za bramkę miesiąca, był Martin Zubimendi.
2: Okay, ja
3: ale za którą bramkę?
1: Tak.
2: Ja sprawdziłem, bo się przygotowywałem, że William Osula strzela bramkę średnio co 123 minuty.
1: O, proszę bardzo. Chyba, no, jakbyś może pomyślał o tym Osuli, tak mi się w głowie gdzieś tam przeminął, no to może byś miał 0 punktów ogólnie. No cóż, Julia za tą rundę ma punktów 200.
3: Nice.
1: A Maciej ma za tą rundę punktów 140, więc no na pewno dużo odrobił w tym momencie. Takie dwie szybkie kontry, można powiedzieć, zastosowane przez zawodników, przez trenera Chwalińskiego. No i cóż, przechodzimy za chwilę do momentu, gdzie musimy zrobić przerwę na nawodnienie, ponieważ przechodzimy do mundialu i do tego, dlaczego jest związany z Premier League. Ale zanim o tym, to Cherub Rock.

0: Jako, że za nami już około pół metek naszych zmagań, no to przedstawiam wam punktację. Julia ma punktów 485, Maciej ma punktów 470.
1: Na żyletki.
0: Na żyletki. No i tak jak powiedziałem, jesteśmy już po przerwie na nawodnienie, wracamy do quizu. Runda numer 4 rozpoczyna się właśnie teraz i pytanie numer 1. Podaj strzelca gola podczas Mistrzostw Świata, który grał także w Premier League w sezonie 25-26.
2: Okej.
0: Okay. Mówię oczywiście o meczach, które się odbyły, czyli od meczu Meksyku z RPA do meczu Iranu z nową...
3: Chodzi ci o kogoś, kto w tym sezonie grał w Premier League.
0: Tak, w tym sezonie zakończonym. I który zdobył bramkę w po prostu...
3: Na tym etapie. Na tym etapie. Na dzień 16 czerwca.
0: Tak, jest, na dzień 16 czerwca.
1: Jest sukces, bo już mi jeden do głowy przyszedł. Czyli nie będę punktował zero, bo mam pewniaczka.
0: Jest dwóch za zero, teraz wam powiem.
3: Okej.
1: Okay. Wow.
3: Ja mam nazwisko.
0: Okej. Okay. Już macie, jesteście gotowi w 100%?
3: Tak.
1: Czekaj, bo ja jeszcze tak sobie myślę, dedukuję w głowie, czy coś lepszego wymyślę, bo to jest taki, wydaje się, oczywisty pik. No nie, no dobra.
0: No bo to jest bardziej, to tak bardziej, czy jesteście gdzieś tutaj rozpoznani w...
1: Nie będę przedłużał. Summerville.
0: Okej.
3: Okay. Daichi Kamada.
0: No i tutaj wam powiem, że jestem z was bardzo dumny, ponieważ Christiansio Summerville daje ci, Maciej, 25 punktów.
1: No jest git.
0: A Daichi Kamada daje ci punktów 20. Czyli znowu bardzo, bardzo na żyletki.
1: A kto u nas za zero?
0: Ayari ze Szwecji.
1: Faktycznie Brighton. No tak. Dwie nawet z siebie, to było tak. 0-2. No.
0: I Vid Krejci, zawodnik reprezentacji Czech.
3: No tak!
1: Ale ci to sprawdzałem.
3: No tak.
0: Ale trafiliście dwie jakby odpowiedzi kolejne, czyli te najniżej punktowane, więc
3: no
0: na pewno...
3: No najwyżej będzie, nie wiem, Isak, Jokeres.
0: Isak są najwyżej, potem jest Van Dijk.
3: Magin.
0: Tak, Magin jest niżej, Diallo jest też także...
1: Kurczę.
3: No tak, Diallo strzelił, bo oglądałem ten mecz przecież.
0: Tak. To przechodząc bardzo sprawnie, bo też oczywiście czas nas troszeczkę nagli. Pytanie numer 2. Podaj zawodnika, który grał w minionym sezonie w Premier League, a w tym momencie jest kapitanem kadry występującej na mundialu. Jest takich zawodników... Dziewięciu.
1: Ja wiem, Krejci.
0: Dziewięciu.
1: On chyba grał z opaską.
0: Mhm. Zobaczmy co, Julia.
3: Tylko wiesz co, ja nie wiem, czy on będzie się liczył.
0: No.
3: Znaczy, mogę ci wyjaśnić, dlaczego nie wiem, czy się będzie liczył. Bo on miał powołanie, miał grać, ale musiał z powodu kontuzji.
0: Znaczy to są ogólnie, to teraz ci wyjaśnię.
3: Bo wiem, że był kapitanem, musiał...
0: To powiem wam, że to są, jakby, to jest znowu na stan dzisiejszy, to byli zawodnicy, którzy byli kapitanami w wyjściowym składzie.
1: Czyli jak wybiegł w meczu ostatnim Czechów.
3: Czyli jak musiał wybiec w meczu.
0: Znaczy, no to są te składy, które wychodziły na pierwszy gwizdek. Ty zostajesz przy swojej odpowiedzi.
1: Tak, tak. Okay.
3: Nie, dlatego mówię, bo mój akurat w ogóle on musiał wrócić jeszcze przed rozpoczęciem meczu.
0: Nie, to mówię o tych zawodnikach, którzy wystąpili na murawie, od pierwszej minuty byli kapitanami.
3: Okej, czyli on odpadał, był kapitanem tej reprezentacji, ale musiał wyjechać z powodu kontuzji. Poczekaj, on to jest najbardziej oczywista odpowiedź, to odpada. To są pepiki, to już tutaj pan Maciej powiedział. To nie, bo on już nie jest w Premier League.
1: Ty rozkminki duże dosyć.
3: No jak ktoś dział rozkminek, nie?
0: Dział rozkminek.
1: Kto ci grał? Australia? Tam może być ten.
3: Australia!
1: Nie, Nowa Zelandia ci grała, czy Australia?
3: Nowa Zelandia.
1: A to ja znam tam jednego zawodnika, co gra w Premier League.
3: No każdy z tego zna.
1: I może być też kapitan tej drużyny, tak obstawiam.
3: No też tak obstawiam, tylko myślę, który z dwóch, o której myślę, będzie mniej punktowany.
1: Wczoraj też grała jedna drużyna mecz, gdzie był zawodnik z Premier League, który wczoraj już kończy swoją przygodę w Premier League, ale z opaską wybiegł.
3: Wiem, ja nawet o nim myślę, tylko myślę, kto jest mi Dobra, powiem take i powiem jego nazwisko w najbardziej polski sposób możliwy, ulubienie z publiczności Krzysiek Drewno.
0: Okej, okay, Krzysiek Drewno i Vid Krejci. Krzysiek Drewno daje ci 55 punktów.
3: Okej.
0: Okay. A Vid Krejci...
3: Zero.
0: Ma punktów zero.
1: Yes.
0: Jest to jedyna odpowiedź ze zero punktów. Nisko punktowany był też Wiktor Lindelöf. Tak, kapitan reprezentacji Szwecji.
3: Zapomniałem, że ma opaskę kapitańską.
0: Tak, i ciekawe, bo to też mnie bardzo zdziwiło, że Jurri Tielemans jest kapitanem reprezentacji Belgii.
1: To tak, tam chyba tam jakieś tam afery były, bo tam Courtois się pokusił.
3: Tam są wiecznie afery.
0: Tak, Jurri Tielemans, był także Andrew Robertson, Szaka, Salah, Van Dijk i Rodri.
1: A trochę ich było.
0: Tak, mówię 9, no mówię, to jest na stan na dzisiejszy dzień. Okay. Myślę, że nie będziemy już teraz przerwać, przejdziemy sobie płynnie do rundy ostatniej, czyli myślę decydującej, bo w tym momencie no, Maciej naprawdę wysoko na prowadzeniu i teraz to jest ostatnia szansa, gol w takiej 90 minucie, pewnie nawet doliczonym czasie gry, żeby tutaj wyrównać. Więc runda piąta i ostatnia. Jesteście gotowi?
3: No.
1: Jasne.
0: Pytanie numer pierwsze, numer jeden? Numer pierwszy, tak. Jak dobrze wiecie, w Chelsea no, czerwonych kartek nie stroili pod względem tamtego sezonu.
3: No.
1: Kto dostał?
0: I podajcie nazwisko zawodnika Chelsea, który otrzymał w tym sezonie czerwoną kartkę.
1: O Boże.
3: Ojojoj.
0: Było ich 7.
3: Ojojojoj.
1: Dobra.
3: I od razu się zapytam, nie ma przypadku, że ktoś dostał 2?
0: Jest.
3: Uuu.
0: Jest jeden zawodnik, który miał 2 czerwone kartki.
1: To by... było w sumie 8.
0: Tak, ale chodzi o to, że jakby to jakby jest ten no, sam jeden zawodnik.
1: Ale kurczę, Felek, ja mam, nie wiem, kto tam, nie mam pojęcia, aczkolwiek mam kilku kandydatów, którzy grają bardzo agresywnie.
0: No, generalnie powiem wam wprost, że głównie są obrońcy. To mogę wam tyle w sumie powiedzieć.
3: Maciej, spokojnie, mamy tylko 200 piłkarzy Chelsea.
0: Nie, no to są zawodnicy znani, to są zawodnicy typowo z pierwszego składu, to nie są jakieś tam rezerwowni.
3: Ja wiem, ale się śmieję.
0: Nie, to... oczywiście.
1: No to teraz to już wszystko wiem. Pierwszy skład obrać to ich jest tam 4 w sumie.
3: Albo i 8.
0: To prawda. Oni się duplikują, więc...
1: no to ja strzelam, no tak dobrze to nie pamiętam, ale no...
3: kogo z tych obrońców?
1: Właśnie, to może być tak mało nisko punktowany. Albo może, chociaż nie, bo kapitan zespołu mógł być punktowany dosyć wysoko w tej kategorii. Bo on taki oczywisty w miarę się wydaje.
3: O ile w ogóle
1: dostał czerwoną kartkę.
0: No, ja ci nie mogę w ten sposób powiedzieć. Musiałbyś odpowiedź tutaj zapodać.
1: No, nie no, nie powiem się.
3: Próbuję sobie przypomnieć w ogóle te czerwone kartki. Wydaje mi się, że nawet chyba w ostatniej kolejce Premier League padła.
0: No, zależy tutaj. Czy ty masz gotową odpowiedź?
1: Dobra, Czalobach niech będzie ode mnie.
0: Okej.
3: Kto tam był? Czy on miał czerwo? To jest takie bardzo dobre pytanie. Bo jak nie obrońca, to ewentualnie bramkarz.
1: A mógł mieć chyba. Chociaż nie pamiętam.
0: No, generalnie powoli kończy się czas, Julia.
3: No myślam się, daj mi sekundę. Tych zawodników jest dużo, nie wiem, czy zauważyłeś te wesołe Chelsea.
0: Wiem, oczywiście, że wiem.
3: Jest ich chyba z 300. A będzie jeszcze więcej.
0: 20 sekund.
1: A żadnym z nich nie jest Ronaldo chyba, bo nie gra w Chelsea.
0: No niestety, nie gra.
1: Nie wiem, czy nie.
0: Chociaż fani Chelsea chyba chcieli, znaczy kiedyś może by chcieli, teraz może niekoniecznie. No,
1: teraz to bardziej może
3: to jest tego... Bo chyba starego Ronaldo.
0: 15.
1: Też podpowiem, że to żaden Polak nie będzie, bo też tam nie grają w Chelsea Polacy.
0: 10.
3: Sanchez? Bramkarz.
0: Ostateczna odpowiedź.
3: No dawaj te kolejne 100 punktów.
0: Robert Sanchez dostał czerwoną kartkę.
1: Uuu, szac.
0: I za to otrzymujesz 65 punktów.
1: A sporo okay. W sumie.
0: A Trevor Chalobah ma punktów 0.
1: Ale tak strzeliłem totalnie.
0: Trevor Chalobah miał jedną czerwoną kartkę i to jest jedyna odpowiedź punktowana za 0.
1: Jako miałem niedźwiękową wiedzę, ale powiedziałem go tylko i wyłącznie przez to, że rozmawialiśmy na poza anteniu, że Livramento ma kontuzję, tego Chalobah na
0: kadrze właśnie. No to jest ta dziękuję intuicyjność.
3: Nie ma za to.
0: Innymi zawodnikami to Moises Caicedo, Marco Correa, Malo Gusto. Jedyny zawodnik, który miał dwie czerwone kartki, to jest Wesley Fofana. No i Pedro Neto jeszcze dostał czerwoną kartkę.
1: Chciałem iść w Fernandez, to bym nie trafił.
0: A widzisz.
1: Ale miałem tutaj...
0: No i słuchajcie, ostatnie pytanie.
1: Dzisiaj chyba kuponiki stawiam.
0: Ostatnie pytanie. I tutaj naprawdę to intuicją się tutaj, bo mówię, czas nas goni troszeczkę. Podaj klub, gdzie jego zawodnicy zdobyli co najmniej 3 gole samobójcze. Czyli który klub zdobył co najmniej 3 punkty samobójcze.
1: No to można
0: i tutaj
1: po...
0: jest dosyć... Podpowiem wam, że przeważnie mam radzę myśleć niż szablonowo. I te odpowiedzi są punktowane dosyć nisko.
1: A dużo jest tych zespołów, których zdobywali poniżej... więcej niż 3?
0: 8.
1: No można iść łatwo. Można iść...
0: Jest 8.
1: Nie, no to będzie czysty strzał. No to ja sobie może coś wylosuję. Nie szablonowo mam myśleć, dobrze.
0: są generalnie, większość tych zespołów jest, też mamy spadkowiczów.
3: Mamy spadkowiczów, mówisz?
0: Tak.
3: Mistrza nie mamy raczej.
0: Raczej nie.
1: O, to już odpada mi jeden typ.
3: Odpada ci Arsenal?
1: Tak, a może, może Liverpool sobie nastrzelił bramek samobójczych?
0: Tak, tak, tak mówisz.
1: Nie, myślę jeszcze.
0: Okej.
1: Okay. Nie, no ja sobie w sumie, dobra, daj ten Liverpool, niech będzie.
3: Liverpool? Okay.
0: Okej.
1: Okay. No nie mam innego pomysłu, no.
0: Czekam jeszcze na odpowiedź od ciebie, Julia.
3: Ze spadkowiczów mówisz, ktoś jeszcze może być?
0: No i poza tym oczywiście, nie?
3: Czekaj.
1: A mogę zmienić?
0: Tak, Julia zmieniała, to...
1: Dobrze, to ja daję Tottenham jednak.
0: Okej.
3: Okay. Tottenham?
1: No może tam lubią sobie bramki do swojej bramki postrzelać, no nie wiem, no.
0: Dowiemy się za
3: chwilę. Mogę dać dziki strzał?
1: Tak.
3: Znowu kolejną setkę dostać? Bo tak. Wiem, że Maciej to wygra. Daję Brighton.
0: Brighton?
3: Tak.
0: Okej. Okay.
1: Dobrą roboty robicie.
0: Maciej, Liverpool dałby ci 100 punktów.
1: Aha,
0: yes. A Tottenham daje ci 100 punktów. Ale Brighton daje ci, Julia, punktów 30. I to jest najwyżej punktowana odpowiedź. Najmniej, znaczy za 0 punktowane jest Bournemouth. I również nisko punktowane było Brentford. 5 punktów
3: okay.
0: miał. Więc już tutaj sobie podliczymy wszystko.
3: Tottenham nie wiem, czy miał... Chyba może miał samobójczą, ale teraz nie kojarzę.
0: Tak, więc...
3: Tottenham.
0: Już tutaj...
3: Tottenham na pewno ledwo trzymał się w Premier League. To jest pewne.
0: Tak, jeśli chodzi o ciebie, Julia, kończysz z bilansem 655 punktów.
3: Nice.
0: Natomiast Maciej kończy z bilansem punktów... już wam mówię... 595, więc to oznacza, że Maciej Chwaliński jest zwycięzcą pierwszej edycji quizu o Wyspiarskiej Murawie, o Premier League. Jak się z tym czujesz?
1: No, dziękuję panu Kryciemu i panu Czolobachowi. Jakbym teraz grał w FIFA, to bym sobie ich kupił na ślek obrony z tego składu,
0: bardzo.
1: Bo jednak mi co dzisiaj pomogli. No i grali na zero z tyłu, bo tyle punktów mi dali, jakby nie patrzeć. No, mega fajnie, dziękuję bardzo, to była dobra rywalizacja. W ogóle fajny format quizu, trzeba było trochę pomyśleć. Tak. Faktycznie tych meczów dużo nie oglądałem, sobie trochę postrzelałem, ale mega, mega spoko było i na pewno jakby nie trzeba, to przyjdzie ten tytuł spróbować obronić.
0: Tak, Julia, jak się czujesz z tym, że no, stawiana w roli faworyta, myślę, tutaj dała
3: jak
0: się...
3: Hiszpania!
0: Tak, jak Hiszpania dała się zaskoczyć.

0: tem Jakubem Cichym i Rochem Orzechowskim, ponieważ no bardzo szanuję to, że ta audycja znalazła się w programie, że mogliśmy sobie porozmawiać na przestrzeni całego roku akademickiego o Premier League nie tylko. I liczę na to, że kolejne audycje już w najbliższym roku akademickim od października będą równie emocjonujące, równie obfitowały w wydarzenia, uśmiech, radość, też na pewno dużo sensacji. Dziękuję wam po prostu, dziękuję wam tutaj.
1: To Macie. My dziękujemy.
2: Dziękujemy,
0: dziękujemy każdego, kto nas słuchał, dziękujemy każdego, kto przybył do studia. No i cóż, żegnamy się po raz ostatni w tym sezonie. Mhm. Za audycję dziękuję.
2: Maciej Chwaliński.
1: Julia Koniewska.
0: Piotr Stachura. I za realizację dziękujemy Jakubowi Karpowiczowi.

0: wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury.
3: Teoretycznie mówi się, że nie powinno się kłócić z tym, co jest w radiu, a przynajmniej w Radiu Meteor. Natomiast godzina 18 wybiła dokładnie 4 minuty i 32 sekundy temu. Ale jesteśmy już, wróciłyśmy, przyszłyśmy. Zaczyna się Przestrzeń Kultury, dwugodzinny blok, który dzisiaj będzie. My jesteśmy na godzinę pierwszą, na której będziecie mogli sobie posłuchać przeglądu kultury, czyli po prostu tego, co kulturowego w Poznaniu się dzieje. Co można robić, gdzie można chodzić, co można oglądać. Także w skrócie takie najważniejsze rzeczy, co będą się działy w Poznaniu przez mniej więcej najbliższy tydzień. Jest to ostatni przegląd kultury, na razie, na antenie, więc jak najbardziej zapraszamy Was serdecznie. Pogoda nas przez ten tydzień nie rozpieszczała, natomiast najbliższe dni zapowiadają się jak najbardziej coraz lepiej, zwłaszcza w weekend, gdzie będziemy mieć 30 stopni, więc jeśli nie ciągnie Was nad jezioro ani żaden inny zbiornik wodny, to może właśnie na jakieś kino plenerowe może Was wyciągnie? No zobaczymy. Tak czy inaczej, przez najbliższą godzinę opowiadać Wam o Poznaniu i tym, co się tutaj dzieje, będą dla Was
4: Oliwia Doleta
3: i Dominika Seweryńska, natomiast realizować nas będzie Jakub Karpowicz. Serdecznie zapraszamy.

0: You Look Good on the Dance Floor. Właśnie mieliśmy okazję usłyszeć. Wiesz, w wolnym tłumaczeniu tego tytułu, no to założę się, że dobrze wyglądasz na parkiecie. Jak my wyglądamy na parkiecie, raczej nigdy się nie dowiecie. Natomiast czego się również nigdy nie dowiemy, jak wyglądają dinozaury na parkiecie. Taki jest mój dzisiejszy statement i moje powiedzenie. Nie dowiemy się, jak wyglądają dinozaury na parkiecie. Natomiast możemy się dowiedzieć dużo innych rzeczy o dinozaurach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ odbędzie się Festiwal Dinozaurów w Parku nad Wartą w niedzielę 21 czerwca o godzinie 16, więc już naprawdę niedługo. I mamy tutaj dla was taki mały smaczek, ponieważ Oliwia za sekundę będzie odpytana z kilku pytań o dinozaurach. Jesteś na to gotowa?
1: Chyba tak.
0: Okej, nie powiedziała mi tego wcześniej, więc nie spodziewała się tego. To jest takie na żywca zrobione. Powiedz mi, jaki był pierwszy odkryty dinozaur? I tutaj masz trzy opcje. Pierwsza, iguanodon, druga, megalozaur i trzecia, velociraptor.
1: Obstawiam opcję trzecią, velociraptor.
0: Nie, to jest zła opcja, ponieważ pierwszym odkrytym dinozaurem był megalozaur i jego szczątki zostały znalezione w 1677 roku. Najprawdopodobniej. Kolejna zagadka. Będzie ich kilka, żeby nie przedłużać, natomiast myślę, że bardzo ważne to są wiadomości dla naszych słuchaczy. Co oznacza nazwa dinozaur? 1. Straszny jaszczur. 2. Prehistoryczny gad. 3. Strachliwy gad.
1: Obstawiam prehistoryczny gad.
0: Sprawdźmy to. I jest to zła opcja. Jest to prawidłową odpowiedzią jest straszny jaszczur.
1: Czy ja się mogę wycofać z tego challenge'u jeszcze?
0: Nie, zrobimy ostatnie. Słuchaj, dlaczego dinozaury jak tyranozaur albo spinozaur moją ze swoich znaczeniach słowo jaszczur? 1. Ponieważ mają literę O, ponieważ mają końcówkę ozaur, ponieważ mają końcówkę zaur.
1: Obstawiam zaur.
0: Zaur jest dobrą odpowiedzią.
1: Jej.
0: Oliwia, 1-3, niestety nie zdajesz tego challenge'u, więc jeśli potrzebujecie więcej takich informacji i jednak interesujecie się dinozaurami i wiedzieliście, znaliście odpowiedź na wszystkie z tych trzech pytań, to myślę, że uwaga, dinozaury wracają, Festiwal Dinozaurów może być czymś dla was. Oliwia, masz coś do powiedzenia na temat ciekawego jeszcze o dinozaurach?
1: Mam do powiedzenia na pewno to, że jak wybierzecie się na Festiwal Dinozaurów, to bez problemu zdacie taki test.
0: O, dobre, jak najbardziej. Więc jeśli nie znaliście odpowiedzi na te pytania, to myślę, że Festiwal Dinozaurów może być dla was. Jeszcze raz podkreślam, Park nad Wartą, niedziela 21 czerwca, godzina 16, wstęp jest wolny. Więc serdecznie zapraszamy. Natomiast my teraz przechodzimy do Nigdy Wcześniej od Oskara Cymsa.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Za nami nigdy wcześniej Oscar Sims, a wy, jeśli nigdy wcześniej nie mieliście okazji pójść do plenerowego kina, to taka oferta teraz jest możliwa, bo Centrum Kultury Zamek organizuje plenerowe pałacowe, czyli festiwal filmowy na dziedzińcu zamca, na dziedzińcu zamku. I są to wieczorne pokazy i tegoroczny program jest bogaty w klasyki, które nie powinny was ominąć i można obejrzeć między innymi chociażby filmy takie jak Amelia, Ścieżki Życia, Parasite, Poprzednie Życie i Najgorszy Człowiek na Świecie, a to nawet nie są wszystkie filmy, więc jest dużo klasyków, dużo filmów znanych i lubianych, ale może jeżeli was ominęły lub jesteście ich wielkimi fanami, to zdecydowanie jest to dobra okazja, żeby coś obejrzeć.
1: Pierwszy seans odbędzie się już dzisiaj na Świętym Marcinie, dokładnie podam wam adres. Święty Marcin 80/82, oczywiście w Poznaniu. I będzie tych seansów naprawdę dużo, ponieważ zaczynają się, tak jak już wspomniałam, od dzisiaj i będą trwać aż do 3 września, więc praktycznie całe wakacje będziemy mieli okazję udać się do tego kina plenerowego. Same filmy będą puszczane we wtorki, środy i czwartki, więc jest dużo okazji w tygodniu, żeby właśnie pójść i sobie zobaczyć. Można obejrzeć na przykład, nie wiem, klasykę, czy różne najgorętsze tytuły. No i będzie to jak najbardziej świetna okazja, żeby po prostu wieczorkiem się położyć na leżaku pod chmurką i obejrzeć jakiś film. Jaki, no to już zależy od was, na co się udacie. Bilety są płatne, kosztują one 18 zł normalny, bądź 16 z kartą kinomana. Również jest wstęp grupowy od 10 osób, również za 16 zł, więc jak najbardziej będziecie mieć okazję, żeby się udać. Ogólnie zapraszają was organizatorzy, żebyście kupowali bilety online, ponieważ na przykład jest taka sytuacja, że dzisiaj już bilety na dzisiejszy seans są wyprzedane, więc jak najbardziej trzeba się chyba śpieszyć, żeby mieć w ogóle okazję udać się do tego kina plenerowego.
2: Radio Meteor.

0: Być kochaną to historia, która zaczyna się tam, gdzie większość miłosnych historii się kończy. I to jest nasza kolejna propozycja, a mianowicie kino plenerowe na wolnym, na Placu Kolegiackim, już w ten piątek o godzinie 25:45 będzie właśnie wyświetlany film Być kochaną. I tutaj, tak, wstęp jest wolny, więc jest to doskonała okazja, jeżeli macie też ochotę na kino plenerowe. A przy okazji... A przy okazji sobie coś ciekawego obejrzeć i nie musieć za to za dużo płacić.
1: To prawda. Mamy tutaj dużo, ogólnie mamy dzisiaj możliwości, jeśli chodzi o kino plenerowe, ponieważ w sumie zazwyczaj tak to działa, że jak się robi lato, jak się robią wakacje, to mamy właśnie taką możliwość, żeby sobie troszeczkę tych filmów na świeżym powietrzu pooglądać. I właśnie Być kochaną jest... z udziałem takich postaci jak Helga Guren, która wchodzi w postać Marii, gdzie mamy tutaj troszeczkę o rodzinie patchworkowej, mamy tutaj taką inną wersję, ponieważ my jesteśmy teraz przyzwyczajeni do takich romansów, w których są raczej młode postacie, natomiast tu mamy historię, w której miłość zaczyna się tam, gdzie większość takich standardowych historii miłosnych się kończy, czyli mamy codzienność patchworkowej rodzinie, gdzie szybko ujawniają się niespełnione ambicje, niewyróżnione uczucia i sprzeczne potrzeby, które kumulują się w emocjonalną bombę, a ta pewnego wieczoru wybucha i taki właśnie enigmatyczny opis tego filmu nam serwują autorzy, więc jeśli was to zaciekawiło, no to 19 czerwca, piątek, 21:45, wstęp wolny na Placu Kolegiackim. Mamy też kolejne propozycje, jeśli chodzi o właśnie kina plenerowe. Oliwia?
0: No to kolejna, myślę, że tutaj coś dla fanów Christophera Nolana, który zresztą niedługo wydaje na ekrany kinowe swoją najnowszą produkcję, Odyseję, na którą myślę, że wielu z nas czeka. A tak, możemy cofnąć się do korzeni i powrócić do jego pierwszego filmu, ponieważ jego spektakl będzie miał miejsce na Świętym Marcinie 80/82 już w ten czwartek o godzinie 20:15 i można sobie kupić bilety na stronie bilety24 i są one w cenie 22 zł bilet normalny, 19 ulgowy, a 17 zł z kartą kinomana.
1: Będzie to film pod tytułem Following, który jest, tak jak już chyba powiedziałyśmy, właśnie pierwszym filmem tego wybitnego reżysera. Jeśli was to ciekawi, myślę, że jest to coś naprawdę wartego obejrzenia, zwłaszcza, że taką ciekawostkę jeszcze tutaj rzucę. Jest to film nakręcony za minimalny budżet, jeszcze w czerni i bieli. I ten budżet wynosił $6,000, więc myślę, że jak na film tak wielkiego reżysera, o którym myślę, że praktycznie każdy z nas słyszał, są to naprawdę ciekawe początki. Natomiast my was zostawiamy już z filmami i kinami i przechodzimy do piosenki Lay All Your Love on Me.

0: ABBE zawsze dobrze usłyszeć na antenie Radia Meteor. Natomiast my przychodzimy do was z kolejną dawką ciekawych rzeczy, które można porobić, bądź można po prostu o nich tylko posłuchać u nas. Jak wam mogę teraz powiedzieć, Biblioteka Wielkopolska organizuje spotkanie podróżnicze z Bartkiem Sabelą. I teraz możecie sobie pomyśleć, a ja go nie znam, ja nie wiem kto to jest, jakie tam spotkanie podróżnicze. Ogólnie samo spotkanie ma bardzo ciekawy tytuł, ponieważ nazywa się ono Jądro Chciwości, Demokratyczna Republika Konga. No i myślę, że jak się można domyślić, będzie ono właśnie skupione głównie na Demokratycznej Republice Konga. Natomiast sam autor jest jak najbardziej znany w swoich po prostu kręgach. Zadebiutował on książką Morze, Morze wróci, opowieścią o Uzbekistanie i giną Morzu Aralskim, wyróżnioną bursztynowym motylem oraz nagrodą Magellana. Miał też dużo innych publikacji, m.in. Wszystkie ziarna piasku o Saharze Zachodniej czy Afronauci, reportaż o Zambijskiej Akademii Kosmicznej, które przyniosły mu ogromne uznanie krytyków i czytelników. Więc jak już możecie się domyślać, jest to osoba zdecydowanie znana w swoich kręgach i uznana, więc jeśli jesteście może zainteresowani trochę podróżniczymi aspektami życia, bądź po prostu samym takim dowiadywaniem się rzeczy od osób, które gdzieś tam były, jest to na pewno ciekawa okazja. Jest to również okazja do rozmowy ogólnie o podróżach, o literaturze faktu, czy współczesnym reportażu, bądź ogólnie kulisach pracy reportera. Samo wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Wielkopolskiej na ulicy Bolesława Prusa 3, oczywiście w Poznaniu. Będzie to już w czwartek 18 czerwca o godzinie 18, więc jeśli macie ochotę sobie troszeczkę po podróżach porozmawiać bądź posłuchać, bilety są dla was darmowe. Na stronie Biblioteki Wielkopolskiej możecie je znaleźć.
1: Z kolei ja przychodzę z wydarzeniem, na które możecie zabrać swoich najbliższych, a dokładniej najmłodszych najbliższych, więc jeżeli macie młodsze rodzeństwo albo własne już pociechy, kuzynostwo, to jest to idealna okazja, żeby spędzić czas razem, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu i Teatr Afori organizują JOK akcje i są to ruchowe działania warsztatowe Teatru Atorfi dla dzieci. No i gdzie to się dzieje? Wszystko dzieje się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 za Cytadelą, tutaj u nas w Poznaniu i możecie właśnie do niej Możecie się dołączyć już 19 czerwca o godzinie 17, a bilety zakupić na stronie bilety24. I jest to akcja przede wszystkim dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat z bliską osobą dorosłą. Także jak mówiłam, jak najbardziej i wasze młodsze rodzeństwo, kuzynostwo lub dzieci. I leśne JOK akcje są tworzone przez aktorów i muzyków, którzy angażują dzieci i opiekunów do wspólnego działania, więc jest to doskonała okazja, żeby aktywnie razem spędzić czas. I ich celem jest rozwijanie poczucia bliskości i dzięki temu, że to jest w parku, to też bliskości z przyrodą, no a całe wydarzenie jest oparte na praktykowaniu jogi.
0: Takie. Więc jak najbardziej można trochę natury poczuć, trochę zewu natury i troszeczkę się poruszać. Natomiast my teraz zostawiamy was, a na antenie Radia Meteor pojawią się wilki.

0: Niech żyje jeszcze przez chwilę, natomiast my przejdziemy teraz do spektaklu, który myślę, że będzie żył jeszcze długo, długo dłużej niż przez chwilę. A właściwie może nawet nie sam spektakl, a jakby powieść, książka, na której podstawie został on stworzony. Mowa tutaj bowiem o książce, nie pamiętam, czy to była to był dramat, czy to była książka?
1: Dramat.
0: Dramat?
1: Dramat.
0: No, o dramacie pod tytułem Nieboska komedia. My tutaj mamy też trochę komedii dzisiaj, natomiast Teatr Polski wystawia właśnie Nieboską komedię jako spektakl, oczywiście na swojej scenie, jak można się domyślać po tym, że to jest to w teatrze i będzie to premiera, a ta premiera odbędzie się już 19 czerwca o godzinie 19 właśnie w Teatrze Polskim na dużej scenie na ulicy 27 grudnia 8/10. Bilety oczywiście są płatne, natomiast myślę, że ktokolwiek czytał kiedyś Nieboską komedię, na przykład w szkole, to może się na przykład skusić, bądź nie miał okazji tego nigdy przeczytać, a stwierdzi, że teraz ma trochę ochotę na nieboskość.
1: To dla przypomnienia może jeszcze tutaj krótko opowiem. Gdyby ktoś jednak postanowił w trakcie nauki pominąć tę jedną lekturę. Nieboska komedia opowiada przede wszystkim o hrabim Henryku, który ma wszystko, status, pieniądze, autorytet. A aprobaty świata artystycznego, wpływowych znajomych, kochającą żonę i wspaniałego syna, ale wszystko to czasem za mało, by wypełnić pustkę w ludzkim sercu. I wszystko to czasem za mało, by powstrzymać nadciągający koniec. Tak o tym piszą nasi reżyserzy. Ten opis na początku nie przypomina mi trochę tego, co zapamiętałam z tej lektury, ale myślę, że i tak jest to ciekawe podejście do tematu.
0: Ogólnie nie wiem jak ty, ale ja z całej tej lektury czytałam ją już jakiś czas temu, chociaż szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy ją czytałam. To pamiętam tylko scenę, w której hrabia Henryk zostawia swoją żonę i idzie do jakiegoś świata tam diabłów, nie diabłów, duchów i chce, jakiś tam most był chyba, że ta kochanka jego go gdzieś tam chciała przeciągnąć przez jakąś most, czy jakąś przepaść, ale on chyba w ostatniej chwili się nawrócił. Jakoś tak to było. To jest jedyna scena, którą z tego pamiętam praktycznie. No i pamiętam właśnie jego syna Orcia, który tam chyba ślepnął, czy jakoś tak to właśnie to wyglądało.
1: Orcia został przeklęty byciem poetą, przez co tak, widział duchy.
0: Tak, dokładnie tak było. Teraz mi przypomniałaś. A przynajmniej mogę tak udawać, że mi przypomniałaś. Jeśli czytałam, bądź nie wiadomo.
1: Więc jeśli tak jak my potrzebujecie przypomnienia tej lektury, to serdecznie zapraszamy was do Teatru Polskiego. A teraz przed nami Madonna.

0: Nie wiem, czy znacie legendę o założeniu Poznania, ale ja znam kogoś, kto na pewno zna, więc czy zechciałabyś nam przytoczyć krótko?
1: Myślę, że bardzo bym chciała i myślę, że to jest moje marzenie, a marzenia trzeba spełniać, więc ogólnie dlaczego przytaczamy tą legendę o powstaniu Poznania, dowiecie się za chwilę, ale najpierw musicie jej posłuchać, musicie, no bo inaczej się nie da. Ogólnie zaczęło się tak, że byli sobie trzej bracia, Lech, Czech i Rus, którzy postanowili opuścić rodzinną ziemię i założyć własne osady. Lech więc wyruszył na północ, Czech na południe, a Rus na wschód. Przed rozstaniem tym obiecali sobie, że po latach znów się w końcu spotkają. Gdy Lech się zestarzał, przypomniał sobie o tej obietnicy i ruszył on w drogę. Pewnego dnia zobaczył dwa oddziały wojowników zbliżające się do niego z różnych stron. Początkowo obawiał się on walki, lecz w przywódcach rozpoznał on swoich dawno zaginionych, utraconych braci. Spotkanie okazało się bardzo radosne i trwało do późnej nocy przy ogniskach. I właśnie na pamiątkę tego wydarzenia Lech założył gród nazwany Poznań od słowa poznać, bo właśnie tam bracia ponownie się poznali. Tutaj w ogóle pojawia mi się w głowie teraz taka anegdotka, czy klub piłkarski Lech Poznań właśnie od Lecha swoją nazwę czerpie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast myślę, że zostawię was po prostu z tą zagwozdką i pytaniem.
0: A mówimy o tym wszystkim dlatego, że teraz Wydawnictwo Miejskie Poznania organizuje Teatrzyk Kukiełek, który opowiada nie o czym innym, jak o legendzie o założeniu Poznania. Teatrzyk jest już w tę sobotę o godzinie 11. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy mailowe, więc nie zapomnijcie.
1: Odbywa się to w warsztatowni Wydawnictwa Miejskiego Poznania na ulicy Ratajczaka 44. Jak już mówiłyśmy, sobota, godzina 11. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć i poznać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Poznań zwie się Poznaniem, chociaż troszeczkę już wam tutaj przytoczyłam, ale moja wersja była bardzo skrócona, to myślę, że jest to jak najbardziej coś dla was. Natomiast my teraz was jeszcze zostawiamy na chwilę z piosenką It's My Life od Bon Jovi.

0: life!
1: It's My Life, Bon Jovi na antenie Radia Meteor. Zawsze napełnia nas pozytywną energią i dużą ilością siły na następne godziny naszego życia. Natomiast my już na chwilę zostawiamy It's My Life i przechodzimy do kolejnego wydarzenia, już ostatniego, ponieważ powoli przegląd kultury dobiega końca. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mamy dla was ostatnią rzecz, jaką jest balet. Tak, balet dokładnie, ale nie taki balet, na który możecie sobie pójść i oglądać, tylko balet, na którym będziecie faktycznie coś robić fizycznie z waszym ciałem, ponieważ są to warsztaty baletowe zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, które odbędą się w Teatrze Wielkim w Poznaniu na ulicy Fredry 9 20 czerwca. Dla dzieci odbędą się o godzinie 14:30, dla dorosłych o 15:45. Tutaj macie bilety płatne. Ogólnie zajęcia baletowe są prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze przez z wieloletnich tancerzy. Są one proponowane zarówno z tańca klasycznego, można rozwijać pasję, a jednocześnie też przyjść i po prostu spróbować czegoś ciekawego dla siebie.
2: Zwłaszcza, że nikt tutaj nie jest wykluczony, bo jak podają organizatorzy, to wiek uczestników to od 18 do 108 lat, a czas trwania takich zajęć to równo godzina. Dlatego myślę, że jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to jest dobre miejsce.
1: Zwłaszcza się troszeczkę porozciągać i poruszać, może nie na świeżym powietrzu, ale na świeżym powietrzu też już mieliście okazję parę rzeczy zobaczyć, co możecie porobić. No więc tak jak już mówiłyśmy, a przynajmniej ja przed chwilą powiedziałam, przestrzeń kultury, pierwsza godzina dobiega końca, my was serdecznie zapraszamy na kolejną godzinę. Natomiast przegląd już się kończy, prowadziły go dzisiaj dla was
2: Oliwia Dolata
1: i Dominika Seweryńska, natomiast realizował nas Jakub Karpowicz. Serdecznie dziękujemy.
2: A research przygotował dla nas niezastąpiony Przemysław Kostanowicz.
1: Jemu też dziękujemy. A my zostawiamy was już z kolejną porcją muzyki.
3: Przestrzeń kultury.

0: Radio Meteor. Wybiła 19 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Mam przyjemność powitać Was w drugiej godzinie Przestrzeni Kultury. Dzisiaj mówią do Was Kasper Drzazga,
1: Izabela Jajak,
0: a realizuje nas Martyna Żerdzińska, a my wrócimy do Was już za chwilę opowiedzieć Wam trochę o przesileniu letnim, które odbędzie się 21 dnia czerwca, z 21 na 22, i opowiem Wam trochę o tym, jak to wygląda w różnych kulturach.
1: W końcu nas wszystkich interesuje.

0: Witajcie z powrotem i rozmawiamy dzisiaj o Nocy Kupały, czy też Nocy Świętojańskiej. Może w ogóle zacznijmy od takiego naukowego wyjaśnienia, bo przecież wszyscy kochamy naukę. Czym jest przesilenie letnie? Opowiedz nam, Kacper.
1: To przesilenie letnie to jest taki moment, w którym cała strefa podbiegunowa półkuli północnej jest oświetlona słońcem i panuje tam dzień polarny, natomiast po drugiej stronie, czyli w tej strefie podbiegunowej, panuje noc polarna. No i w tym obszarze naszym północnej półkuli jest najdłuższy dzień w roku, a po drugiej stronie globu jest najkrótszy, na północy jest najdłuższy dzień roku, a na południu jest najkrótszy dzień, tak dokładnie.
0: Więc jak wszyscy możemy się domyślać, jest to niezwykle ważny dzień i na północy, i na południu, i dla wielu dawnych wierzeń, ale też współczesnych. Jest to jedno z najważniejszych świąt i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. O tym, jak jest obchodzone, gdzie i co się z tym wszystkim wiąże, z czego to się wywodzi. Więc zacznijmy może od Polski i samej nazwy. Noc Kupały. Noc Świętojańska czy może Sobótka? Jest któraś wersja poprawna? Czy znaczą one to samo?
1: Z tego, co wiem, no to oryginalnie Słowianie nazywali to święto Nocą Kupały. Natomiast gdy chrześcijanie zaczęli nawracać Słowian, no to ustanowili święto właśnie Nocy Świętojańskiej, czy też Sobótkę. I no to święto gdzieś tam w naszej kulturze zachowało się i pod tą nazwą słowiańską, pod tą nazwą taką już stosowaną przez chrześcijan. A co do obrzędów, no to...
0: Może zacznijmy jeszcze od tego, że Noc Świętojańska jest obchodzona fachowo 23-24, a nie 21 czerwca jak Noc Kupały. Ale jest to bardzo często łączone i tradycje też są łączone i trudno w tym momencie rozdzielić jedno od drugiego.
1: No, dokładnie. No i to jest święto, które obchodzą w zasadzie wszystkie ludy indoeuropejskie. No i one są mocno związane z paleniem ognisk na przykład, czy też z naturą.
0: I oparte na tej różnicy ogień, woda, noc, światło, natura, dużo drewna. Czyli to wszystko, co nam się kojarzy z folklorem i z czym nam się kojarzy Noc Świętojańska, bo pewien obraz już mamy. I porozmawiamy o tym już za chwilę.

0: poprzednim wejściu wspomniałem trochę o tym, że te święta kręcą się wokół ognisk. No i co do tych ognisk? No, według wierzeń słowiańskich rozpalanie ognisk to było wykorzystywanie siły ognia do oczyszczania się i do zwalczania zła. No i ten ogień krzesano i teraz prawdopodobnie też się krzesi, w sensie aktualnie jak obchodzi się Noc Kupały, właśnie nie krzesiwem, a pocierając kawałki drzewa o siebie.
1: I to coś nazywamy żywym ogniem. Dokładnie. Chodziło o to takie naturalne połączenie z naturą, drewno, żadnego kamienia, żadnego krzesiwa. Swoją drogą, to może taka ciekawostka, że same ogniska rozpalano nie tylko po to, żeby odstraszyć i zniszczyć te złe moce, które znajdują się wokół nas, ale też wierzono, że podczas Nocy Kupały odbywają się sabaty na Łysej Górze i chodziło o to, żeby czarownice się zgubiły, żeby zdezorientować czarownice, dlatego palono ogniska. Ja się tak zastanawiam, czy przez te ogniska te radary czarownic się mieszały i one wlatywały w drzewa, czy tylko w góry? Może spadały z mioteł?
0: To jest bardzo ciekawe. Chciałbym sobie zobaczyć, ale taka ciekawostka, właśnie żeby lepiej i skutecznie odstraszać te wiedźmy, no to do tych ognisk wrzucano różnego rodzaju kłujące i parzące rośliny, żeby te wiedźmy jeszcze gorzej poczuły się przez te rozpalane ogniska.
1: Musieli strasznie ich nienawidzić. Oprócz tego ogniska palono, rozpalowano w ogóle ze starej miotły albo jakichś przedmiotów związanych z wyrzucaniem śmieci albo które kojarzono ze złymi mocami, jakieś czaszki, kukły, żeby to wszystko spalić i pozbyć się tego zła. Przecież ogień oczyszcza.
0: No, powiem ci, że może gdybym ja tak wyrzucił jakieś stare miotły ze swojego mieszkania i bym je spalił, to może rzeczywiście poczułbym się nieco czystszy.
1: Słuchaj, może czas najwyższy. Idziemy, organizujemy Noc Świętojańską i palimy ogniska. Ale to nie tylko ogniska, bo Noc Świętojańska to też zaplatanie wianków.
0: No i są to też wróżby. Często są to wróżby związane z miłością, skierowane właśnie na zamążpójście albo po prostu na przewidywanie przyszłości.
1: I znowu wracamy do ognisk, bo wierzono, że jak pary będą skakać wspólnie przez ognisko, to jest to albo symbolicznym wzięciem ślubu, ze ślubinami symbolicznymi, albo jak się wystarczająco wysoko skoczy przez ognisko, to przyniesie szczęście.
0: No i wiadomo, że wokół tych ognisk również tańczono i śpiewano.
1: Z moim szczęściem wpadłabym w to ognisko, albo bym w ogóle go nie przeskoczyła, więc chyba nieszczęście gwarantowane w takim przypadku.
0: No cóż.
1: A teraz, wracając do wianków, puszczano je też na wodę. Były wianki zaplatane z różnych ziół i również, które miały znaczenie oczyszczające, puszczano je na wodę, stawiano bardzo często świeczkę na nich i jeśli dopłynęły do drugiego brzegu, to przynosiło to oczywiście szczęście, miłość, szczęśliwe małżeństwo. Gorzej było, jeśli komuś nie dopłynęła do brzegu. To był zły zwiastun.
0: A tak poza tym, to też poszukiwano różnych ciekawych rzeczy, takich jak na przykład kwiat paproci.
1: Ale o tym porozmawiamy za chwilę. Party's over.

0: and bad things happen, I know you won't believe they are a joke. But sometimes life is scary and dark. That is why we must find the light.
1: Jesteśmy z powrotem i tak rozmawiamy o Nocy Świętojańskiej dalej i dalej w Polsce. Zaczniemy od czegoś, co się wiąże z moją traumą z dzieciństwa, bo porozmawiamy o kwiecie paproci. Wierzono, że odnalezienie kwiatu paproci, który zakwita tylko raz w roku właśnie w noc kupały, w noc przesilenia letniego, przyniesie szczęście, miłość, pieniądze, czyli typowe rzeczy, ale to wszystko zależało od podań. I właśnie szukano go w tą noc. Czasami można było, według niektórych podań, on spełniał życzenia. I tu się zaczyna moja trauma z dzieciństwa. Jak byłam mała, przeczytałam kiedyś jakieś takie opowiadanie, książkę dla dzieci. Właśnie o chłopaku, jakimś Janku, który znalazł kwiat jabłoni. Jabłoni, kwiat paproci. Nie ten zespół, tylko kwiat paproci. I jak go znalazł, poprosił go o bogactwo. Wrócił do domu, okazało się, że jego domu nie ma. Stoi jakiś wielki zamek, ale to nie jest jego dom i nie ma jego rodziców, bo oni już nie pasowali do tego bogactwa. Także może nie szukajcie kwiatu paproci. Ja nie polecam.
2: Właśnie miałem powiedzieć, że chyba już wiem, co robię źle w swoim życiu, że nie jestem bogaty, ale po tej historii to chyba jednak zmieniam zdanie i nie będę szukał tego kwiatu paproci.
1: Chyba, że chcesz się pozbyć rodziców. Może wolisz zamek.
2: Nie. Niech zostaną, jest dobrze.
1: Ludzie mają różne priorytety.
2: Takim ważnym elementem święta Nocy Kupały było to, że w tym ogniu, w którym już w sumie kolejny raz wspominam, palono różne stare rzeczy, takie właśnie te miotły, o których mówiliśmy, ale palono również na przykład kukły czy czaszki zwierząt, no lub inne symbole uważane za symbole zła, właśnie po to, żeby je zwalczać.
1: W niektórych ogniskach stawiano nawet supy, na których kładziono czaszki. I znowu ogień oczyszcza i tak wracamy cały czas do tego ognia, ale bo na ogniu opiera się symbolika Nocy Świętojańskiej, Nocy Kupały. I powiedzcie, że wam nie kojarzy się to też z Nocą Świętojańską. Jak o tym myślicie, widzicie pewnie jezioro, tańczących ludzi wokół ogniska i to płonące ognisko na tle nocy. Dla mnie to brzmi niesamowicie. Sama bym wzięła w tym udział. Jeszcze a propos tego. Oprócz tego Noc Kupały to było też święto związane z tańcem, śpiewaniem, czyli typowo folklorystyczne święto. Były specjalnie pisane pieśni na to, tylko oczywiście teraz już nie znamy ich i nie jesteśmy pewni, czy te, które znamy, pochodzą na pewno z Nocy Kupały, czy śpiewano je na przykład przez całe lato. Oprócz tego, podczas Nocy Świętojańskiej karano też ludzi związanych oskarżonych o czary. To już nie jest ta pora. I zaczyna się sesja, więc to dlatego. W jaki sposób ich karano?
2: No na przykład, wyobraź sobie, że tłuczono ich pokrzywami, co brzmi strasznie, albo oblewano ich wodą, więc ja bym wolał jednak o te czary nie zostać oskarżonym.
1: Nie martw się, jesteś mężczyzną, więc prawdopodobieństwo było dużo
2: mniejsze. To ja bym lał wodę w takim razie.
1: Nie świadczy to o tobie dobrze, ale przynajmniej dla ciebie dobrze,
2: no
1: tak?
2: Żarcik,
1: nikt cię nie skrzywdzi.
2: Żarcik.
1: Ale na szczęście nikogo też... No, wszyscy wychodzili w całości i żywi. Jak nikogo nie wykańczano całkowicie, to były tylko takie symboliczne kary. Nikogo też nie palono w tych ogniskach, z tego co nam wiadomo.
2: Na całe szczęście. A jeśli chcecie się dowiedzieć, co takiego w tym czasie odbywa się w Szwecji, to zostańcie z nami, a już niedługo się dowiecie.

0: I to była buka od kwiatu jabłoni. Mam nadzieję, że nas nie oskarżą o pomylenie ich z kwiatem paproci. Niczego złego nie mieliśmy na myśli. Wierzymy, że nie znikają niczyich rodziców. A my teraz porozmawiamy o Midsommar, czyli święcie obchodzonym w naszą nas kupały, w Szwecji, ale ogólnie też na północy.
1: No jest to święto rodzinne, święto dość istotne w Szwecji. No właśnie skupione na tym, że rodzina zbiera się w jakimś tam otwartej przestrzeni, porośniętej trawą. Ludzie bawią się i tańczą. No i punkt centralny tego święta to słup majowy. A dokładniej majstang, jeśli nie przekręciłem nazwy. Mam nadzieję, że Szwedzi mnie za to nie ubiczują.
0: Raczej nas nie słuchają, więc nie ma problemu. Za wszelkie błędy przepraszamy.
1: Dokładnie. No i jest to słup przybrany zielonymi gałązkami, kwiatami. Jeszcze sobie o nim trochę opowiemy później. No i dzieją się tam różne gry i zabawy dla dorosłych i dla dzieci.
0: Właśnie ta najbardziej, najpopularniejsza część właśnie skupia się na tym połączeniu rodzin, z rodziną, z dziećmi, spotykaniu ze znajomymi, po prostu spędzaniu czasu razem. Organizowaniu właśnie zabaw dla dzieci, a później mamy poczęstunek.
1: A poczęstunek jest dość obfity, ponieważ na stołach goszczą wszelakie potrawy rybne, ale również młode ziemniaczki. No impreza jest, jak wiadomo, suto zakrapiana. Nie powiem, jakimi trunkami.
0: Ale wszyscy się domyślamy.
1: Wszyscy się domyślamy, a na deser, co ciekawe, truskawki.
0: Ciekawe, skąd oni zbierają? Już wtedy kwitną truskawki?
1: Powiem ci, że nie mam pojęcia. Pewnie jak skończymy audycję, dostanę od mamy feedback. Moja mama wie kiedy.
0: Prawda?
1: Więc pewnie się dowiem i najwyżej przekażemy innym razem słuchaczom.
0: Także znowu przepraszamy ogrodników. Może już są. Chociaż u mnie w ogródku już były, ale nie wiem, czy na północy już kwitną, owocują. To się okaże, ale to nie jest istotne. Wracamy do słupa majowego, który jest centralnym punktem święta.
1: No jest to wysoki, drewniany słup, tak jak już wspomniałem, ozdobiony gałęziami, to akurat brzozowymi, liśćmi czy kwiatami. No i wygląda trochę taki wielki krzyż, tylko że opleciony girlandami. No i ten słup jest wspólnie podnoszony przez osoby świętujące. No i wszyscy wokół niego tańczą i śpiewają. A co takiego tańczą?
0: Tańczą najczęściej, najsłynniejszy taniec z tych informacji, do których my dotarliśmy, to jest Smaugrodorna. Prawdopodobnie tak to się wymawia. I są to małe żabki, czyli wszyscy udają żabki, skaczą, rechotają, rechoczą. Udają, że nie mają uszu i ogona. Ale może przejdźmy teraz do takiej bardziej tradycyjnej, staronordyckiej zwyczaj związanych z tym świętem, bo o nich też wiemy trochę. Jest to na przykład utiseta, czyli siedzenie na zewnątrz przez całą noc i to jest taka dawna skandynawska praktyka medytacyjna związana z zastanawianiem się nad sensem wszystkiego. W skrócie, przez całą noc.
1: Tak swoją drogą, tak truskawki już kwitną, bo sobie właśnie przypomniałem, że całe moje osiedle jest wypełnione straganami, gdzie sprzedaje się truskawki, więc rzeczywiście już są.
0: Tak, więc stawiam, że na północy również są. Wracając do staronordyckich wierzeń i tradycji. Oprócz tego ważnym elementem jest też zbieranie ziół i wierzy się, że zebrane zioła w Midsommar mają podwójną moc, czyli będą działać lepiej i zioła lecznicze będą leczyć skuteczniej. Co mamy jeszcze do powiedzenia o tym święcie?
1: No ja bym mógł powiedzieć, że jest to święto gęsto obchodzone przez młodych ludzi, ale wiadomo, że jeśli jest to rodzina, to rodzice ci starsi też znajdą dla siebie miejsce.
0: Tak, a staronordyckie wierzenie dodatkowo jeszcze jest związane z wysiłkiem fizycznym, czyli właśnie też być może dla młodych ludzi. Obchodzone jest przez 5 dni nawet czasami. Łączy się ze składaniem sobie obietnic, dziękowaniem za rzeczy, ale też składaniem ofiarom Bogom. Ofiary łatwopalnych oczywiście, ale można też obecnie zakupywać w ziemi, chociaż jest to mniej popularne. I łączy się oczywiście też z wróżbami. Obecnie są to głównie wróżby na podstawie run.
1: I to by było na tyle w temacie Midsommar i Szwecji. I mamy dla was pewną zapowiedź, mianowicie w naszym kolejnym wejściu przenosimy się na wyspy do Wielkiej Brytanii, ale o tym już za chwilę.

0: Zatem wybierzmy się teraz na wyspy w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii obchodzi się Midsummer's Eve. No i jest to oczywiście letnie przesilenie. I to jest trochę taki miszmasz różnych wpływów, jeśli mam być szczery, no bo to mieszanka i starożytnych pagańskich tradycji, takich jak neodruidyzm, czy też po prostu takiej nowoczesnej fali festiwali, która po prostu wykorzystuje sobie ten czas do zabawy.
1: Tak, i dodajcie do tego wszystkiego jeszcze komercjalizm, bo na wszystkim da się zarobić, pamiętajcie.
0: Dokładnie. No i to święto najczęściej skupia się wokół Stonehenge. Stonehenge, czyli tych ciekawie ustawionych skał w Wielkiej Brytanii. Ja bym je tak opisał. Nie mam za dużej wiedzy na temat Stonehenge. No i zbiera się tam tysiące ludzi. No i przez całą noc, aż do wschodu słońca, razem świętują, tańczą czy śpiewają.
1: Tak, zbierają się przy Stonehenge, bo Stonehenge jest ustawiony w taki sposób, by odpowiadać ruchom słońca. I właśnie w przesilenie letnie słońce o wschodzie wstaje i przechodzi przez kamień Hillstone i wtedy oświetla centrum kręgu. I ja wierzę, że to jest niesamowity widok.
0: To musi być bardzo niesamowity widok i jeżeli się nie mylę, jest to częścią ceremonii. I to takiej ceremonii, które tam na miejscu odprawiają pogańscy druidzi, ubrani w białe szaty i składają różne ofiary, czy to z kwiatów, czy z ziół, medytują, no i jak już mówiłem, śpiewają, czy po prostu świętują powitanie słońca.
1: Nic dziwnego, że tak wiele tysięcy ludzi tam przyjeżdża. Ale ja myślę, że może być też inny powód, ponieważ przesilenie Midsummer's Eve to jest jedyny dzień w roku, kiedy można wejść i tak naprawdę dotknąć kamieni w Stonehenge. Więc myślę, że część ludzi ma bardzo proste powody, czyli chcą po prostu dotknąć tych kamieni. Może się mylę.
0: Ja bym w sumie sam z tego powodu tam pojechał, tylko żeby sobie dotknąć taki kamień, fajny kamień.
1: Czyż nie?
0: Dokładnie.
1: Dotykasz historii, pomyśl, jakie to jest stare i to tysięcy lat.
0: Dokładnie. Ale Stonehenge to nie jedyne miejsce, w którym dzieją się różnego rodzaju obrzędy, można by powiedzieć, ponieważ takie miejsca jak Avebury w Anglii to również jest miejsce świętowania.
1: Są one dużo spokojniejsze niż Stonehenge, nie zjeżdża się aż tyle tysięcy osób tam. Wiąże się oczywiście też z tańcem, z bębnami, muzyką i z ogniskami. Swoją drogą to ciekawe, bo i u nas, i na północy, i w Anglii celebracje związane z przesileniem letnim mocno są związane z ogniskami.
0: No i oprócz Avebury mamy także takie miasto, którego nazwę postaram się wam nie przekręcić. Jest ono w Walii, nazywa się Bryn-Celyn-Du. Jest to miejsce, w którym słońce wpada do komory grobowca, który się tam znajduje o wschodzie. No i właśnie w tym miejscu jakby obserwuje się ten wschód słońca, trochę jak przy Stonehenge. No i jest to też takie spokojniejsze miejsce, mniej odwiedzane. Są tam również ogniska, czy jakieś warsztaty związane właśnie z tymi starymi wierzeniami.
1: Ciekawym miejscem jest też Szkocja, szczególnie Shetland. Właśnie dlatego, że jest tak mocno wysunięta na północ i słońce prawie w ogóle nie zachodzi tam w czasie przesilenia letniego, bo wiecie, najkrótszy dzień w roku to na półkuli południowej, najkrótsza noc w roku i na dalekiej północy już słońce prawie nie zachodzi.
0: A jeszcze tak chciałem dodać, bo w sumie nie opowiedziałem, jaki taniec jest tańczony, mianowicie taniec tradycyjny, taniec Morris. Tańczą go Anglicy, wplatano sobie kwiaty, wianki i tańczono również wokół słupów, trochę jak tych w Szwecji, słupów majowych, właśnie ten taniec.
1: To ciekawie pokazuje to, jak bardzo przeplatają się nasze kultury. I tutaj i u nas mamy skakanie przez ogień, mamy wianki, mamy kwiaty, zioła, zbieranie ziół też w Szwecji. Ale za chwilę porozmawiamy sobie o zupełnie innej kulturze na drugiej półkuli. Dlatego zostańcie z nami.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Zabieramy was dzisiaj w podróż dookoła świata i czasu, no bo przesilenie letnie to jeszcze nie teraz. Więc teraz zapraszamy was do Peru. Tutaj wygląda wszystko zupełnie inaczej, bo po pierwsze to jest najkrótszy dzień w roku, nie najdłuższy jak u nas. I jest też inaczej obchodzony, ale są pewne elementy, które wszystko łączą, czyli taniec, śpiew, no to jak w wszystkich pierwotnych wierzeniach i folklorach. Ale święto w Peru nazywa się Inti Raymi, jest świętem słońca, mimo tego, że to jest najkrótszy dzień w roku, co już samo w sobie jest ciekawą sprawą. Ale mam wrażenie, że tak bardzo często jest, bo z tego co wiem, w kulturach inuickich również świętuje się dzień i światło właśnie jak zaczyna się noc polarna przykładowo, bo wierzy się, że ono powróci i właśnie dlatego się je czci.
1: No i ważne jest, żeby zauważyć, że jest to święto wywodzące się z tradycji Inków, czyli rdzennych mieszkańców tych terenów. No i oni, jak wiadomo, wielbili Słońce, Boga Słońca. Stąd też jest to najważniejsze święto w ogóle obchodzone w Peru. No i się obchodzi bardzo hucznie w Cusco, w miejscowości Cusco. No i jest to tradycja, która jest w zasadzie odtworzona, ponieważ to, w jaki sposób dzisiaj obchodzi się to święto, zaczęło się w roku 1904 zeszłego wieku, kiedy to stwierdzono, że właśnie to święto należy odtworzyć, no i zostało ono odtworzone jako wielka teatralna inscenizacja, w której udział bierze ponad 800 aktorów, tancerzy, czy też muzyków w tradycyjnych strojach.
0: Jest to swego rodzaju próba odbudowania i odnalezienia tożsamości również, jak w wielu krajach Ameryki Południowej, ale też Ameryki Łacińskiej czy w Meksyku. Na nowo odnalezienia, wydobycia tych dawnych kultur, więc częściowo jest zapożyczone z tego, co pamiętają miejscowi i co wiedzą, co zostało gdzieś w ich wierzeniach, ale część jest również wymyślona na współczesne potrzeby i również podciągnięta pod turystykę.
1: Dokładnie, jest to święto, które przyciąga dziesiątki tysięcy widzów, czy też po prostu turystów, których interesuje to, jak to święto jest obchodzone. A obchodzi się je w różnych częściach Cusco, bo teraz przepraszam, jeżeli źle wymówię coś w języku Quechua.
0: Niestety, po raz kolejny bardzo przepraszamy za wszystkie błędy językowe.
1: Dokładnie, nie mówię płynnie w języku Quechua, ale postaram się nie przekręcić. W świątyni słońca, czyli w języku Quechua Coricancha, odbywa się początek tej ceremonii. Jest to powitanie słońca, no i jest tam rytuał wejścia Inki.
0: Czyli Inki, właśnie Boga Słońca.
1: Dokładnie, Boga Słońca.
0: Później mamy przez Plaza de Armas, dawny plac Haukayapata, i tam odbywa się procesja. Tam prowadzi procesja, która idzie przez ulicę Cusco. Odbywa się również rytuał liści koki, związany z wróżeniem w przyszłość. Jest spotkanie Inki, czyli tego Boga, z władzami miasta oraz przemowy właśnie w języku Quechua. Do tego muzyka, taniec i kolorowe kostiumy, ale to już znamy.
1: Dokładnie. No i w ciągu, czy następnie przenosimy się do twierdzy nad Cusco, której nazwa mnie może pokonać. Sacsayhuaman.
0: No, Sacsayhuaman, tak.
1: Powiedzmy, że w taki sposób. No i jest to główna i największa część ceremonii, która odbywa się na ogromnej esplanadzie. No i odbywają się tam rytuały powitania słońca, toast chichon, czyli napojem z kukurydzy. No i jest tam symboliczna ofiara z lamy, ale ostrzegam, nie chodzi tu o zabijanie, nie w ogóle, tylko...
0: No, czyli nikt tutaj nie ucierpiał, ani tutaj, ani u nas. Czarownic też nie zabijaliśmy. Przy rytuałach staronordyckich też już niczego się nie zabija.
1: Dokładnie, jest tylko i wyłącznie no, taka inscenizacja na potrzeby tego święta. No i odczytuje się również wróżby z wnętrzności, co ciekawe. A także spala się ofiary z koki dla Pachamamy, czyli Matki Ziemi.
0: I nagle zaczynam rozważać podróż do Peru. Ale to może przez wakacje, jakbym miała jeszcze na to pieniądze. A my wracamy do was już za chwilę.

0: Witamy w programie edukacyjnym Radio Meteor Uczy i Bawi. Nie, no tak naprawdę to mamy przestrzeń kultury, właśnie kończymy drugą godzinę. Ale powiedz nam, Kasper, czego się dzisiaj nauczyliśmy?
1: Myślę, że ja, jak i zarówno słuchacze, dowiedzieliśmy się dzisiaj bardzo wielu ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o przesilenie letnie. No, z pewnością dowiedziałem się, jak to wygląda w Polsce, że jest to święto skupione wokół ognia, wokół wody, wokół wypędzania złych duchów,
0: oczyszczania. Jest dużo tańczenia, straszenia czarownic.
1: Strasznie dużo tańczenia i oblewania czarownic wodą.
0: Szukania miłości i można iść do lasu bez przyzwoitki. To jest jedyny dzień w roku. Jeśli powiecie rodzicom, że szukacie kwiatu paproci, to możecie iść z chłopakiem albo dziewczyną. Bez przyzwoitki, polecam.
1: To brzmi jak dobry patent. Potem przeniesiemy się do Szwecji, jeśli dobrze pamiętam. No i w Szwecji mówiliśmy sobie o Midsommar, o tym, że ludzie tańczą tam taniec żabek, jeśli dobrze pamiętam.
0: Dokładnie tak?
1: Dokładnie.
0: Jedzą dużo truskawek.
1: Dużo truskawek.
0: Ale też obchodzą staronordyckie rytuały związane z różnymi runami.
1: Oczywiście, a tańczą wokół słupa majowego.
0: W Wielkiej Brytanii spotykają się przy Stonehenge, żeby oglądać wschód słońca. I to jak słońce przechodzi przez kamienie w Stonehenge. I później mieliśmy jeszcze Peru.
1: A w Peru była wielka sztuka odbywająca się na ulicach miasta Cusco.
0: Dużo kolorów, dużo muzyki i Bóg Słońca Inki. O tym prosimy pamiętać. I o czarownicach, które się gubią lecąc na Jasną Górę, jeśli Łysą Górę, nie Jasną Górę. Na Jasną Górę żadne czarownice nie lecą, przepraszamy, Jasną Górę z Częstochową. Łysą Górę, więc prosimy o zapalenie ognic w Noc Świętojańską, żeby czarownice nie doleciały.
1: Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami ten czas, że trochę się dowiedzieliście o kulturze związanej z przesileniem letnim. No i że być może sami się skusicie, żeby w tym przyszłym tygodniu uczestniczyć w Nocy Kupały chociażby.
0: W niektórych wioskach wiemy, że ludzie się spotykają i rzeczywiście rozpalają ogniska, tańczą wokół nich albo po prostu spotykają się z przyjaciółmi. Może sami powinniście zorganizować.
1: Dokładnie. Tą audycję prowadzili dla was Kasper Drzazga,
0: Izabela Jajak,
1: a realizowała nas Martyna Rzeczyńska.
0: I to była Przestrzeń Kultury. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Magazyn muzyczny.
1: Godzina 20, wtorek 16 czerwca, a to oznacza, że jak codziennie słyszymy się w magazynie muzycznym Radia Meteor. Z tej strony po raz ostatni za mikrofonem Piotr Supryn, a realizuje mnie dzisiaj Martyna Żerdzińska. I tak jak nazwa audycji na naszych social mediach wskazywała, dzisiaj utwory na niepogodę. Ostatnie kilka dni rzeczywiście taka pogoda pod psem, dużo wiatru, dużo burz, dużo deszczu, więc postanowiłem troszeczkę może spróbować przegonić te złe chmury selekcją swoich utworów, które wybieram właśnie na takie gorsze warunki pogodowe, często które towarzyszą mi właśnie kiedy pada deszcz, kiedy jest burza i siedzę w mieszkaniu zastanawiając się, co można byłoby innego porobić. Będzie to duża dawka jak zwykle z mojej strony elektroniki, troszeczkę rapu, a z racji tego, że jest też moja pożegnana de facto audycja w magazynie muzycznym i z Radiem Meteor, no to będą te też takie nostalgiczne utwory, o których kiedyś chciałem mówić szerzej na antenie, ale nie było czasu, więc bez zbędnego przedłużania wybierzmy się w cyberfuturystyczną przyszłość i rzeczywiście takie utwory na niepogodę można by powiedzieć nieoczywiste, ponieważ skupimy się troszeczkę na slime punku, czyli na bardzo, ale to bardzo niszowym podgatunku elektroniki wywodzącym się z trapu z lat 10. XXI wieku. Więc zacznijmy tą podróż od dwóch utworów i jednym z nich będzie moim zdaniem jednym z najlepszych openerów, jeśli chodzi o płyty elektroniczne w historii, więc zapraszam Was na kilkuminutową podróż z IPROMem prosto z jego albumu z roku 2023, czyli Synteizm.

Prom w utworze otwierającym jego album Syntheism, czyli A New Home oraz jeden z czterech moich ulubionych z tego projektu, czyli What's Her Name. I tutaj miałem osobiście problem, co wybrać, bo oczywiście te cztery konkretne utwory, czyli właśnie What's Her Name, Remorse, X-Fate, Strategy, czy też utwór dziewiąty The Circle, to są wybitne utwory, jeśli chodzi o slime punk. No i tutaj równie dobrze mógłbym wymienić dowolny z What's Her Name i nie byłoby żadnego problemu, żeby właśnie umieścić te utwory w kategorii tych utworów na niepogodę. Jeśli chodzi o slime punk, no to rzeczywiście jest ten podgatunek elektroniki, który jest mocno zdominowany przez kilka konkretnych postaci. Właśnie jedno z nich jest Iprom, między innymi Tsuruda, czy też Mr. Carmack bardzo, bardzo dawno temu. I to jest właśnie też taki przypadek bardzo takiego świeżego i ponadczasowego brzmienia, ponieważ w przypadku właśnie synteizmu, tutaj ta warstwa dźwiękowa, warstwa syntezy jest tak głęboka, tak bardzo właśnie śliska, jak mówi sama nazwa podgatunku, jakim jest slime punk, że nie wyobrażam sobie, że na przykład za 10 lat ten album nie będzie brzmiał tak samo dobrze jak teraz. A ciekawostka jest taka, że tydzień temu ten album właśnie obchodził swoją trzecią rocznicę. I jeśli właśnie chodzi o to brzmienie, to polecam też właśnie włączyć sobie utwór właśnie rozpoczynający, czyli A New Home na YouTubie, ponieważ Iprom zrobił też bardzo ciekawą wizualizację całego tego utworu, ponieważ jeśli się dobrze słuchaliście, to była tylko selekcja poszczególnych dżingli, ale one właśnie z animacją, które opisywały poszczególne korporacje, być może za 10, 20 czy też 100 lat, bardzo ciekawie budują właśnie koherentną historię, która jest opowiadana przez ten album. No i mimo tego, że z Ipromem mi jest niezbyt po drodze, bo jego poprzednie płyty niezbyt do mnie trafiały, no to jednak Syntheism jest bardzo ciekawą propozycją dla fanów nieoczywistych brzmień wywodzących się z trapu. A jeśli chodzi właśnie o takie nieoczywiste brzmienia, utwory na niepogodę i slime punk, no to nie mogłoby się obyć bez G. Jonesa, do którego wróciłem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Płyta, która będzie obchodziła niedługo swoje 10-lecie i długo się biłem z myślami, jak ją dobrze ocenić i ostatecznie oceniłem ją na 10, ponieważ jeśli chodzi o Iproma, no to nie ma tutaj tak bardzo wysublimowanego może zbyt brzmienia, nie ma tak dużo zabawy właśnie aranżacją, ale G. Jones na The Ineffable Truth pokazał, że jeśli chodzi o slime punk, no to on jest królem, a reszta gdzieś tam znajduje się w tyle, ale co ciekawe, z Ipromem bardzo często kolaboruje i te ich kolaboracje bardzo często są na wysokim poziomie, chociaż ich epka z tego roku, no to rzeczywiście nie jest ich najwyższy poziom. Ale przejdźmy do, wydaje mi się, najlepszego utworu z tego projektu, jak i w ogóle porozmawiamy za chwilę o całej płycie, którą uważam za wybitną. A dlaczego to jest utwór na niepogodę? Moim zdaniem przekonacie się w połowie tego utworu, kiedy zmienia całkowicie swoją naturę i brzmienie. Ale najpierw G. Jones.

Time, G. Jones, The Ineffable Truth, rok 2018. Aż złapałem się za głowę, kiedy ostatnio słuchałem tej płyty, ponieważ całość brzmi niesamowicie świeżo, jak na standardy 2026 roku. I jeśli chodzi właśnie o slime punk, takie bardzo mocno nieszablonowe brzmienie trapowe w swoich oczywiście korzeniach, no to G. Jones absolutnie jest na topie i nie ma nikogo innego, kto chociażby w połowie zbliży się do jego poziomu. Jedynym problemem z tą płytą, który mógłby ostraszyć część słuchaczy, to jest, że wydaje się ona być niespójna. W przypadku właśnie i Proma, którego słuchaliśmy na samym początku, i synteizmu, no to rzeczywiście gdzieś ta koncepcja cały czas jest mocno wyeksponowana, od właśnie intro, po całe brzmienie, po wykorzystanie właśnie breaków, które oczywiście tutaj też są mocno wyeksponowane, szczególnie w tym utworze, gdzie moglibyśmy tą pierwszą sekcję zakategoryzować bardziej jako hardcore breaks niż slime punk, no ale jednak bardziej między gatunkami skacze G. Jones właśnie w swoim projekcie z 2018 roku. Mamy tam bardziej acid breakowe brzmienia, troszeczkę ambientowe, chociaż mamy też u Aproma bardziej IDM-owe brzmienia, ale cały czas gdzieś tam operujemy w tej bazie slime punkowej. No i wydaje mi się, że to jest właśnie ta płyta, która nigdy się nie zestarzeje. Naprawdę musiałby się mocno zmienić jakiś taki paradygmat, jakieś postrzeganie trapowej muzyki, żeby G. Jones wypadł z obiegu. No ale właśnie jeśli chodzi o slime punk, to nie ma lepszych punktów zaczepienia niż G. Jones i Aprom, szczególnie też właśnie w wcześniej wspomnianych kolaboracjach. No i to jest właśnie ten gatunek, który kiedyś chciałem wyeksponować, ale nie starczyło czasu i jestem właśnie w tym momencie dzisiejszym, więc ta druga sekcja bardziej mi się właśnie wydaje pasuje do tytułu Piosenki na niepogodę, kiedy właśnie wchodzi flat, później te hardcore breaksowe sekcje też gdzieś tam się uzupełniają, oczywiście z tym mocno okraszonym basem, wywodzącym się bardziej z brostepu, halftime, czy też właśnie dubstepu. Ale na chwilę odsapnijmy od tych cięższych, wydaje mi się, brzmień, ponieważ piosenki na niepogodę nie zawsze muszą brzmieć tak negatywnie, a jeśli chodzi o taki pozytywny gatunek elektroniki, który bardzo mi się kojarzy z takim ciepłem, ale jednocześnie właśnie z taką nadzieją, że ta gdzieś tak pogoda się poprawi na przestrzeni kilku najbliższych dni, no to oczywiście jest to Wonky. Jeśli chodzi o Wonky, to nie tylko Flume i jego świetne projekty, ponieważ czasami jest algorytm na SoundCloudzie potrafi podpowiedzieć bardzo ciekawą perełkę i jest to ten utwór, który bardzo często puszczam, ale jeśli chodzi właśnie o producenta, czyli o Aditie, no to od kilku lat nic nie wypuszcza, a szkoda, bo utwór Unexpected wydaje mi się jest idealnym utworem na niepogodę.

Adlitia Unexpected, czyli jedna z moich soundcloudowych perełek i Wonky wydaje mi się swoim takim najlepszym znaczeniu i brzmieniu. I też mi bardzo mnie to cieszy, że producenci często właśnie nie tyle, że inspirują się Flumem, ale potrafią też dołożyć do tego charakterystycznego brzmienia coś od siebie, szczególnie w tym drugim dropie, kiedy ta główna melodia troszeczkę tak swinguje i nadaje ciekawego tempa i vibe'u całemu temu utworowi. Jeśli chodzi o piosenki A nie pogodę, to jest właśnie ta, którą słucham, wydaje mi się, najczęściej od jakiegoś czasu. Na początku, kiedy dodałem ten utwór do polubionych, to zapomniałem o nim na długi czas, ale ostatecznie się z nim bardzo polubiłem i bardzo często do niego wracam i szkoda, że Adlitia od właśnie tych bodajże 2 lat nic innego nie wydaje, bo wydaje mi się, że w tych Wonky klimatach świetnie się odnajduje i mogłaby być z tego na pewno ciekawa płyta, jeśli by tylko postanowił nagrywać dalej. Ale jeśli chodzi o utwory No Niepogodę w tym elektronicznym brzmieniu, no to co w przypadku, kiedy weźmiemy jedną, wydaje mi się, z najbardziej rozpoznawalnych postaci początków poprzedniej dekady XXI wieku, czyli Shlomo, i który był gdzieś w tym panteonie razem z Crudą, z Mr. Carmackiem, czy też G. Jonesem, ale bardziej skręcającym w trapowe, stricte klimaty. I co w przypadku, kiedy po 6 latach decyduje się wypuścić Witch House'ową płytę, która gdzieś momentami styka się brzmieniowo z shoegaze'em i właśnie na tej podstawie powstało Repulsor z poprzedniego roku i płyta, która wydaje mi się zaskoczyła dużą część słuchaczy Shlomo, ponieważ spodziewali, wydaje mi się, troszeczkę innego brzmienia, a on robi im na przekór i wydaje to, na co ma ochotę. Jest to postać troszeczkę bardziej taka niszowa, oczywiście nie gatekeepując z tych utworów i wykonawców, których tutaj dzisiaj prezentuję, ale rzeczywiście Shlomo konsekwentnie od kilkunastu lat jest na tej scenie muzyki elektronicznej, a ten utwór w sumie przypadł mi do gustu i został wybrany dzisiaj, ponieważ w poprzednim tygodniu, jeśli mnie pamięć nie myli, Salem wypuściło swoją nową płytę, która jest bardziej archiwum niewydanych utworów, a wiadomo, jak wszyscy, wydaje mi się, dobrze wiemy, przynajmniej fani elektroniki, a szczególnie Witch House'u, no to gdyby nie Salem, to Witch House'u w swoim pierwotnym brzmieniu byśmy nie znali, a na pewno tak szybko byśmy go nie skategoryzowali, czego efektem jest między innymi właśnie kolaboracja Shlomo z Salemem właśnie na płycie Repulsor. Więc w takim razie piosenka na niepogodę, ale na taką bardziej, wydaje mi się, burzową, wieczną, nieprzyjemną, gdzie naprawdę nie chcecie wychodzić z domu, z mieszkania. Shlomo, The Thing.

Shlomo w utworze The Thing, prosto z ubiegłorocznego albumu Repulsor, czyli troszeczkę witch house'u, troszeczkę shoegaze'u, ale wydaje mi się, że bardziej byłoby tutaj lepiej zakwalifikować to jako post-rock, szczególnie jeśli skupimy się na późniejszych utworach, takich m.in. If You Run The World czy It Could Take A Lifetime. Natomiast nie da się rzeczywiście Shlomo tutaj umniejszyć całego dzieła, jakim jest Repulsor, bo rzeczywiście to jest bardzo, ale to bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o jego dotychczasowy styl. No i po tych 6 latach od jego poprzedniego albumu jest to co najmniej płyta dobra. Niektórzy by mogli powiedzieć, że niedoceniona. Wydaje mi się, że oscyluje jako taka siódemeczka, jeśli miałbym dać tutaj taką numeryczną skalę, czy też numeryczną ocenę. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście jest to ciekawy projekt, a szczególnie ten utwór właśnie, który usłyszeliśmy, czyli The Thing, bardziej taki mroczniejszy, troszeczkę właśnie witch house'owy, na ciemne chmury i zbliżającą się burzę, moim zdaniem pasuje w sam raz. Ale jeśli oscylujemy gdzieś tak w tych granicach początku, w poprzedniej dekady, no to oczywiście jak rozpoczynała się kariera Shlomo, no to już wydaje mi się, że w swoim szczycie było Crystal Castles, ze swoim takim bardzo oczywiście tym syntezatorowym, 8-bitowym, czy chiptune'owym brzmieniem, a z racji tego, że mamy aktualnie rozgrywający się mundial, no to ciekawostka jest taka, że utwór, którego posłuchamy, był na ścieżce dźwiękowej licencjonowanej gry Euro 2008, czyli już musieliśmy długo, ale to długo czekać, aż ostatecznie Euro się ukazało, jeśli dobrze pamiętam, ale moim zdaniem to były też bardzo ciekawe czasy, kiedy te piosenki na niepogodę można było znaleźć innym sumptem niż scrollując social media, które dopiero były w swoich początkach, czy też bardziej pocztą pantoflową, albo za pomocą gier komputerowych dowiadywaliśmy się o ciekawej muzyce, a Electronic Arts nie da się odmówić, że jeśli chodzi o selekcję, no to w tamtych czasach była nie do pobicia, więc w takim razie ta bardzo ciekawa moim zdaniem nieszablonowa piosenka na niepogodę, ale jak się słuchać, na pewno pasująca Crystal Castles Airwar.

Crystal Castles Air War prosto z self-titled albumu i jeszcze się upewniłem rok 2008. Troszeczkę poczułem się dziwnie słuchając tego utworu, mając z tyłu głowy, że już 18 lat w różnych odstępach czasu ze mną towarzyszy. No oczywiście mógłbym tutaj umieścić taki najbardziej szablonowy wybór, jakim jest Crime Wave, który oczywiście sampluje Health, ale postanowiłem jednak na Air War, bo jakiś mam taki większy sentyment do tego utworu i częściej do niego wracam, ale rzeczywiście wtedy to był tak jakby szczyt Blockhouse'u i Crystal Castles było jednym z fundamentów właśnie tego ruchu, jak między innymi Justice, czy też Soul Wax, no ale też oczywiście właśnie Crystal Castles. No jeśli chodzi o piosenki na niepogodę, troszeczkę nieszablonowy wydaje mi się wybór z mojej strony, ale jednak kiedy nagle złapie mnie właśnie jakaś struga deszczu i nie zdążę wrócić do mieszkania, no to gdzieś tam myślami wracam do Crystal Castles i rzeczywiście do utworu Air War. Ale jeśli chodzi o piosenki na niepogodę, no to co w przypadku, kiedy ta niepogoda może mieć bardziej pozytywny wydźwięk, który napawa może właśnie jakimś optymizmem, czy też radością, że udało się przełamać właśnie ten niesamowity upał, jaki zbliża się do Poznania w ciągu najbliższych kilku dni. Więc w takim razie dwa utwory, które moim zdaniem idealnie wpasują się właśnie w takie bardziej optymistyczne, niepogodowe nastroje i warunki, ale najpierw porozmawiamy za chwilę o Machine Drumie i o brytyjskim bardziej podejściu do footworku, ale najpierw posłuchamy Goodbye You Emperor.

Machine Drum, GBYE, Goodbye You Emperor, albo do czego bardziej skłaniają się fani, oczywiście nawiązanie do Godspeed You Black Emperor. Jakie było oryginalne znaczenie tych czterech liter, no to musielibyśmy zapytać się samego Machine Drama, ale nie dość, że on niechętnie udziela wywiadów, no to niechętnie mówi o swojej muzyce. A szkoda, ponieważ album Room, z którego pochodzi ten właśnie utwór, cały czas uważam za najlepszy album w historii footworku. Bardzo inna ideologia, bardzo inne tak jakby podejście do footworku, nie takie szablonowe, chicagowskie, jakie zaprezentował między innymi DJ Rashad, ale o tym kiedyś mówiłem na łamach magazynu muzycznego, więc nie będę się nad tym zbytnio rozwijał. Moim zdaniem dla każdego fana elektroniki album obowiązkowy do przesłuchania, który też starzeje się jak dobre wino, szczególnie właśnie GBYE, czy też pierwsze 5 utworów z tego albumu. No i na pewno jest to sztandarowy przykład programowania właśnie perkusji w muzyce elektronicznej i bronić ten album wyśmienicie już po też kilkunastu latach. I idąc tym tokiem właśnie troszeczkę bardziej takich pozytywnych utworów na niepogodę, no to wydaje mi się, że następny utwór to jest taka właśnie radość z deszczu, moim zdaniem radość z niepogody, która właśnie przełamuje ten niesamowity skwar ukrop, który kojarzy mi się bardzo mocno z latem. Więc w takim razie wybierzmy się na chwilę do Japonii. Posłuchajmy Future House'owego brzmienia od jednego z moich ulubionych, wybitnych i najlepszych labeli, jeśli chodzi o Japonię, czyli Hardcore Tanok. W takim razie utwór Gestalt Aran.

Aran Gestalt, wydane nakładem Hardcore Tano, które bardziej specjalizuje się w hardcore i mocniejszej japońskiej elektronice, ale czasami taka perełka właśnie jak Future House'owe Gestalt pojawi się w ich katalogu wydawniczym. Jeśli chodzi o Arana, no to ostatnio bardziej skręca, wydaje mi się, w psytrance'owe klimaty, które niezbyt mi odpowiadają i jednak właśnie Gestalt jest jednym z moich ulubionych utworów całego jego katalogu. Jeśli chodzi o właśnie Future House'owe podejście do elektroniki w wydaniu azjatyckim. I to jest też właśnie ciekawy przypadek utworu na niepogodę, ponieważ mam bardzo takie optymistyczne nastroje, kiedy słucham tego utworu. Rzeczywiście ta pogoda może się poprawi i Gestalt właśnie w takich momentach bardzo często mi towarzyszy. I jest to też bardzo ciekawy przypadek japońskiej, szczególnie też azjatyckiej elektroniki, że jeśli przysłucha się kilku utworów właśnie z tamtego nurtu, no to już ciężko jest wrócić do tej, w cudzysłowie, mainstreamowej europejskiej elektroniki, ponieważ ta kreatywność cały czas buzuje i jest na niespotykanych poziomach. Tutaj mógłbym cały czas opowiadać o całym katalogu Hardcore Tanok i poszczególnych wykonawcach, ale kiedyś też o tym mówiłem i cały czas zachęcam do zapoznania się właśnie z tym wydawnictwem, ponieważ to, jakie oni bariery przełamują, jeśli chodzi o syntezę, o aranżację, o zmiany tempo, o zmiany w ogóle dropów, o zmiany gatunkowe, no to przychodzi to ludzkie pojęcie i spotkać się z utworem, który ma mniej niż 3 gatunki w ciągu 3 minut, no to naprawdę jest momentami ciężko. Ale tak jak na zapowiedzi naszych social mediach było widać, no to też będzie troszeczkę rapowo. I tu już to taka muzyka na niepogodę, bardziej taka cięższa, kiedy ma się bardziej takie pesymistyczne nastroje, a z racji tego, że ja oczywiście uwielbiam Tak Plak, no to nie mogłoby się obyć bez Slim Esito i Diego Money w utworze Mission. Hey, hey,

Diego Money, Slim Esito, Mission, czyli wydaje mi się jeden z sztandarowych przykładów Dark Plagu. No i też utwór, który bardzo często mi towarzyszy nie tylko w niepogodę, ale ostatnio bardzo często wracam do dyskografii Diego Money, kiedy rzeczywiście potrafił robić Dark Plag na wysokim poziomie. Aktualnie te loty bardzo obniżył, ale naprawdę mam duży sentyment do jego starszych albumów i utworów, m.in. Mission, Neck and Wrist, Jugman. Jeśli chodzi o Dark Plug, to wydaje mi się sztandarowa postać, którą każdy powinien znać, mimo tego, że cały czas w głębokim podziemiu. Ale jeśli chodzi o rap i utwory na niepogodę, to i czasami też ta warstwa wizualna idealnie zgrywa się z brzmieniem. Przenieśmy się do mojego ulubionego utworu od Lakiego i na pewno ulubionego utworu z płyty Freeway 3, który dał bardzo, ale to bardzo duży, tak w cudzysłowie, head start, jeśli chodzi o postać Chase the Money i jego charakterystycznego brzmienia, jeśli chodzi o podkłady. Mowa oczywiście o utworze More Than Ever.

Chase the Money, Lucky More Than Ever. Idealny rapowy utwór na niepogodę, konkretnie na deszcz. Bardzo często mi towarzyszył. Polecam też oficjalny klip, bodajże wyreżyserowany przez Lone Wolfa, który idealnie uzupełnia ścieżkę dźwiękową. Ale jeśli chodzi o utwory na niepogodę, no to podczas jednej z ostatnich ulew w ciągu kilku ostatnich dni, wracając w nocy, towarzyszył mi utwór od osoby, której absolutnie nie spodziewałem się, że będzie wracała na scenę rapową. Phoenix Flexin, jedna z trójcy, jeśli chodzi o Shoreline Mafię, wypuścił utwór, wokół którego krąży wiele kontrowersji. Nie starczy mi czasu, żeby konkretnie opowiedzieć całą historię. Chodzą plotki, że jest to utwór wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Cała narracja skieruje się właśnie w tą stronę. Phoenix Flexin niechętnie mówi o tym, jak powstał ten utwór, ale mimo tego, że są takie podejrzenia, no to podczas ostatniej deszczowej podróży cały czas utwór ten mi towarzyszył. Mowa oczywiście o Rubbers.

Fennec Flexin Rubbers i utwór, który mam nadzieję, że nie okaże się wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jeśli tak, to niestety pierwszy raz jako dziennikarz muzyczny zostałem złapany na tego typu utwór. No ale jednak na niepogodę tak, takie italo-disco klimaty pasują idealnie, szczególnie kiedy strugi deszczu spływają na ubrania. Okazuje się, że nie masz kaptura ani nic, żeby zasłonić głowę. Drodzy słuchacze, utwory na niepogodę zakończymy utworem, który był na grafice promującej dzisiejszą audycję. Przeniesiemy się w ambient plagowe klimaty, czyli Dark Plague, ale troszeczkę bardziej unowocześniony. I utwór, który wydaje mi się, jeśli chodzi o rapowe utwory, jest najczęściej słuchanym w tym roku przeze mnie. Jest niesamowicie z jakiegoś powodu hipnotyzujący i cały czas puszczam go w pętli, jeśli na niego trafiam. Więc, drodzy słuchacze, dzisiejsze utwory na niepogodę zakończymy utworem od Lerado Kalila, wyprodukowanym przez Evil Gianni. Oczywiście oznacza to, że pojawia się jak zwykle w moim przypadku Surfgang Slime Sito, czyli taka już bingo można byłoby skreślić, jeśli słuchacze są tutaj ze mną, którzy słuchają moje audycje. Więc drodzy słuchacze, dziękuję wam za dzisiejszą obecność. Po raz ostatni z mojej strony audycję dla was prowadził Piotr Supryn, a realizowała ją Martyna Żerdzińska. Jeśli chodzi o magazyn muzyczny, no to jak zawsze słyszymy się codziennie o godzinie 20 na antenie Radia Meteor. Dziękuję wam bardzo serdecznie i zostawiam was z ostatnim utworem, jakim jest Free Pit od Lerado Kalila. Fuck on my face, one of that. Turn down, best of my way. Like it, with a handshake to the finger.

0: Radio Meteor. Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Promocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie, z przyjemnością pozdrawiam was ja, Pusław.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia, nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może za

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

z końców suwenu. Ja. I znów kolejny miejski ruch, manewr. Jadę se na Mokotów, przystanek, palę, buch. Buch, dalej spacer, mijam działki, jordanek. Rzadko mi się zdarza, żebym gdzieś nie zdążył. Jak ustawka mi wypada, to mam szereg łączy. Poza godzinami szczytu, obok tego cyrku na spokojnie robię se na mieście szponty. Identycznie jak znajomi hip-hopowcy. Znamy takie ośki, że zabłądzisz. Drogowskazy są na murach. Znaczy, że nasi tu byli. Ktoś to przecież musiał wcześniej zbombić.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteorii. Zapraszam, Kacper.
2: Rafał Rogiński z Shy Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.